0: Powoli odbija eksport ropy z Bliskiego Wschodu. We wrześniu kraje regionu wyślą niemal 13 milionów baryłek dziennie. Najwięcej od początku wojny z Iranem w lutym. To przede wszystkim efekt większego ruchu przez cieśninę Ormus. Według danych firmy Kpler w tym miesiącu przepłynie tamtędy niemal 7,5 miliona baryłek ropy dziennie. Mocno zwiększyła eksport Arabia Saudyjska, to do około 5,5 miliona baryłek, wobec niespełna 2,5 miliona w sierpniu. Saudyjczycy przekierowali część dostaw do portów nad Zatoką Perską po atakach, które uszkodziły rurociąg prowadzący do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Mimo odbicia eksportu regionu, wciąż jest około 6 milionów baryłek dziennie niższy niż przed wojną. W Krakowie zaczyna się druga odsłona walki o prezydenturę miasta. Według oficjalnych wyników w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Głosowanie zaplanowano na 11 października. Gibała zapowiadała walkę o Kraków dla mieszkańców i samorząd z dala od partyjnej polityki. Piątkowska z kolei mówi o 2 tygodniach ciężkiej pracy i chce przekonywać do wizji Krakowa bezpiecznego, stabilnego i transparentnego. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczek. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
1: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
0: 27-letni Polak został zatrzymany na Malcie w sprawie prawdopodobnego morderstwa. Jak podają lokalne media, w miejscowości St. Julians znaleziono ciało 31-letniego Marokańczyka. Co jeszcze wiemy o tej sprawie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Lokalny dziennik Times of Malta podaje, że według świadków dwaj mężczyźni wdali się w bójkę. Marokańczyk miał zostać uderzony pięścią, przewrócić się, uderzyć o beton i rozciąć głowę. Według lokalnych źródeł zatrzymany Polak to zawodowy bokser, który na Malcie przebywał na wakacjach. Policjanci zatrzymali go po analizie nagrań z monitoringu. Polak ma zostać przesłuchany i złożyć zeznania. Pytania o tę sprawę wysłałem już do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Sukces biało-czerwonych w faktach RMF FM.
0: Mistrzostwa Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili wczoraj do kraju, a na lotnisku Chopina w Warszawie zostali powitani przez tłum fanów. Potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
4: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
5: No, ostatniego powiedzmy gwizdka 8 dni, także czas płynie powolutku w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
0: Z Kamilem Samaniukiem rozmawiał Cezary Dziwiszek. No ten urlop długo nie potrwa, bo wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi siatkarzy rusza w połowie października. Z kolei w miniony weekend w Gdyni zostały rozdane jedne z najważniejszych nagród filmowych w Polsce. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
6: Czesław Miłosz napisał taki piękny wiersz o tym, do czego służy twórca. Ja się podpisuję pod tym jego wierszem. On powiedział: sekretarzem jestem. Jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą i czekam na kolejne takie piękne historie, które do mnie, mam nadzieję, przyjdą, jeżeli będę miał wystarczająco otwarte serce.
0: Srebrnymi Lwami z kolei doceniono Powiedz mi, co czujesz o młodych ludziach u progu dorosłości. A najlepszy reżyser to zdaniem jury festiwalu w Gdyni Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę wybije godzina piąta. Czas na fakty w RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Słuchamy.
1: Za dwa tygodnie mieszkańcy Krakowa ponownie ruszą do urn. 11 października odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta miasta. Kolejna tragedia na polskich torach. Pociąg relacji Kraków-Poznań zderzył się z autem na niestrzeżonym przejeździe. Zginęła jedna osoba. Kobiety bohaterkami maratonu warszawskiego. Padł rekord trasy. Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 36,38% głosów. Druga jest Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. To właśnie oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Oficjalne wyniki po drugiej w nocy podała Państwowa Komisja Wyborcza. Wrócimy do nich jeszcze w porannym wydaniu faktów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopydłowie, w powiecie wieluńskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się w wydaniu faktów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopydłowie, w powiecie wieluńskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód

0: żadnego wyroku przeciwko nam, a tymczasem w referendum i przed pierwszą turą było łącznie 5 wyroków, po których to wyrokach działacze Platformy, radni Platformy musieli przepraszać, więc mam nadzieję, że takich sytuacji się nie będą powtarzały.
1: Czuje się pan pogromcą Moniki Piątkowskiej?
0: Nie.
1: No 9% nie, to jest nie, bardzo
0: nie,
1: dużo.
0: Nie, panie redaktorze, zero triumfalizmu. Piłka jest jeszcze w grze. Często było tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, może nie często, a czasami zdarzało się tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, potem przegrywał, więc ja jestem bardzo daleki od triumfalizmu.
1: No dobrze, ale skąd te głosy Monika Piątkowska miałaby wziąć?
0: No będzie rzeczywiście trudno, bo trudno mi sobie wyobrazić, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy też Korony zagłosowali w drugiej turze na panią Piątkowską. Część wyborców lewicowych może zagłosować, ale nie ma nic gorszego, panie redaktorze, niż taka nadmierna pewność siebie.
1: No dobrze, to spróbujmy zadać pytanie, a dlaczego mieliby na pana zagłosować wyborcy prawicy?
0: Dlatego, że w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta i każdego, moim zdaniem, prezydenta z Platformy, ja będę ich szanował.
1: Nie wiem, co to znaczy?
0: Pamięta, nie wiem, czy pan pamięta, jak Aleksander Miszalski namalował sobie na czole 8 gwiazdek. No to było dosyć obrzydliwe. No,
1: i pan nie będzie malował sobie 8 gwiazdek?
0: Nie, wręcz przeciwnie. Ja podchodzę do każdego człowieka z szacunkiem. Nigdy nie szydziłem z niczej wiary, nigdy nikogo nie poniżałem ze względu na poglądy, a tymczasem Aleksander Miszalski tak się trochę zachowywał, że lepiej traktował jednak tych ludzi, którzy myślą tak jak on, a gorzej innych. Ja też podam przykład jeden, jak chodzi o panią Piątkowską. Przecież jak była debata w jednej z prawicowych telewizji, to pani Monika Piątkowska wybrała spotkanie z Donaldem Tuskiem. To też pokazuje, jakie ma priorytety.
1: No, tak? Ale to Donald Tusk specjalnie jej nie pomógł. Można odnieść wrażenie. Przyjechał, miał wesprzeć.
0: No pytanie, czy nie było tak, że oni się w ogóle bali, że ona nie wejdzie do drugiej tury i czy on jednak nie zmobilizował trochę tego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej i czy nie zapewnił jej zwycięstwa nad Michałem Drewnińskim, bo nie wiem, jakie oni mieli sondaże. Chodziły takie pogłoski, że...
1: No, ale sondaże, te, które były oficjalne, jednak pokazywały, że Michał Drewniński jest trzeci. To znaczy, generalnie tak było.
0: No to jeśli tak było, to faktycznie ani jej nie pomógł, ani nie zaszkodził, bo ten jej wynik jest podobny do tych sondażowych, ale też mi się wydaje, panie redaktorze, że jest nawet ciut wyższy niż w sondażach, prawda? Więc raczej jej nie zaszkodził.
1: No to teraz pytanie o tych wyborców prawicy. Kraków strefą wolną od meczetów. Taką propozycję składał niedoszły kandydat Konfederacji.
0: Ja bym odłożył kwestię światopoglądową.
1: Ale to
0: naprawdę
1: są decyzje, które pan będzie musiał podejmować. Jeśli pojawią się wnioski, na przykład organizacji islamskich, jakichś muzułmańskich, wyznawców islamu, o to, czy mogą otworzyć na przykład w lokalu gminnym, lokalu miejskim meczet albo ośrodek kultury, to pan będzie podejmował decyzję, mogą czy nie mogą.
0: No byłbym bardzo ostrożny z tym, panie redaktorze. Niech pan popatrzy, co się dzieje w Europie Zachodniej. Nie wiem, czy panu się to podoba.
1: Zgadza się pan z tym, żeby nie uwzględniać, a wolność religijna? Mówił pan, że szanuje wszystkich mieszkańców Krakowa.
0: No tak, szanuję wszystkich mieszkańców Krakowa, dlatego ja bym nie chciał ingerować, nie chciałbym ani pomagać, ani przeszkadzać, czy to kościołowi katolickiemu, czy innym wyznaniom.
1: No to podobnie pytanie. Zgłaszają się do pana. Mówią, mamy wiernych, chcemy wynająć lokal od miasta. Mamy prawo się modlić w Krakowie, czy nie?
0: No prawo modlić się mają, ale czy miasto jest od tego, żeby im wynajmować lokale? Nie wydaje mi się.
1: Dobrze, to pierwsze pytanie. Drugie pytanie.
0: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, jak były takie głosowania, żeby sprzedać z dużą bonifikatą kościołowi katolickiemu też tereny i ja głosowałem przeciwko. Generalnie po prostu uważam, że miasto...
1: Czyli państwo... kościołowi katolickiemu też by pan nie wynajął?
0: No generalnie tak, panie redaktorze. No miasto powinno być poza tym, neutralne. Miasto nie jest od tego, żeby pomagać instytucjom religijnym, instytucjom kościelnym.
1: A organizacjom LGBT plus by pan wynajął?
0: No panie redaktorze, pan tutaj...
1: No jeżeli mówimy o światopoglądzie, no to też jest światopogląd.
0: No generalnie ja bym wolał, żeby miasto wynajmowało swoje lokale na szkoły niż na kościoły, na domy kultury i również wydaje mi się, że...
1: A ośrodki kultury islamskiej?
0: Panie redaktorze, ale pan mnie piłuje. No nie.
1: No nie, dobrze. A będzie pan jako prezydent miasta, szefem Urzędu Stanu Cywilnego, będzie pan dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami Polski, aktów małżeństw jednopłciowych?
0: Dopóki będzie takie prawo jak obecnie, tak. Uważam, że prezydent tutaj nie ma jakiegoś pola manewru, ale za rok są wybory parlamentarne, jak wygra prawica i być może opublikuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to rozporządzenie jest nieważne, to wtedy nie będę. Po prostu ja uważam, że prezydent nie jest od tego, żeby oceniać...
1: Czyli tu pan będzie po prostu twardo trzymał rozstrzygnięć, które są. A w Paradzie Równości pan pójdzie?
0: Nie.
1: Nie. A obejmie ją pan patronatem? Prezydent Miszalski objął.
0: Tak. Ja powiem, że... Ta krakowska Parada Równości, moim zdaniem, jest zbyt, panie rektorze, upartyjniona. O środowiska, które ją organizują, startowały z list Koalicji Obywatelskiej do parlamentu, w wyborach samorządowych. Ja nie chciałbym brać udziału w imprezach partyjnych.
1: A jak wyobraża pan sobie współpracę z Donaldem Tuskiem? To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
0: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa.

0: Słowa, które obecnie...
1: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
0: To jest doskonałe pytanie, nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki sposób...
1: Ale jest pan symbolem jeego porażki. W pierwszej turze zobaczymy,
0: jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Oby tak było, że faktycznie wygram te wybory, a tego nie wiemy. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków, czy traktował gorzej niż inne miasta.
1: A w jaki sposób pan współpracował z radnymi Koalicji Obywatelskiej? Nie ma pan swojego na tyle dużego klubu, żeby rządzić samodzielnie, trzeba współpracować.
0: No zaskoczę pana, zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
1: Czyli będzie współpraca z koalicją, czy oni przejdą do pana?
0: No zobaczymy właśnie, bo pytanie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy też partia im tego zakaże i wtedy co oni zrobią. Nie wiem, to jest bardzo wybieganie do przodu. Poczekajmy, zobaczymy, czy oni będą po wyborach podtrzymywać te, po ewentualnie w zwycięstwie podtrzymywać te deklaracje.
1: Tu stawiamy kropkę. Żegnamy się z uszami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie również zadawać pytania naszemu gościowi. A ja przypominam, naszym gościem jest Łukasz Gibała, kandydat niezależny na prezydenta Krakowa, miasta Krakowa, zwycięzca pierwszej tury, o tak trzeba powiedzieć. Co będzie w drugiej, to oczywiście zobaczymy. Pytanie, jaka będzie pana pierwsza decyzja jako prezydenta? Poza audytem oczywiście, bo powiedział pan audyt. Jaka będzie pierwsza decyzja jako prezydenta?
0: Na północy Krakowa jest 150 hektarów pięknej zieleni. Chcę tam otworzyć park Isisel. To jest wokół tereny wokół tak zwanej Doliny Prądnika. No i to będzie pierwsza decyzja, żeby ten ochronić przed agresywną zabudową.
1: Czyli nie będzie dużych ułatwień dla deweloperów?
0: No nie, to była polityka poprzednich prezydentów. Ja jestem krytyczny. Ja zawsze w Radzie Miasta głosowałem tak, żeby stawałem po stronie mieszkańców, a nie deweloperów.
1: Wybory w Krakowie, ponoć przynajmniej te wybory, wygrywa się w Nowej Hucie. Co pan ma do zaproponowania mieszkańcom Nowej Huty?
0: To ten poprzedni prezydent, jeszcze profesor Majchrowski, rzeczywiście wygrał swoje pierwsze wybory w Nowej Hucie i stąd powstało takie przysłowie, ale ono się nie sprawdziło już 2 lata temu, niestety, bo ja wygrałem w Nowej Hucie, a przegrałem z Aleksandrem Miszalskim. Natomiast Nowa Huta jest bardzo ważną dzielnicą, to jest mniej więcej 1/4 ludności Krakowa, dzielnicą piękną, ale bardzo zaniedbaną, dlatego że przez lata inwestowano pieniądze głównie w centrum, w Kazimierz, tam gdzie jest dużo turystów, a ta Nowa Huta podupadała. Podupadały tam zakłady przemysłowe, między innymi dawna Huta Lenina, więc chcemy tam stworzyć dużą strefę innowacji. Chcemy tam stworzyć strefę przemysłową, lekkiego, innowacyjnego przemysłu, zapraszać krakowskie startupy oraz firmy zagraniczne z takich branż jak AI, jak Life Science, jak gaming.
1: I to jest rozumiem propozycja dla tych wyborców, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską. A co dla Lewicy? Jaką propozycję ma pan dla wyborców, którzy głosowali na Darię Gosek-Popiołek i Aleksandry Owce?
0: No, myślę, że ci wyborcy, bardzo często jak ja z nimi rozmawiałem, byli rozczarowani tą polityką partyjniactwa, zwłaszcza młodzi wyborcy partii Razem. Nie podobała mi się epidemia kolesiostwa, z którą mamy do czynienia w Krakowie. Ja im tłumaczyłem, że będzie 0 nominacji po linii partyjnej, a będą...
1: 0? A wiceprezydenci, to po jakiej linii będą mianowani?
0: Mogę panu dzisiaj złożyć zapewnienie, że żaden z moich wiceprezydentów nie będzie działaczem partyjnym. Nie będę to.
1: A mecenas Hoffman? Będzie, no, czy nie będzie wiceprezydentem? Nie jest działaczem partyjnym, nie. Ale pytam się, czy
0: no
1: będzie.
0: No właśnie, więc on jest z innej paczki i nie wiem, czy będzie wiceprezydentem, ale powiem wprost, że ja go cenię i widziałbym go jako osobę, która będzie pracowała w magistracie.
1: Bo to trochę wygląda jak powtórka z rozrywki. To znaczy wtedy też, nie, znaczy w poprzednim prezydenckim rozdaniu pan wiceprezydent Mazur zrezygnował, oddał swoje głosy panu Miszalskiemu i został wiceprezydentem.
0: No ja akurat tego nigdy nie krytykowałem, bo uważam, że profesor Mazur miał wiedzę, miał swoje zaplecze eksperckie.
1: A teraz
0: i to był
1: się
0: dobry ruch
1: pana Hoffmana.
0: To był dobry ruch Aleksandra Miszalskiego. Jak chodzi o mnie, to po wyborach ewentualnie po wygranej będę podejmował decyzję, ale tak jak powiedziałem, ja pana mecenasa Hoffmana zaproszę. Nie wiem, na jakie stanowisko i w jakiej roli, ale będę chciał z nim współpracować.
1: A pana Drewnickiego? Michała Drewnickiego?
0: No powiedziałem panu, panie redaktorze, no nie.
1: Żadnych partyjnych nominacji?
0: Z każdym kandydatem się spotkam, z którzy odpali w pierwszej turze i chętnie porozmawiam o realizacji ich programu, ale nie. Nie będzie żadnych propozycji personalnych wobec pana radnego Drewnickiego albo wobec innych kandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
1: Czyli również radna Owca nie ma co liczyć, chociaż była z pana bliską współpracownicą w tym samym klubie radnych. Razem.
0: Tak, dokładnie tak, bo myśmy wtedy mieli koalicję 2 lata temu z partią Razem. Oni startowali z moich list i przez długi czas Aleksandra Owsa była w klubie dla mieszkańców.
1: No choćby dlatego mogłaby zostać wiceprezydentką.
0: Ja myślę, że ona ma inne ambicje, sądzę, że chce zostać posłanką i trzymam za nią kciuki, bo jest młodą, inteligentną osobą i na pewno w tym Sejmie będzie na plus w stosunku do innych posłów.
1: No dobrze, to przejdźmy do propozycji dla Lewicy. Będzie wyższa opłata turystyczna?
0: Tak.
1: O ile? Jest pytanie ważne z perspektywy mieszkańców innych miast niż Kraków.
0: Wiem, nie zyskam popularności na antenie Ogólnopolskiego Radia, ale powiem wprost, że ja uważam, że 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę, utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym. W tej chwili Kraków zarabia na turystyce, ale zarabiają firmy prywatne, właściciele tych firm, a miasto, budżet miasta, czyli my wszyscy do tego dokładamy.
1: Czyli to pan jako mieszkańcy Barcelony chciałby ograniczyć napływ turystów do Krakowa.
0: Ja jestem przeciwko nadmiernej turystyfikacji i tak jak pan powiedział, Barcelona, ale też inne miasta Europy Zachodniej właśnie idą tą ścieżką i moim zdaniem to jest ścieżka racjonalna.
1: To może trzeba ukrócić najem krótkoterminowy.
0: Zdecydowanie tak.
1: I w jaki sposób zakaże pan najmu krótkoterminowego w centrum? Bo centrum Krakowa jest już szczególnie... Rynek i okolice to są miejsca często, jeżeli chodzi o mieszkańców, wymarłe.
0: Niestety. Nie wiem, skąd pan wie, ale tak jest.
1: No, bywam w Krakowie, wie pan. To
0: jak się właśnie spaceruję po centrum, to można zauważyć. Zero mieszkańców, a to było kiedyś inaczej. Ja pamiętam, bo już mam trochę tych lat. Jeszcze
1: no dobrze,
0: czwórka
1: czy wciągi ich pan? Tak.
0: No uważam, że stopniowo można by to było odbudowywać, jakbyśmy zmniejszyli liczbę hoteli, tam zmniejszyli liczbę tych kamienic Airbnb, no to moim zdaniem to miasto mogłoby z powrotem odżyć, w sensie no normalni ludzie, normalne życie tam mogłoby
1: wrócić. No dobrze,
0: wrócić.
1: Ale stracą ci, którzy te mieszkania przerobili na Airbnb i oni na pana nie zagłosują.
0: Wiem. Miałem już takie przypadki, że pewne osoby podchodziły i powiedziały, panie Łukaszu, ja bym pana popierał, ale niestety mam mieszkania, wynajmuję na Airbnb, pan ma dla mnie zbyt mocne poglądy w tej kwestii. Ja to rozumiem, no ale dla mnie ważne jest po prostu, żebym realizował swoje cele, swoje idee, w co wierzę, a nie...
1: A pojawi się więcej mieszkań na tani wynajem? Bo to też jest istotne pytanie dla bardzo wielu mieszkańców.
0: Zdecydowanie tak.
1: A skąd pan je weźmie?
0: No rozmawiałem z minister Pełczyńską oraz radny z mojego klubu.
1: No,
0: rozmawiał.
1: Tutaj bez premiera się nic nie da zrobić.
0: Myśli pan, że nie da się go zbypassować?
1: No myślę, że nie. Myślę, że Katarzyna Pełczyńska, nawet przy całym szacunku dla pani minister... Może być równie nielubiana jak prezydent potencjalny, jeżeli pan zostanie prezydentem Krakowa.
0: No tak, rzeczywiście, gdzieś chyba premier ma do niej jakieś ale, z tego co widziałem te relacje w mediach.
1: Ale rozmawiał pan z nią i co?
0: I ona powiedziała, że są środki, a z kolei podległy jej szef Krajowego Zasobu Nieruchomości powiedział, że są też tereny w Krakowie, które można było przekazać na budownictwo komunalne pod tani wynajem.
1: Czyli kiedy? Kiedy te tanie mieszkania się
0: pojawią?
1: No
0: ja nie będę tutaj składał jakichś obietnic na wyrost. Nie będzie tak, że skończymy ten program w ciągu 2 lat. Chodzi o to, żeby zacząć budowę kilku tysięcy mieszkań w ciągu tych 2 lat. Pewnie realnie zostaną oddane w kolejnej kadencji.
1: Dobrze, to teraz pytanie o zadłużenie. Kraków jest w gigantycznych długach. No i są dwie opcje zawsze w takiej sytuacji. Albo ciąć wydatki, albo podnosić podatki, albo rozmaite opłaty. Skąd pan weźmie pieniądze?
0: Żeby słuchacze lepiej zrozumieli to, o czym pan powiedział, to ja jeszcze podam liczby. W Krakowie zadłużenie na mieszkańca to jest 11 tysięcy, a w Warszawie 4 tysiące, czyli 3 razy bardziej jest Kraków per capita zadłużony niż Warszawa. No i ja mam 3 propozycje. Po pierwsze, pozyskanie dodatkowych środków z opłaty turystycznej, chcę, żeby była wysoka, i z ustawy metropolitarnej. Gdańsk taką niedawno dostał. Po drugie...
1: Jeżeli pan dostanie, to tu wracamy do premiera.
0: Tak, no ale co premier powie, że Gdańsk jest lepszy od Krakowa i Gdańsk może dostać ustawę metropolitarną, a Kraków nie. Jak on by mógł się obronić przed takim zarzutem ze strony prezydenta Krakowa, przyszłego być może prezydenta Krakowa, ze strony mediów krakowskich, żeby odmówić nam tej ustawy? Dlaczego Katowice mają, dlaczego Gdańsk ma, a dlaczego Kraków miałby nie mieć?
1: To bo do tej pory nie ma.
0: No tak, ale to jest nie fair i ja myślę, że premierowi będzie zależało chyba na tych głosach Krakowian. To jest 600 tysięcy, panie rektorze, głosów za rok w wyborach parlamentarnych. No jeśli będzie nas tak traktował źle, no to no, wtedy...
1: Tylko, że dodajmy, krakowianie zazwyczaj i tak głosują na partie związane z Koalicją Obywatelską.
0: W końcu mogą się zbuntować, jak będą źle traktowani.
1: Wierzy pan, że się zbuntują? No, ostatecznie przetestował pan.
0: Prawda? No więc
1: zobaczymy,
0: wierzę,
1: co będzie dalej. Dobrze, druga to ustawa metropolitalna, trzecie źródło.
0: Dodatkowo zrobimy audyty, to pan sam o tym wspominał, więc widzę, że pan czytał mój program i moim zdaniem tam jest dużo pieniędzy wydawanych nieracjonalnie. Nie wiem, jaka będzie skala tych oszczędności, ale na przykład podam konkretny przypadek. 6 departamentów nowych stworzył Aleksander Miszalski, ja je zlikwiduję. Wszystkie.
1: Wszystkie? Tak. Ale nie wie pan, ile pan zyska na tym.
0: No to będzie kwota rzędu 10 milionów złotych, więc nie jest to jakaś wielka kwota, chociaż no nie jest też bagatelna. I pytanie, ile takich rzeczy się uda znaleźć, jakichś takich wydatków, które są niepotrzebne?
1: Panie radny, no to jest trochę tak, że wszyscy mówią o audytach i wszyscy mówią, że się znajdą pieniądze, a potem się nie znajdują.
0: No nie odpowiadam za wszystkich. Nie, krakowianie dadzą mi szansę, to zobaczą, że ja to zrealizuję.
1: Będą lecieć głowy w magistracie?
0: Zdecydowanie tak. Na wysokich stanowiskach zrobimy, no nie chcę powiedzieć rewolucję, ale duże zmiany, dlatego, że duża część z tych osób była zatrudniona po linii partyjnej. Urzędnicy średniego i niskiego szczebla mogą spać spokojnie.
1: A spółki miejskie?
0: No tak. Ja
1: też proponuję, będą zmiany.
0: Żeby zmniejszyć liczebność też zarządów i rad nadzorczych, wyliczyliśmy, że ta liczebność mogłaby być o połowę niższa, gdybyśmy stosowali ustawowe minimum. Na przykład, nie wiem, czy pan czytał taki raport OECD, oni twierdzą, ta organizacja twierdzi, że najbardziej efektywne są zarządy dwuosobowe. W Krakowie mamy zarządy 3, 5, a nawet 7-osobowy zarząd jednej ze spółek miejskich, no więc to jest zdecydowana przesada. Po co nam takie duże zarządy?
1: Dobrze, głowy polecą, a trupy wypadną z szafy, bo na to też niektórzy liczą, że pojawią się trupy z szafy. Wypadające jak te głowy.
0: Bardzo wizualne i takie obrazowe metafory, ale no, ja nie wiem, panie rektorze, co się okaże w wyniku tych audytów, ale jak patrzę na zdenerwowanie na przykład profesora Majchrowskiego, który bardzo mocno mnie krytykuje w mediach, to z jakiegoś powodu on bardzo nie chce, żebym ja wygrał te wybory.
1: Co w tych szafach jeszcze, nie wiem. Bardziej boi niż prezydent Piszalski?
0: No, on rządził przez 22 lata, prezydent Miszalski przez 2 lata, więc generalnie statystycznie więcej mogło być.
1: Ale co, będzie pan wytaczał, będzie pan wnioskował do prokuratury o wszczęcie dochodzeń i tak dalej?
0: No to chyba jasne. To by było złamanie prawa, gdybym zauważył jakieś rzeczy podejrzane, a nie składał wniosków do prokuratury o zbadanie tych rzeczy.
1: Dobrze, a co z metrem? Bo słyszeliśmy, że Kraków już, no może nie za moment, bo ten moment się odsuwał, ma mieć metro. Będzie pan kontynuował pracę nad metrem dla Krakowa?
0: Jeśli wygram wybory, to natychmiast pojadę do Warszawy i pytam się wprost, czy te pieniądze będą na metro czy nie, bo na razie wydajemy miliony złotych, panie rektorze, na analizy, na funkcjonowanie różnych zespołów, a nie ma finansowania, a bez finansowania z Warszawy, to Krakowa nie stać na metro. I moim zdaniem, szczerze powiem, że tego metra raczej nie będzie, dlatego, że z tego, co widzę, jak się zachowuje rząd, to tych pieniędzy nie będzie, więc no nie ma co oszukiwać ludzi.
1: No dobrze, to pan mówi, że to jest odpowiedzialność rządu, ale pan by chciał metra dla Krakowa, czy by pan nie chciał?
0: Chciałbym.
1: Chciałby pan, żeby było metro?
0: Tak.
1: Ile tych linii miałoby być? Jedna, dwie?
0: Nie, no zacznijmy od jednej, to i tak byłoby bardzo ambitne, gdybyśmy mieli chociaż jedną linię. Początkowo była planowana z Huty do Bronowic, teraz zmieniono tą koncepcję, żeby szła na południe. Wszystko jedno, czy będzie, ja uważam, że ta pierwsza koncepcja była lepsza, ale wszystko jedno, czy będzie to na południe szło, czy na zachód, ale oczywiście, że każda linia metra by nam się przydała, tylko to jest koszt 15 miliardów złotych.
1: Ale wierzy pan w to, że to jest w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę specyfikę Krakowa, to znaczy trzeba by kopać naprawdę głęboko, żeby cokolwiek zrobić i każde odkrycie, którego oczywiście Krakowowi życzę, zatrzyma budowę na kolejne miesiące.
0: Tu się z panem nie zgodzę. W sensie to byłyby różnego rodzaju problemy, te, o których pan wspominał, a niech pan popatrzy, zbudowano w Petersburgu, zbudowano metro w Londynie, w Paryżu. To są miasta o równie bogatej historii i kulturze jak Kraków i jakoś da się. Po prostu trzeba czasami głęboko schodzić. W Nowym Jorku przecież no, to też jest miasto, gdzie schodzą no, pod ocean.
1: No, ale ostrożnie, to znaczy Nowy Jork nie jest tak starym miastem jak Kraków.
0: Starym nie jest, no ale mają problemy polegające na tym, że część Nowego Jorku jest wyspą, więc trzeba też.
1: Czyli tak, wierzy pan, ale rząd nie da pieniędzy, więc metra nie będzie.
0: Tak.
1: Dobrze. Ile pan ma mieszkań? Bo Rzeczpospolita tutaj pana oskarżyła, że ma pan więcej niż pan podał.
0: Mamy jedno duże mieszkanie, które powstało z połączenia trzech małych.
1: I tylko jedno pan
0: tak.
1: ma. Ani jednego więcej.
0: Tak.
1: A dlaczego pan, to jest ten zarzut, który się pojawia, że pan sumował wielkość, nie wyszczególniał, chociaż ma pan osobne kredyty hipoteczne.
0: Sumowałem wielkość trzech kredytów, bo te trzy kredyty były zawarte tego samego dnia z tym samym bankiem, a tych samych zasadach, więc po prostu podałem ich sumę.
1: Ma pan obsesję Krakowa?
0: Mam obsesję na punkcie
1: pojawiają
0: Krakowa
1: się
0: dla mieszkańców.
1: Głosy, bo
0: tak.
1: Startował pan tyle razy, zazwyczaj w sposób nieudany, jak będzie tym razem, zobaczymy. Dlaczego w zasadzie?
0: No może uda się w Krakowie stworzyć przysłowie do 4 razy sztuka, bo to jest moje 4 podejście. A dlaczego to robię? No panie rektorze, jak się w coś mocno wierzy, to trzeba być konsekwentnym i nie wolno się poddawać. A ja mocno wierzę w to, że Kraków może być lepiej zarządzany, że może być miastem dla mieszkańców, nie dla turystów, nie dla partii politycznych, tylko dla nas, dla zwykłych mieszkańców.
1: Pana te wybory, pana zdaniem, zmienią coś w polskiej polityce? Na koniec już.
0: Nie chciałbym nikogo rozczarować, ale uważam, że to są jednak wybory lokalne, o sprawach lokalnych i one będą miały krótkofalowo będą miały wpływ na wybory i na polską politykę, na wybory za rok, ale to jednak przez rok tak wiele się może wydarzyć, że dzisiaj na podstawie tych wyborów nie da się powiedzieć, kto wygra, czy obroni się Donald Tusk, czy wygra jednak prawica.
1: Kropkę stawiamy. Łukasz Gibała, kandydat niezależny na prezydenta miasta Krakowa, radny miasta Krakowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: Jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvite Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Po reklamie.
12: Mamy 8.30, mamy też dla Was w RMF FM fakty. Polecamy.
13: Z mojej strony pełna otwartość. Tak, Łukasz Gibała, gość porannej rozmowy w RMF FM, odpowiada na pytanie, jak wyobraża sobie współpracę z premierem.
14: Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wygrał pierwszą turę. W drugiej zmierzy się z senator KO, popieraną przez PSL, Moniką Piątkowską.
13: Polityczne plany Łukasza Gibałę pytał o poranku Tomasz Terlikowski.
15: To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
16: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
15: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
16: To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki
15: sposób. Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy,
16: jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków.
14: Cała rozmowa Tomasz Terlikowski, Łukasz Gibała po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie jest na rmf24.pl. Zorganizowaną grupę przestępczą, która kradła w Niemczech na dużą skalę samochody, rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji.
13: Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób. W faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry Krzysztofie, jak działał ten gang?
17: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów. Wartość strat przekracza 10 milionów złotych. 8 osób trafiło do aresztu, mają być wydane do Niemiec w ramach europejskiej
11: takiego nakazu aresztowania.
13: Śmiertelny wypadek kolejowy w Wilkowicach w Śląskiem.
14: Na przejeździe doszło do potrącenia pieszego przez pociąg jadący z Żywca do Rybnika.
13: Ruch pociągów wstrzymano, wprowadzono tam autobusową komunikację zastępczą.
14: Awaria techniczna natomiast przyczyną problemów w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich na odcinku Skierniewice-Warszawa.
13: Część składów w tej chwili opóźniona jest nawet o ponad godzinę. Niektóre składy między Łodzią, Wrocławiem a Warszawą jeżdżą trasą okrężną, uprzedzamy.
14: Te problemy mogą potrwać do 10.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Mecz z Bośnią i Hercegowiną piłkarskim kibicom nastroju nie poprawił. Czy lepiej kadra Jana Urbana wypadnie dziś w starciu ze Szwecją?
14: Prosto z Solnej o poranku fakty sportowe RMF FM, które przygotował Wojciech Marczyk. Witamy.
21: Witam ponownie.
14: Wojtku, to będzie inna kadra niż ta w meczu z Bośnią.
21: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski.
22: Kacper Potulski w dalszym ciągu jest zawodnikiem, który wchodzi do reprezentacji, tak jak większość tych młodych zawodników. Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję.
21: Mówił selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat. Czy uda się dziś przełamać? Przekonamy się późnym wieczorem. Początek meczu tutaj na stadionie w Solnej o 20.45. Drugi mecz i już pierwsza porażka Jurgena Kloppa w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi przegrali wczoraj w meczu Ligi Narodów na własnym stadionie z reprezentacją Grecji 0-1. Z wygranej w Oslo cieszyli się natomiast Portugalczycy, którzy 2-1 pokonali Norwegów, a cały mecz na ławce rezerwowych spędził Cristiano Ronaldo. Z pierwszym trofeum w sezonie koszykarze Legii Warszawa, mistrzowie Polski w finałowym meczu o Super Puchar, pokonali 110-96 za Stal Zielona Góra.
23: Fajnie, że udało nam się wygrać Super Puchar, pierwszy raz w historii Legii, także to też dodatkowy smaczek, ale na pewno nie spoczniemy na laurach. Za tydzień zaczyna się już Liga.
21: Mówił tuż po meczu w Sosnowcu Jakub Andrzejewski, zawodnik Legii, która na inaugurację nowego sezonu ligowego zagra 2 października na wyjeździe z Czarnymi Słupsk.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: Za 20 minut będzie godzina 9, to jest poranny program w Radiu RMF 24. Dzisiaj 20:45 na stadionie w Solnej. Słyszeliście w Faktach Sportowych, będziemy grali ze Szwedami. To nasz drugi mecz w Lidze Narodów. No i wiadomo, jest szansa na rewanż za tą bolesną marcową porażkę w finale baraży. To ta porażka zdecydowała, że nas nie było na mundialu i oglądaliśmy sobie tylko gdzieś z daleka to wszystko, co się działo na tych rozbuchanych bizantyjskich mistrzostwach świata. A ten mecz, wieczorny mecz z truskawkowej areny będzie oglądał nasz wysłannik, czyli Wojtek Marczyk, którego słyszeliście w Faktach Sportowych, a teraz słyszycie w Radiu RMF 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry. Przywitałbym się po szwedzku, ale to naprawdę bardzo trudno.
0: Możesz spróbować, posłuchaj. Ja słyszałem kiedyś w Muppet Show szwedzkiego kucharza, brzmiał, wiesz, tak, że każdy może spróbować.
1: Moje dzieci go uwielbiają, szczególnie jego sposób przyrządzania popcornu, to na YouTubie bardzo popularne.
0: A gdy już jesteśmy przy diecie, to powiedz mi, co te truskawki tam robią, jeśli chodzi o Szwecję?
1: Te truskawki kompletnie nie mają związanego w sumie nic z rolnictwem, gdzie takie mamy raczej pierwsze skojarzenie. Okazuje się, że to jest należąca do jednego z norweskich miliarderów sieć hoteli, która po prostu jest sponsorem tego stadionu. Ona ma mnóstwo hoteli w Skandynawii, więc kilka lat temu po prostu przejęła nazwę obiektu i w ten sposób się reklamuje. Ten stadion mam dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo hotel, w którym jestem, graniczy z truskawkową areną, jak już powiedziałeś. Tak spoglądam, zawsze my na Narodowym się zastanawiamy, czy ten dach otwarty, czy ten dach zamknięty. Póki co widać, że na truskawkowej arenie dach jest otwarty. Tak przynajmniej to wygląda z mojego okna.
0: 24-25 stopni u nas, jak tam w Sztokholmie?
1: No chłodniej, ale nie ma co narzekać, jeżeli ktoś myślał, że to będą te takie skandynawskie, chłodne wieczory z niczym z kryminałów, to nie. Jest tak, bym powiedział, przyjemnie, wiosennie, póki co słonecznie, w ciągu dnia ma się trochę zachmurzyć, ale będzie w czasie meczu kilkanaście stopni na plusie, 14, 13, no więc tak to powinno wieczorem wyglądać. No ta arena jest też mocno zabudowana, więc to uczucie takiego chłodu będzie zdecydowanie niższe, mimo pewnie otwarte dachu, chociaż w czasie marcowego barażu ten dach był zamknięty.
0: A jak Szwedzi w ogóle podchodzą do tego meczu? Interesuje ich to, że no, przyjeżdża do nich Robert Lewandowski z kompanią?
1: Nie, kompletnie. I tu byśmy mogli skończyć, nie? Nie, znaczy prawda jest taka, że nie żyją jakoś Szwedzi bardzo mocno tym spotkaniem. W mediach oczywiście są opisywane kulisy tego spotkania, ale bardziej Szwedzi skupiają się na własnej reprezentacji, na jej problemach, na kontuzji Isaka z Liverpoolu. Jedna z szwedzkich gazet mówi nawet, że ta kontuzja Isaka i jego brak w dzisiejszym meczu to jak taki cios kastetem w brzuch. Ładnie sobie to przetłumaczyłem dzięki translatorowi. No właśnie, więc dość poważnie do tego podchodzą, no ale też trzeba pamiętać, że Szwedzi dobry mecz zagrali z Rumunią, gdzie Jokeres i Isak zagrali naprawdę bardzo dobre spotkanie, to dzięki nim Szwedzi wygrali z Rumunami i oni liczyli na powtórkę w meczu z Polską. Brak Isaka to naprawdę duże osłabienie, ale go też nie było w tym marcowym meczu, o tym pamiętajmy. No nie jest za duże zainteresowanie tym spotkaniem. Wokół stadionu mnóstwo reklam, mnóstwo billboardów przypominających o tym meczu, wyświetlane są reklamy, tu jest też sklep w bryle stadionu, jest sklep AIK-u Solna. W nim też informacje o tym, że ten mecz dzisiaj jest, ale zainteresowanie nieduże. Pokazuje to sprzedaż wejściówek, bo na marcowym meczu prawie komplet, tam niewiele brakło, żeby było te równe 50 tysięcy, które może pomieścić truskawkowa arena, ale dzisiaj no, około 20 tysięcy wejściówek sprzedanych na ten mecz. Szwedzi tłumaczą, że i pora meczu nieodpowiednia, bo późny wieczór, no i też dzień tygodnia, o to chodzi. No, mamy dzisiaj przecież poniedziałek i wielu podkreśla, że gdyby chciało iść na ten mecz z rodzinami, a głównie tak naprawdę w Szwecji tak jest, że na te mecze reprezentacji chodzą całe rodziny, no to dzieciaki by po prostu wróciły do domu koło północy, więc jutro do szkoły byłby problem wstać. No więc zainteresowanie niewielkie, nie wzbudza ten mecz takich emocji na pewno jak to.
0: Czy ja powinienem sobie przygotować jakieś wiadro kawy, bo po tym ostatnim meczu z Bośnią i Hercegowiną to powiem ci szczerze, trochę przysypiałem w drugiej połowie, a teraz jak to będzie? Jan Urban to coś poprawi ze składem?
1: Nie ty jeden przysypiałeś. No, wiele wskazuje na to i tak przynajmniej Jan Urban zapowiada, że ta newralgiczna pozycja w naszej kadrze od wielu lat, czyli lewa obrona, Jakub Kiwior zostanie z niej zdjęty, nie będzie tutaj pomysłów, eksperymentów. Kiwior, jeżeli zagra, to w środku obrony razem z Janem Bednarkiem. No i tu pytanie, kto na tej lewej? Czy Frankowski, czy Tymoteusz Puchacz? Frankowski dał dobrą zmianę z Bośnią i Hercegowiną. Puchacz, jak często podkreśla Jan Urban, lepiej gra do przodu niż do tyłu, a zależy mu na tym, żeby obrońcy jednak bronili. Z prawej strony raczej niezagrożony na obronie Mati Kesz. W bramce wszystko wskazuje na to, że Bułka. Być może, i tutaj tak Jan Urban nie do końca zdradza, ale wiele wskazuje na to, że od pierwszej minuty zobaczymy Wiktora Nowaka, który naprawdę dał dobrą zmianę, ma dobry sezon w Slavii Praga, więc to może być taka postać, która trochę zaskoczy, ale no wiemy, że wymuszona zmiana jest Jakuba Kamińskiego, on ma uraz, no w jego miejsce Nikola Zalewski, on pewnie powędruje na lewą stronę, z prawej raczej wtedy Skóraś, no w środku pola Szymański, Zieliński, tu bez zaskoczeń, no i najprawdopodobniej osamotniony Robert Lewandowski z przodu, chociaż tu też jest dyskusja, bo wczoraj w trakcie treningów podobno było testowanie także innego napastnika.
0: No to sobie to wszystko obejrzymy w takim razie, Wojtek, o 20.45, Wojtek Marczyk, nasz specjalny wysłannik do Sztokholmu.
1: Jak będziesz przysypiał, to weź sobie truskawkę.
0: Skąd ja wezmę truskawkę o tej porze roku? No jak mi przywieziesz, to może się uda, proszę pana. Wojtek Marczyk, bardzo dziękuję.
1: Znajdziesz na pewno gdzieś.
0: Gdzieś tam będę szukał w takim razie. Dziękujemy bardzo. To a propos tyle, jeśli chodzi o sport. A propos dogrywek, to za chwilę więcej powiemy o dogrywce wyborczej w Krakowie. Będzie druga tura, to już wiemy od wczoraj, od dzisiejszej nocy, może tak, bo w nocy poznaliśmy oficjalne rezultaty pierwszej tury przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w Krakowie i o tym więcej za chwilę w radiu RMF 24.
2: RMF 24.
3: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecność. Na auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Po reklamie.
14: Tu Radio RMF 24.

0: Za 9 minut, godzina 9, to jest poranny program w Radiu RMF 24, powyborczy poranny program. Wyspany troszkę?
1: Ani trochę.
0: Maciej Sołtys, reporter RMF FM, ale jak tu spać, kiedy takie
1: dokładnie
0: ważne polityczne
1: tak
0: wydarzenia się działy?
1: Ja nie mogłem zasnąć wczoraj, wróciłem do domu po 12 i jeszcze do pierwszej.
0: Wiesz, to trochę się dziwię i trochę się nie dziwię, dlatego że żadnych zaskoczeń nie było, Maciej, umówmy
1: nie było,
0: się, prawda?
1: Nie było,
0: to prawda. Łukasz Gibała był liderem sondaży, wygrał tę pierwszą turę, Monika Piątkowska, wszystko na to wskazywało, że wejdzie do drugiej tury, weszła do drugiej tury.
1: I nawet z lepszym wynikiem niż tam niektóre sondaże jej dawały.
0: To co teraz się będzie działo? Myślisz, że to już dzisiaj ruszy kampania przed tą finałową turą, przed drugą?
1: Oczywiście, że tak. Ja już byłem dzisiaj rano na Rondzie Mogilskim, tam przed 7 rano Łukasz Gibała rozdawał obwarzanki krakowianom, dziękował za udział w wyborach i za głosy. No i tu będziemy mieć taką śmieszną mijankę, bo w ciągu 2 godzin w tym samym miejscu będzie Monika Piątkowska. O 9.30 zapowiedziała się, że też będzie na Rondzie Mogilskim. No i pytanie,
0: i
1: czy
0: też
1: będzie
0: precle?
1: No właśnie, pytanie, czy będzie miała obwarzanki, bo to może być kluczowe.
0: Wiesz, o co chodzi, bo to wyborca jednak może przybrać parę kilogramów po
1: otóż
0: tej kampanii
1: to
0: wyborczej.
1: Otóż
0: w związku
1: to
0: z tym trzeba na siebie uważać. Ale już teraz mówiąc całkiem poważnie, i Monika Piątkowska, i Łukasz Gibała wspominają o tym, że to może być bardzo ostre, bardzo, bardzo brutalne najbliższe 2 tygodnie.
1: No właśnie, mnie to trochę dziwi, bo patrząc z perspektywy tej prekampanii, kampanii, no oczywiście ta kampania była długa. W moim przekonaniu ona się zaczęła już w styczniu, kiedy zaczęło się zbieranie podpisów pod inicjatywą referendalną, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. To ja tutaj nie dostrzegałem jakichś brutalnych zagrań, jakichś takich kuksańców ze strony kandydatów. Oczywiście coś się tam zdarzało, ale to w miarę była kulturalna kampania.
0: A myślisz, że już się toczą jakieś takie zakulisowe polityczne rozmowy?
1: Jestem pewien. No przypomnijmy, że tuż przed pierwszą turą ze startu zrezygnował Jan Hoffman i przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. No tutaj ja obstawiam, że może tak być, że gdzieś tam się toczą rozmowy na temat wiceprezydentury na przykład dla Jana Hoffmana. I tak samo myślę, że jest szansa, że Łukasz Gibała będzie próbował na przykład dogadać się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i może będzie jakiś handel, jeśli chodzi o wiceprezydenturę dla Michała Drewnickiego.
0: A z drugiej strony to z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to będzie trochę takie łapanie się lewą ręką do prawego ucha, bo przecież Łukasz Gibała był kiedyś w ruchu Palikota,
1: no więc,
0: prawda?
1: No więc właśnie, ale z drugiej strony jakby rządzenie takim dużym miastem, czy współrządzenie takim dużym miastem, no może być łakomym kąskiem.
0: O tym wszystkim będziemy mówić. Dziękujemy bardzo. Maciej Sołtys w naszym studiu w Radiu RMF 24. Po godzinie 9 razem z nami będzie Rafał Bochenek, czyli Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno zapytamy.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Różować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
15: Nie, jakie to składniki?
14: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
15: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
14: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Czas najwyższy na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski już razem z nami. Jest godzina 9:00.
22: A w nich fakty, komentarze i opinie po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, który wygrał Łukasz Gibała.
23: W drugiej turze 11 października zmierzy się z Moniką Piątkowską.
22: Jak Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy w drugiej turze?
23: Jeżeli wygra, to z jaką polityczną sytuacją w Krakowie będzie musiał się zmierzyć?
22: O to dopytywali reporterzy RMF FM.
23: A za chwilę w faktach też o coraz droższym paliwie
22: i sztucznej inteligencji.
23: Zapraszamy. Zgłosiło się już do mnie kilku radnych, którzy są otwarci na rozmowy. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zwycięzca pierwszej tury przedterminowego głosowania.
22: Wczoraj poparło go ponad 93 tysiące osób. 36,38% głosów oddanych w pierwszej turze.
23: Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej, popierana także przez PSL z głosami ponad 76,5 tysiąca uczestniczących w wyborach. Jej wynik to 29,91% poparcia. To są oficjalne, przypominamy, wyniki opublikowane w nocy po drugiej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
22: A w faktach z nami ponownie nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
23: Jestem.
22: Witamy. Maćku, sondaż OGB przed drugą turą daje Łukaszowi Gibale zdecydowane zwycięstwo, tak, prawda? Jeżeli tak się stanie, to z jaką polityczną sytuacją w Krakowie zmierzy się założyciel Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców?
0: Z przeciwną sobie Radą Miasta. Gibała ma tylko 7 radnych. Większość w 43-osobowej Radzie posiada Koalicja Obywatelska w sojuszu z Lewicą. Ale jak zdradził w porannej rozmowie Łukasz Gibała, pojawili się już chętni, którzy chcieliby negocjować.
1: Nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
9: Czyli będzie współpraca z koalicją, czy oni przejdą do pana?
1: No zobaczymy właśnie, bo pytanie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy też partia im tego zakaże i wtedy co oni zrobią. Nie wiem, to jest bardzo wybieganie do przodu, poczekajmy.
0: Zanim jednak dojdzie do meblowania magistratu i politycznych negocjacji przy Placu Wszystkich Świętych, za 2 tygodnie druga tura.
23: Cała poranna rozmowa w RMF FM z Łukaszem Gibałą jest na stronie rmf24.pl.
22: Tam też rozmowa Piotra Salaka z Moniką Piątkowską. Oni walczyć będą o Kraków 11 października.
23: Druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich za niespełna 2 tygodnie. Przed nami zatem 12 dni walki o głosy Krakowie.
22: Wybory na niemal rok przed rozdaniem parlamentarnym.
23: Sprawdźmy zatem, jak na to krakowskie rozdanie prezydenckie reagują najważniejsi politycy w kraju. Reakcje na wyniki pierwszej tury analizuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który zameldował się razem z nami w studiu. Dzień dobry, Kacprze.
22: Witamy. Kacprze, czy liderzy partii, które wchodzą do Sejmu, odnieśli się do wyników wyścigu o fotel prezydenta Krakowa?
20: W mediach społecznościowych najważniejszych polityków w kraju od kilkunastu godzin nie ma żadnych reakcji na wczorajszą decyzję krakowian. Milczą zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a przecież senator Monika Piątkowska była wspierana w kampanii właśnie przez tych dwóch polityków. Do rezultatu Michała Drewnickiego nie odniósł się także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wymowna jest też cisza ze strony lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. To nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę wynik Darii Gosek-Powiołek. Ciekawa reakcja na wczorajsze wyniki jest za to w szeregach prawicy. Politycy PiS-u w mediach społecznościowych piszą o sukcesie Michała Drewnickiego. Z kolei członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego piszą o pożarze w szeregach poprzedniej partii i porażce, twierdząc, że kandydat PiS-u nie miał konkurentów, jeśli chodzi o prawicowych kandydatów.
23: Pełne wyniki krakowskich wyborów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
24: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
22: Nowy tydzień z nowymi, wyższymi cenami paliw.
23: Robiącymi wrażenie. Na stacji przykrakowskiej, we Wrocławiu, o poranku.
24: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
22: Nowy tydzień z nowymi, wyższymi cenami paliw.
23: Robiącymi wrażenie.

0: SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Barbara pisze, jestem już w pracy, dzisiaj położnictwo, już po wizycie lekarskiej, masa zleceń i za chwilę cięcia. No to dużo zdrowia życzymy i powodzenia w tych wszystkich operacjach. Hanna, widzę, tutaj przyniosła sobie do biura filiżankę kawy. Jesteście po kawie? Napiszcie. SMS 3322 i tak dalej, i tak dalej. Kontakt, no ale też konkret, proszę Państwa, bo to jest radio informacyjne, radio RMF24. Połączymy się teraz z Wyspami Brytyjskimi, bo słuchajcie, brytyjska policja antyterrorystyczna przesłuchuje 5 mężczyzn aresztowanych w pobliżu bazy wojskowej, bazy, z której startowały amerykańskie samoloty atakujące Iran. Kilkadziesiąt ewakuowanych osób z obszaru, gdzie zatrzymano 3 furgonetki, nadal nie może powrócić do swoich domów. A w swoim domu w Londynie nasz korespondent Bogdan Fermorgen. Witam serdecznie, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Bogdanie.
0: Jak policja wpadła na trop tych podejrzanych?
1: To bardzo dobre pytanie, bo na trop tych 5 mężczyzn nie wpadła ani brytyjska policja, ani służby amerykańskie, co sugerował w swojej wypowiedzi prezydent Donald Trump, lecz jedna z mieszkanek wioski położonej niedaleko Oxfordu, wracając w nocy po przyjęciu, nie mogła dojechać do domu, bo droga zastawiona była przez 3 furgonetki, a na ulicy kręcili się podejrzani mężczyźni w kominiarkach, którzy...
0: Czyli to taka cywilna czujność, prawda?
1: Tak jest, tak jest. Ci mężczyźni na widok tej kobiety wracającej do domu, no po prostu rozbiegli się po pobliskich polach. I kobieta, zdając sobie sprawę z podwyższonego statusu bezpieczeństwa bazy wojskowej, zadzwoniła na numer policji militarnej, a gdy tego połączenia nie odebrano, na zwykły numer 999. I dopiero wtedy, po kilkunastu minutach, na miejscu pojawili się uzbrojeni policjanci i zatrzymali podejrzanych mężczyzn. Inną kontrowersyjną okolicznością jest fakt, że mieszkańcy wioski otrzymali polecenie ewakuacji dopiero 4 godziny później.
0: Czyli nie wszystko działa perfekt, prawda? U nas też taka krytyka się odbywa w naszym kraju, ale w Wielkiej Brytanii też coś tam szwankuje, tak?
1: No, wygląda na to, że służby bezpieczeństwa

0: wcale nie tropiły tych mężczyzn, a tak jak powiedziałeś, no po prostu czujność lokalnych mieszkańców sprawiła, że na miejscu mogli się pojawić uzbrojeni policjanci, no i schwytali podejrzanych.
1: No właśnie, to jest bardzo istotne. Oprócz tych funkcjonariuszy, także taka sieć obywatelska, prawda, sieć komunikacyjna, tworzona przez nas. A co wiemy na temat zatrzymanych?
0: Na razie niewiele. Policja mówi bardzo, bardzo niewiele. Nie wiadomo, kim są, ani jakie mieli plany, tym bardziej jakie mieli motywy. Policja obecnie ich przesłuchuje. Bada też zawartość ich telefonów komórkowych, komputerów, no żeby po prostu ustalić, jaki cyfrowy ślad mogli za sobą zostawić i do jakiego kłębka można by po takiej nitce dotrzeć. Ponieważ śledztwo prowadzi policja antyterrorystyczna, zatrzymani mężczyźni mogą przebywać w areszcie nawet do 14 dni bez postawienia im formalnego oskarżenia, także policja nie musi się śpieszyć w tej
1: sytuacji. Dwa tygodnie za kratkami siedzą, więc mają troszkę czasu.
0: Dwa tygodnie
1: śledczy.
0: Mogą, tak? Dokładnie. W to dochodzenie zaangażowały się także służby wywiadowcze, w tym Centrum Analiz i Nasłuchu o kryptonimie GCSQ. Sprawa wygląda naprawdę na poważną. Brytyjskie media publikują zdjęcia wykonane z drona, a widać na nich pięciu mężczyzn siedzących na ziemi, są bez koszul i związane mają z tyłu ręce.
1: Mhm. A coś więcej o tej piątce wiadomo? Pojawiają się jakieś teorie, no nie chcemy oczywiście plotkować w radiu RMF24, ale jakieś hipotezy. Kim mogą być ci mężczyźni? Na czyje polecenie mogli działać?
0: No pojawiają się teorie. Tutaj słucham od rana programów BBC. Są trzy takie teorie. Mogli działać na przykład z polecenia lub z inspiracji Iranu, który no, wciąż jest atakowany przez siły amerykańskie. Z brytyjskiej bazy korzystały amerykańskie bombowce, więc byłby to taki logiczny cel do jakiejkolwiek akcji odwetowej.
1: Czyli taka zemsta, revenge, tak?
0: Zemsta za wojnę w Iranie, tak, generalnie. Drugą możliwością są powiązania z Rosją, a trzecią z międzynarodowym dżihadem, który no bez względu na to, co dzieje się na świecie, prowadzi walkę z Zachodem. Wszyscy czekamy na wyniki dochodzenia. Ważny jest ten szerszy wymiar prowadzonego śledztwa, czyli dotarcie do ludzi, którzy mogli być wplątani w przygotowanie tej akcji, a których nie schwytano, których na miejscu po prostu nie było. Warto dodać, że Wielka Brytania nie była bezpośrednio zaangażowana w izraelsko-amerykańskie ataki na Iran, ale umożliwiła amerykańskim siłom korzystanie z bazy Fairford, co czyni ją no, takim pośrednim uczestnikiem tego konfliktu i to także prowadzący śledztwo muszą brać pod uwagę.
1: Bogdan Firmorgan, bardzo ci Bogdanie dziękujemy za to szerokie wytłumaczenie, zrelacjonowanie tej skomplikowanej sytuacji, całej siatki faktów.
2: Tu Radio RMF 24.
1: Słuchamy muzyki, przekazujemy informacje, ale także jesteśmy razem. SMS 3322.

0: Szukamy dzisiaj dobrego słowa. No i otrzymuję od was bardzo ciekawe maile, SMS-y i inne informacje. Ale o tym potem. Jeszcze sobie dokładnie przeczytam i przemyślę, bo to są takie ważne słowa, które warto troszkę przetrawić. A na razie mamy nowe informacje, słuchajcie, w Radiu RMF24. Tym razem Rosja, no i polowanie na jednego z najważniejszych ukraińskich wojskowych. Jak informuje Wall Street Journal, Rosja zaoferowała za pośrednictwem postsowieckich sieci przestępczych nagrody w wysokości 20 milionów dolarów za informację o miejscu pobytu dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych majora Roberta Madiara Braudiego. Jak podkreśla amerykańska gazeta, to efekt wyjątkowej skuteczności bojowej sił systemów bezzałogowych, które w 2024 roku utworzone zostały jako odrębny rodzaj sił zbrojnych Ukrainy. To one, musicie wiedzieć, przeprowadzają ataki dronowe, które coraz bardziej dają się we znaki Rosji. A stanowią tylko 2,5% składu osobowego ukraińskiego wojska. No niby tak, ale odpowiadają za 1/3 rosyjskich strat w ciągu ostatniego roku. No nic dziwnego, że Rosja urządza polowanie. No i pisze to swoje Wanted. Tu Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji i będziemy mieli.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: SMS 3322. Szukamy dzisiaj dobrego słowa.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Po reklamie.
13: Pół godziny po 12:00. Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty w RMF 24 Wrocław. Na początek informacja dla kierowców. Dzisiaj ruszają kolejne etapy remontów na Alei Halera i ulicy Klecińskiej, a wszystko w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Prace dotyczyć będą wymiany nawierzchni i obejmą północną jezdnię Alei Halera na odcinku 400 metrów między Powstańców Śląskich a Gajowicką oraz wschodnią jezdnię ulicy Klecińskiej na odcinku 1500 metrów od wiaduktu nad torami PKP do estakady Gądowianki. Roboty będą prowadzone wyłącznie nocą między 20 a 6 rano. W tym czasie zajęty zostanie jeden pas ruchu. Na pozostałej części jezdni utrzymany będzie przejazd. Na remontowanych odcinkach wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości. W RMF 24 Wrocław pozostajemy w temacie inwestycji drogowych, ale tym razem przenosimy się w głąb aglomeracji. Zbliża się przebudowa ważnej drogi wojewódzkiej 455 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic na terenie gminy Czernica. Jak mówi wójt tej gminy, Jarosław Jagielski, niezbędna umowa została podpisana.
14: Dogadani jesteśmy z Urzędem Marszałkowskim, czyli inwestorem tego zadania, że my jako gmina bierzemy na siebie dokumentację. No nie ukrywam, dlatego że no jako ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani, no będziemy tego pilnować, będziemy robić to szybciej. Urząd Marszałkowski, który ma wiele zadań, ta sytuacja jest bardziej rozproszona i nie ukrywam, że tutaj decyzja była świadoma, my bierzemy dokumentację, a przetarg na inwestycje już ogłosi Urząd Marszałkowski.
13: Wójt podkreśla, że ta duża inwestycja zostanie zrealizowana do końca trwającej kadencji samorządu.
15: Zaskakujące fakty z Wrocławia.
13: Jesień sprzed 55 lat przyniosła małą rewolucję w polskich domach. Wszystko za sprawą sprzętu, który zaczął zjeżdżać z taśmy produkcyjnej wrocławskiego Polaru na osiedlu Zakrzów. Była to pierwsza polska pralka automatyczna. Dr Kamil Borecki z Wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia podkreśla, że była to powolna rewolucja, bo moce produkcyjne zakładu początkowo nie były wielkie.
0: Ta produkcja rozwijała się dosyć wolno i żeby zaspokoić wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce, no to droga do tego była bardzo długa. A dlaczego na Zakrzowie? No były tam zakłady metalowe Polar, które wcześniej już produkowały przede wszystkim chłodziarki. No i do tego sprzętu domowego dołożono po prostu pralki automatyczne.
13: A więcej o historii pierwszej polskiej pralki automatycznej opowiemy w dzisiejszym programie Wrocławski Wieczór, wszystko po 21. I na koniec tych faktów apel od wrocławskiego magistratu, by w parkach miejskich nie zbierać grzybów, obowiązuje zakaz. Podziwiajmy, nie zrywajmy, bo jak dodają urzędnicy, grzyby odgrywają kluczową rolę w ekosystemie parkowym, rozkładają szczątki organizmów i wzbogacają glebę w cenne składniki.
12: Coś was dzisiaj pozytywnie zaskoczyło?
16: Nie musi to być wielka rzecz, wystarczy dobre słowo. Dajcie znać. Hania z Białegostoku napisała: dziękuję, że jesteście obecni w moim życiu. Oj, pan Andrzej z Niemiec. Zacytujemy i tę wiadomość za chwilę. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl.

Szukamy dzisiaj dobrego słowa. SMS 3322. Radio małpa rmf24.pl albo bogdan.zalewski@rmf.fm. Dzień dobry, panie Bogdanie. Co prawda dzisiaj poniedziałek, ale pogoda piękna za oknem. Dzisiaj nawet 26 stopni. Wypłata wpłynęła na konto. Pan Bogdan Matyszur w radiu. Też mnie jeszcze dzisiaj nikt nie zdenerwował. Także poniedziałek i cały tydzień zapowiada się na plus. Pozdrawiam serdecznie pana, słuchaczy i całą załogę naszego internetowego radia z Wechselsbach w Hessen w Niemczech. Andrzej. Kłaniamy się serdecznie, panie Andrzeju. A teraz słuchajcie, przeniesiemy się w pewną taką kluczową część, region Polski. No i ludzie, którzy tutaj mieszkają, żyją, pracują, do niedawna byli górnikami, teraz mogą zmienić zawód i pierwsze osoby już to, słuchajcie, robią. Chodzi o górników odchodzących z Polskiej Grupy Górniczej. Dzięki umowie podpisanej przez PGG i Koleje Śląskie mogą oni zostać kolejarzami. Tak zmienia się rynek zatrudnienia w województwie śląskim.

0: Mamy jakiś problem z połączeniem ze Śląskiem. Spróbujemy się połączyć kolejny raz w naszym programie, w Radiu RMF 24, program na żywo. Czasami technika płata nam figle. No u nas właśnie konkret i kontakt z wami w tym czasie, kiedy spróbujemy połączyć się ze Śląskiem, to przeczytam jeszcze jedną waszą wiadomość. Dzień dobry, panie Bogdanie. Ja słucham w Warszawie przez radio cyfrowe. Pozdrawiam, Łukasz. Pozdrawiamy ze stolicy. Słuchacie nas w internecie, przypomnę, na rmf24.pl i RMF On w systemie DAB+, oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. A teraz spróbujmy się ponownie połączyć ze Śląskiem. Będzie teraz mówiła na temat sytuacji górników z Polskiej Grupy Górniczej pani Ewa Grudniok.
1: Ilu górników może zostać teraz maszynistami?
2: Tak naprawdę zgodnie z umową, którą podpisaliśmy z Kolejami Śląskimi w listopadzie 2025 roku, mówiliśmy o blisko 200 osobach, które mogą się przekwalifikować z górników na kolejarzy. Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej. To jest jeden z elementów transformacji naszej spółki. My do końca roku z Polskiej Grupy Górniczej odejdzie prawie 5 tysięcy osób. To są pracownicy na różnych stanowiskach, na różnych kopalniach. To są osoby, które korzystają z odpraw górniczych, z jednorazowych odpraw pieniężnych. To zainteresowanie tymi odprawami zresztą jest coraz większe. Staramy się tym osobom pomóc, bo mamy świadomość tego, że nie każdy założy własną firmę, czy ma jakiś pomysł na dalsze swoje losy zawodowe. Więc ta współpraca z kolejami jest jednym z takich elementów wsparcia tych osób, które mówią, mój czas w górnictwie się kończy, chciałbym zmienić zawód. My mówimy, bardzo dobrze, w takim razie jeśli chcesz, to my ci pomożemy razem z Kolejami Śląskimi.
1: Czy ci górnicy, którzy z kopalni przenoszą się, mówiąc w uproszczeniu, na tory, mieli wcześniej do czynienia z kolejnictwem?
2: Nie, to są często osoby, które całe swoje życie zawodowe wiązały z górnictwem. Natomiast tak jak rozmawialiśmy z osobami, które współpracowały z tym naszym pierwszym górnikiem, który rozpoczął pracę w Kolejach Śląskich, to mówili, że on naprawdę ma dużą wiedzę o budowie pociągów. To była osoba, która pracowała pod ziemią, więc to są też osoby, które są technicznie bardzo sprawne i jestem pewna, że te wiedza, umiejętności, które zdobyli pracując pod ziemią, zostaną również wykorzystane w ich kolejnej pracy, bo górnicy potrafią ciężko pracować, są odpowiedzialni i też są otwarci na nowe rzeczy, na nowe projekty. Także myślę, że tutaj też problemu większego nie będzie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, bo to szkolenie potrwa do 23 stycznia, a sam kurs to prawie 280 godzin zajęć, no to po zakończeniu będą mogli już ci pracownicy przystąpić do egzaminu państwowego na licencję maszynisty. No a to już pierwszy krok do samodzielnej pracy właśnie w zawodzie maszynisty.
1: A skąd taki pomysł, czy taki plan, albo takie rozwiązanie, żeby górników przenosić na tory?
2: Po pierwsze jest taka potrzeba w regionie. Pan prezes Kolei Śląskich nieraz w wywiadach podkreślał, że kolej się rozwija. Zresztą my też współpracujemy z Kolejami Śląskimi chociażby przy zagospodarowaniu terenu Bojkowa, czyli terenu dziś czynnej jeszcze kopalni Sośnica. Tam powstanie duże centrum logistyczne właśnie Kolei Śląskich. I tam też, podpisując porozumienie dotyczące przejęcia tego terenu przez koleje, zastrzegliśmy, że pierwszeństwo zatrudnienia będą mieli właśnie pracownicy kopalni. Więc ta współpraca z Kolejami Śląskimi jest na różnych polach. Górnictwo pomału, ale się jednak zwija, a kolej się rozwija, więc chcemy wykorzystać tą synergię, by ci pracownicy zostali na Śląsku, by te osoby nie musiały się martwić o to, co z nimi dalej będzie i mogły płynnie z jednej pracy przejść do drugiej.
0: No to życzymy tej synergii, tej empatii z górnikami. Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Radio

0: Tu RMF24, gramy i informujemy, a czasami informujemy o muzyce. To jest nasz program popołudniowy, jest 12.47, teraz właśnie o Rodzie Stewarcie, to jest gwiazda. Zapowiedział pożegnalną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie. Panie i panowie, po długich rozważaniach ze smutkiem muszę ogłosić, że w przyszłym roku odbędzie się moja ostatnia trasa koncertowa. Już na zawsze. Nie odchodzę na emeryturę, ale to będzie ostatnia trasa rock'n'rollowa. Chcę wam podziękować za wszystko, co mi daliście. I mam nadzieję, że ja również dałem wam coś w zamian. Powiedział muzyk w specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Pożegnalną trasę The Final Encore Rod Stewart rozpocznie w kwietniu od występu w Dublinie. Artysta odwiedzi także m.in. Londyn,
1: tu radio,
0: Amsterdam, Berlin i Kraków. A występ w Tauron Arenie zaplanowany jest na 20 lipca 2027 roku i będzie to jedna z ostatnich dat wskazanych w koncertowym harmonogramie. Kocham Roda Stewarta. Stara, dobra muzyka. Rock and roll się nie starzeje.

0: Słuchamy Roda Stewarta, ale czasami trzeba wkroczyć w tak piękny wokal, bo dostajemy do was niepokojące informacje. Hanna z Białegostoku napisała i wysłała fotografię. U nas ogromny pożar w centrum miasta. Sprawdzamy sytuację w Białymstoku. Widzę tutaj na zdjęciu, na dalekim planie, ogromne kłęby szarego i czarnego dymu. Pogoda piękna w Białymstoku, ale niestety coś się wydarzyło. Nasi reporterzy już weryfikują informacje. Będziecie mieli najświeższe informacje w radiu RMF24. Bądźcie z nami.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
15: Castorama.
16: Teoria.
17: I praktyka.
16: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Minęła 13.
22: Godzina 13, czyli jak co godzinę przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Anna Wachowska.
23: Planował zamach w swojej szkole. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego w rękach policji. To ustalenia dziennikarza RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z drogi krajowej nr 92. A na koniec jesień w letnim wydaniu na pożegnanie września.
24: To słoneczko rozpieszcza.
23: Wybiła 13. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jego plany udaremnili policjanci z Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie. Te szokujące informacje przynosi nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co ustaliłeś w tej sprawie? Teraz pilna informacja, którą przed chwilą otrzymałam. Ogromny pożar w centrum Białegostoku. Przy ulicy Sienkiewicza płonie blok mieszkalny, który jest w trakcie budowy. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kolizja czterech pojazdów na drodze krajowej numer 92 w Wielkopolsce. W pobliżu Węgierek, to trasa Września - Słupca, dwa samochody osobowe zderzyły się z dwiema ciężarówkami. Droga jest zablokowana. Uważajcie. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Oba poziomy zostały przez weekend przekroczone, a prognozy nie są optymistyczne. Łączymy się z warszawskim Powiślem, gdzie jest Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy, Krzysztofie. Co teraz czeka kierowców?
12: Radio RMF 24.
15: Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie, że jesteście. Gramy dla was muzykę, informujemy was, dyskutujemy z ekspertami, ale też po prostu jestem z wami. Wymieniamy się myślami. Może ktoś zrobił dziś coś dobrego dla was, albo wy komuś pomogliście? Opowiedzcie o tym. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Tu Radio RMF 24.

Za żadne pieniądze nie kupię się takiego widoku. Słuchajcie, aż się uśmiechnąłem. Dostaliśmy SMS-a. Mam pauzę na rowerze, stoję na poboczu i patrzę na krowy, a one patrzą na mnie. Jest fajnie. No właśnie takich słów, takich widoków, takich SMS-ów potrzebowaliśmy dzisiaj. Dzisiaj szukamy dobrego słowa. No to taki widok z przymrużeniem oka. Mówię o tych krowach, a teraz no, poważne spojrzenie, poważne dla kontrastu. Spojrzenie na Węgry, na naszych bratanków. Na Węgrze trwa właśnie pierwszy poważny test nowej władzy. No chyba tak można powiedzieć, bo po 16 latach rządów Viktora Orbana Peter Modior i jego Tisza obiecali rozliczenie poprzedniego systemu, odbudowę praworządności i zwrot Węgier w stronę Unii Europejskiej, a tu dzisiaj

0: Sytuacja robi się, no, naprawdę ciekawa, wyjątkowo przewrotna. Parlament oto uchylił immunitet premiera Petera Modiora w związku ze śledztwem dotyczącym incydentu z telefonem w klubie w Budapeszcie. To się stało w 2024 roku, teraz mamy pokłosie. Jednocześnie uchylono immunitety dwóch byłych ministrów z ekipy Orbana. Parlament nie wybrał także kandydata na prokuratora generalnego, a więc zamieszanie, gulasz, można powiedzieć po węgiersku. Czy mamy więc początek rzeczywistej deorbanizacji Węgier, co było zapowiadane, czy tylko zmiany polityczne ekipy? Czy Modior potrafi rozmontować system budowany przez Orbana przez 16 lat, nie budując przy tym okazji własnego systemu? No i jak wiele może się nauczyć od, tak sobie pomyślałem, o polskiej analogii, od Donalda Tuska, który sam przecież przeszedł drogę od opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości do próby przebudowy państwa, takiej antypisowskiej, prawda? No więc dość tych wstępów, o tym teraz konkretnie bardzo porozmawiam z panem Arturem Lorkiem. Witam serdecznie, panie Arturze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To politolog związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokładnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się pan między innymi polityką i bezpieczeństwem Europy Środkowo-Wschodniej. No to popatrzmy na tę Europę Środkowo-Wschodnią, konkretnie na Węgry. Zacznijmy od tego dzisiejszego dnia. Modior traci immunitet. Co on takiego zbroił? Proszę przypomnieć naszym słuchającym.
1: Modior stracił immunitet, to jest bardzo dobre, fajne medialne określenie, natomiast tutaj warto też dodać, że on doprowadził do zawieszenia własnego immunitetu, w związku z tym, że parlament to przegłosował. Modior sam apelował wcześniej do parlamentarzystów swojego ugrupowania, do parlamentarzystów TISY, aby zagłosowali za uchyleniem tego...
0: Ja to rozumiem, ale on chyba nie miał innego wyboru, prawda? No bo ta sprawa się ciągnie za nim. Musi te sprawy wyjaśnić.
1: Teoretycznie tak, ale też warto pamiętać o tym, że prokuratura węgierska również wcześniej występowała o uchylenie jego immunitetu, kiedy on był jeszcze europarlamentarzystą, więc tutaj to nie jest tak oczywista kwestia. Natomiast ten zabieg, o ile teraz może się wydawać taki uczciwy, pozytywny, to też w mojej ocenie osobistej może pokazywać, że Modior potrafi zachować się cynicznie i w tę polityczną grę zagrać, ponieważ teraz, zrzekając się mandatu, reżyseruje troszeczkę, czy bierze udział na tej scenie politycznej w takim teście wiarygodności nowej władzy wobec deklarowanej zasady równości wobec prawa, tak? Czyli tutaj niezależnie od tego, kim jesteś w systemie partyjnym, politycznym, państwowym.
0: Tym idę, tak.
1: Tak, dokładnie. Natomiast on nie mógłby tego zrobić, gdyby wówczas w głosowaniu w Europarlamencie ten immunitet europarlamentarny stracił, no bo to złożyłoby na niego odium tej sprawy na kampanię wyborczą, a tym samym Peter Modiar w tej kampanii startował i pracował jako człowiek, który tego zarzutu nie mógł mieć postawionego przez...
0: Ale może wróćmy do tego samego incydentu. Co on zrobił z tym telefonem? Czemu on ten telefon wyrzucił do rzeki?
1: Peter Modior właśnie wyrzucił go do Dunaju. To jest bardzo ciekawe zjawisko, zdarzenie. On nie neguje, że ten telefon zabrał i go wyrzucił, natomiast on przedstawił to zdarzenie jako reakcję na prowokacje, na nękanie jego otoczenia, co się wpisywało w serię różnych dziwnych incydentów z nim związanych. No i też tutaj raczej była to reakcja dosyć kompulsywna. Więc. Natomiast z perspektywy dzisiejszej ta sytuacja nie jest nowa. Ona się Węgrom trochę opatrzyła, osłuchała już, więc bezpiecznie jest mu w tym momencie stanąć przed prokuraturą.
0: Mhm. No tak, no ale mówi pan, że to prowokacja, ale po prostu dał się sprowokować, więc no, od polityka się dużo więcej wymaga, też takiej no, emocjonalnej przewidywalności. No on miał rozliczać Orbana, prawda? A teraz sam jest rozliczany? Co tu się stało? Mhm.
1: Tak, przede wszystkim tutaj, jeżeli mówimy o uchyleniu tego immunitetu, to jest... No raz, że to jest ryzyko prawne, tak? Ale to może być politycznie traktowane jako pewna demonstracja nowej normy, nowej jakości w węgierskim życiu politycznym, tak? Premier również ma odpowiadać przed instytucjami państwa, ale tutaj Równie ciekawe jest to, czy prokuratura, czy inne instytucje będą równie autonomiczne, czy równie skuteczne wobec ludzi jego obozu władzy, jak i wobec polityków Fideszu. To jest trochę mocniejsze nawet postrzeganie tej sprawy niż stwierdzenie, że Peter Modiar pokazał, że nie ma nic do powiedzenia. Ale to jest też bardzo, bardzo zgrabne zagranie w kontekście umacniania swojej władzy, czy jej wiarygodności.
0: Bo on z jednej strony jest taki otwarty wobec wymiaru sprawiedliwości, wobec systemu ścigania, prawda, a z drugiej strony, przecież Tisa obiecywała niezależną prokuraturę, a tutaj mocno walczy o to, kto zostanie prokuratorem generalnym. Czyli co, zmienia się władza, ale tak naprawdę te mechanizmy pozostają te same?
1: To jest trochę, mam wrażenie, takie handlowanie, co my damy wam w ramach rekonstrukcji, sanacji, odbudowy, uzdrawiania systemu, a ile jeszcze możemy sobie zostawić. Natomiast tutaj z takiej perspektywy jakości demokracji, tak, troski o instytucje, musimy pamiętać o tym, że w demokracji się nie mierzy tym, kto zostaje usunięty ze stanowiska, albo jaka osoba na tym stanowisku się znajduje, raczej tym, jakie reguły my będziemy ustanawiać dla własnych następców, tak? Czyli potencjalnie innych partii, które do tej władzy dojdą. Natomiast też co by nie mówić, i tutaj Temida znowu jest sprawiedliwa, czy w zasadzie zasady węgierskiego ustroju są równie bezwzględne. Tisza przy takiej większości, jaką posiada, może to robić. Czego na przykład nie mogły powiedzieć ugrupowania zwycięskie w ostatnich wyborach w Polsce.
0: Ja tu widzę pewną analogię, mimo tych różnic, bo przypominają mi się te obrazki, prawda, z Warszawy, z Gdańska. Donald Tusk bardzo serdecznie przyjął Modiara w Polsce, prawda? Nawet były takie symboliczne gesty, tam przypinanie kotylionu i tak dalej. Widział w nim węgierską wersję siebie?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie umiem ocenić jednoznacznie, czy to byłaby węgierska wersja siebie. Natomiast na pewno widział człowieka, który ma podobne doświadczenia, ma podobne aspiracje, podobne marzenia.
0: Tusk rozlicza Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Modior rozlicza Fidesz Orbana, prawda? Takie analogie się narzucają.
1: Który z nich posiada więcej narzędzi do tej realizacji? Tak, Fidesz jest zdecydowanie bardziej w komfortowym położeniu, jeśli dąży do realizacji programu i jeśli nie uznawać ich programu i kampanii wyborczej wyłącznie za próbę przekonania do siebie wyborców, to będziemy oceniać za jakiś czas. Z drugiej strony polskie władze w tym momencie, polska większość parlamentarna, czy Koalicja Obywatelska w tym momencie w Polsce może powiedzieć, że ma wszystkie narzędzia do tego, żeby spełnić swoje postulaty? Nie dość, że większość jest tutaj zbudowana koalicyjnie, a nie przez jedną partię, tak też mamy tryb kohabitacji, czyli wywodzenia się prezydenta z odmiennego ugrupowania niż większość parlamentarna. Także tutaj
0: Modior sobie prezydenta może owinąć wokół własnego palca, tak?
1: Więc tutaj pytanie teraz, jakimi pobudkami i jakim programem będą kierować się politycy węgierscy, tak? Czy ta przebudowa będzie faktycznie kierowana miotłą, która będzie czyściła wszystkich post-orbanowskich urzędników, polityków, sędziów? Czy jak będziemy to odbierać? W jakich trybach oni będą wybierani, obsadzani?
0: Melodia przyszłości, właśnie, zobaczymy. Polak, Węgier, dwa bratanki, prawda, okazuje się, że w tej polityce jest bardzo dużo podobieństw, prawda? Artur Lorek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, był gościem Radia RMF24. Serdecznie panu dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję uprzejmie. Do
2: usłyszenia. Tu Radio RMF24.

0: Mocne uderzenia, teraz puls Bliskiego Wschodu. Przybliżyłem wam doniesienia z tego regionu świata w programie popołudniowym w Radiu RMF 24. Mamy 26 minut po godzinie 15. Jeszcze zdążymy przed faktami. Co nieco przekazać? Otóż przypomnę wam, w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanyahu odwiedził w tajemnicy, w sekrecie Zjednoczone Emiraty Arabskie, by spotkać się z prezydentem Mohammedem bin Zayedem. I jak informuje agencja AP, celem wizyty miało być namówienie szejka, by ten zaprzeczył doniesieniom, iż w 2023 roku ostrzegł Izrael przed atakiem Hamasu. Pamiętacie tę październikową historię? Dużo teorii spiskowych wokół tego ataku Hamasu się namnożyło. No i w sobotę dziennik New York Times potwierdził wcześniejsze doniesienia izraelskiego dziennika Haaretz o ostrzeżeniach emirackiego prezydenta. Gazeta podkreśliła, że premier Izraela nie przekazał tego ostrzeżenia swoim funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa. Zagadkowa sprawa, prawda? Biuro Netanyahu zaprzeczyło ujawnianym przez media informacjom, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich odmawia komentarza w sprawie doniesień o niedzielnym spotkaniu. Poinformowało jednak, że utrzymuje otwarte i bezpośrednie kanały komunikacji z Izraelem oraz dzieli się wszelkimi istotnymi danymi wywiadowczymi. Ale to jest taki dyplomatyczny komunikat, taka dyplomatyczna mowa trawa.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
5: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już w środę po 16 w radiu RMF 24.
6: Reklama. Wróżka prawdę ci powie.
7: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
8: Po reklamie.
9: 15.30, fakty RMF FM, Anna Wachowska, prosimy bardzo.
10: Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
11: Dzień dobry.
10: Michale, witaj. Co wydarzyło się w czasie przesłuchania polskiego boksera?
11: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
10: Uwaga, zmotoryzowani na Mazowszu. Są utrudnienia na trasie S8 między węzłami Wypędy i Opacz. W pobliżu Puchałów doszło do kolizji trzech aut osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Warszawy, ostrzegamy. Pojazd firmy SpaceX Starship wystartował do 14 misji testowej. Jej celem po raz pierwszy miała być orbita Ziemi. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Misję śledzi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
12: Witamy ponownie.
10: Przez chwilę wydawało się, że cel nie zostanie osiągnięty.
12: Tak, to była długa chwila. Jeden z silników Starshipa wyłączył się przedwcześnie. Wydawało się, że misja się nie powiedzie i przez kilkanaście pełnych napięcia minut trwały dyskusje, co zrobić. W końcu wszyscy usłyszeli komunikat. Będziemy lecieć na orbitę. Ten silnik nie miał krytycznego znaczenia dla powrotu Starshipa na Ziemię, więc kierownictwo lotu zdecydowało, by kontynuować misję. Inny silnik został odpalony, Starship wszedł na orbitę. Będą realizowane kolejne punkty planu. Przed chwilą rozpoczął się manewr umieszczania na orbicie 26 satelitów Starlink. Potrwa to jeszcze kilkanaście minut.
10: Transmisja na żywo trwa. Warto znaleźć ją na naszej stronie rmf24.pl.
12: Jakość tego obrazu zachwyca.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Dziś miało miejsce oficjalne rozpoczęcie budowy i symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod nową inwestycję mieszkaniową TBS Wrocław przy ulicy Mościckiego na Brochowie. W ramach projektu, przypomnijmy, wartego ponad 91 milionów złotych brutto, generalny wykonawca, firma POR SA, wybuduje nowoczesny budynek wielorodzinny, oferujący 200 mieszkań na tani wynajem, pięciooddziałowe przedszkole miejskie, filię Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz bogatą infrastrukturę zieloną. To największa inwestycja TBS Wrocław w planie do 2028 roku, który, przypomnijmy, zakłada wybudowanie ponad 700 mieszkań na bezpieczny i tani wynajem.
15: Tym żyje Wrocław.
14: Rusza 16. edycja plebiscytu Wrocław bez barier imienia Bartłomieja Skrzyńskiego. Począwszy od dziś do końca października, miasto czeka na zgłoszenia osób, drużyn, organizacji, instytucji, firm i inicjatyw, które nie są obojętne na potrzeby osób z niepełnosprawnością i sprawiają, że Wrocław staje się bardziej dostępny. przystępność buduje się na wiele sposobów. Czasem to decyzje instytucji, czasem konsekwentne działania organizacji, a czasem wynik, medal lub rekord, za którym stoi więcej niż tylko sportowe zwycięstwo. W tej edycji zostanie przyznanych 5 nagród w aż 11 kategoriach, których opis znajdziecie na miejskiej stronie wrocław.pl. Jest tam też formularz zgłoszeniowy i wszystkie szczegóły. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na uroczystej gali w grudniu.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
14: Jak już wiecie z faktów RMF24 Wrocław, zakończyła się największa w historii przebudowa wrocławskiego lotniska. Prace pochłonęły 464 miliony złotych, ale jak mówi nam rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski, w planach są już kolejne inwestycje.
8: Właściwie już od jakiegoś czasu pracujemy nad tym, żeby tę przestrzeń w terminalu, w którym się aktualnie znajdujemy, rozbudować i udostępnić jej jeszcze więcej pasażerom, no ale także pracujemy intensywnie z projektantem nad przygotowaniem projektu rozbudowy terminalu. Przypomnę, o 75 metrów w obie strony, więc łącznie 150 metrów terminalowej przestrzeni plus pirs odlotowy po stronie zachodniej.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
14: Z okazji 600-lecia Wałbrzycha powstała unikatowa seria porcelanowych monet, które od tego tygodnia będzie można kupić w wybranych punktach miasta. Wyprodukowano 6 wzorów monet, a opisał je nam Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany.
15: Pierwsza moneta jest to ratusz, druga moneta wieża widokowa, która się mieści w parku Jana III Sobieskiego i kolejno już nasze instytucje wałbrzyskie, Biblioteka pod Atlantami, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, nasze muzeum, na którym też na rewersie widnieją symboliczne daty, czyli bezpośrednie nawiązanie do naszego jubileuszu, czyli 100 lat w domu Albertich i ostatnią, szóstą monetą to Zamek Książ.
14: Na awersie każdej monety znajduje się dąb skarbu miasta i daty nawiązujące do 600-lecia miasta.

0: Najczęściej w radiu RMF24 przekazujemy informacje, fakty, ale czasami nie fakt jest też istotny. Taki paradoks. Mówimy tutaj nie o obecności czegoś, tylko właśnie o znaczącej absencji. Żaden, słuchajcie, z zaproszonych przywódców dużych krajów Unii Europejskiej nie przybył do Francji, aby wysłuchać budzącego kontrowersję u niektórych przemówienia Leona XIV o chrześcijańskich korzeniach naszej cywilizacji i o dążeniu do utrzymania pokoju na naszym kontynencie. Obserwatorzy sugerują, że szefowie państw i rządów nie skorzystali z zaproszeń, bo spodziewali się, że papieska mowa może wywołać wiele polemik. Skupmy się na tym temacie. Łączymy się z samym źródłem tych informacji, z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witam serdecznie, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Co wywołało najwięcej kontrowersji w mowie wygłoszonej w mieście Metz?
1: Najwięcej kontrowersji wywołało stwierdzenie Leona XIV, który komentując ryzyko rozprzestrzeniania się wojny na naszym kontynencie, oświadczył, że jego zdaniem dążenie do utrzymania pokoju przez dozbrajanie się jest, cytuję, iluzją. Papież skrytykował zwiększanie przez władze poszczególnych krajów europejskich wydatków obronnych. Wielu obserwatorów zastanawia się więc, czy wobec coraz większego zagrożenia ze strony Rosji i agresywnej polityki Władimira Putina, która powoduje śmierć setek tysięcy osób w Ukrainie, koszmarne cierpienia ludności cywilnej, Leon XIV proponuje, by kraje europejskie zmniejszały swój potencjał zbrojny i stawały się coraz bardziej bezbronne w razie mnożenia się rosyjskich ataków na naszym kontynencie. Część komentatorów przyznaje, że rolą Kościoła nie jest prawdopodobnie wzywanie do wyścigu zbrojeń, ale Leon XIV mógł po prostu pominąć ten temat, zamiast przedstawiać dosyć naiwną, zdaniem wielu obserwatorów, wizję obecnej sytuacji geopolitycznej.
0: Mnie się to z czymś kojarzy, bo kojarzy mi się to też z wypowiedziami papieża Franciszka, jego poprzednika, prawda? Papież skrytykował dozbrojanie się krajów europejskich, a jakie rozwiązania proponuje wobec zagrożenia ze strony Rosji? Ma jakieś alternatywy?
1: Cóż, zastanawiam się, czy kraje europejskie zamiast dozbrajać się nie powinny czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju. Nie wiadomo, co to znaczy. Według wielu obserwatorów miał na myśli dialog i negocjacje. Zasugerował zresztą między wierszami, że w czasie negocjacji pokojowych władze Ukrainy i prawdopodobnie generalnie Europa powinny pójść na ustępstwa. Niektórzy komentatorzy przypominają, że po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech też poczyniono na jego rzecz różne ustępstwa na początku w nadziei na utrzymanie relatywnego pokoju na naszym kontynencie.
0: Wtedy to się nazywało polityką appeasementu, prawda? Takiego łagodnego traktowania, tak.
1: Generalnie wiadomo, jak się to skończyło. Co ciekawsze, Leon XIV powiedział, że metody dążenia do pokoju nie mogą być naiwne. I wielu obserwatorów twierdzi, że to sam papież dał dowód swoistej naiwności w tej sprawie.
0: A co wy sądzicie na ten temat? Bardzo ci dziękujemy, Marku. Marek Gładysz prosto z Paryża. Ciekaw jestem waszej opinii. Co wy na ten temat sądzicie? SMS 3322 radio@rmf24.pl. Czy papież ma rację, tak stawiając sprawę wojny i pokoju? RMF 24.

Za kwadrans 16, za 15 minut będzie godzina 4 po południu i nowe fakty RMF FM, ale nie zasypiamy gruszek w popiele, jak zwykle mamy kolejne ważne informacje. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Jak poinformował inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk, wynik zbiórki to 111 tysięcy podpisów, czyli poniżej zakładanego minimum. Przypomnę wam, że ono wynosiło 132 tysiące. Tutaj mamy 111, tu 132. No i głos w tej sprawie już zabrał także sam prezydent Rafał Trzaskowski, a więc ten główny zainteresowany tą całą sprawą, jeśli tak mogę powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi w tym czasie zaufanie oraz wspierali realizowaną przeze mnie wizję rozwoju Warszawy. Chcę zapewnić wszystkich, którzy pod tą inicjatywą się podpisali, a których krytyczny stosunek do mojej prezydentury wynika z troski o nasze wspólne miasto, że będę robił wszystko, abyście także państwo mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa. Tak napisał prezydent Warszawy w mediach społecznościowych, na pewno zadowolony z wyniku tego, co się wydarzyło. Tu Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji aktualnych i zawsze prawdziwych.

0: jeszcze więcej informacji.
1: Cieszę się, że nie tylko słuchacie, ale także komentujecie. Mówiliśmy o paryskim wystąpieniu papieża Leona XIV. Barbara skomentowała: papież nie może popierać zbrojeń, bo to jest niezgodne z przesłaniem miłości bliźniego i dekalogiem. To oczywiste. Bardzo dziękujemy za takie komentarze, jakiekolwiek by nie były, bo wszystkie cytuję.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
18: Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Serdecznie wam dziękuję za wspólny czas w Radiu RMF 24. Jest 16. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wyryński. Prosimy bardzo.
19: Witamy, zapraszamy.
18: Fakty RMF FM.
20: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie będzie.
19: Inicjatorzy akcji zebrali za mało podpisów pod wnioskiem.
20: Pracowali pod ziemią.
19: A teraz na ziemi, na torach.
20: Górnicy z PGG zmieniają branżę na kolejową.
19: Kto z naszych strzeli gola Szwedom?
21: Lewandowski musi odpocząć.
20: Kibice bez przerwy liczą na zwycięstwo naszej piłkarskiej reprezentacji. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta.
19: Inicjatorom akcji nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Z konferencji, na której o tym informowali, wrócił nasz reporter Michał Radkowski. Witamy cię, Michale.
22: Dzień dobry, witam.
19: To ile podpisów zebrali?
22: 111 tysięcy, a do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów. Zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie dwa miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy, jednocześnie żalił się na innych.
23: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, jak na lekarstwo, otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się w aktywnie zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur.
22: Na dzisiejszą konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
20: Policjantom z Bytowa udało się odzyskać karetkę, sprzęt medyczny i leki.
19: Zostały one skradzione w zeszłym tygodniu ze stacji dializ i szpitala miejskiego w Miastków Pomorskim.
20: Zatrzymany został 34-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego.
19: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak udało się odzyskać skradzione rzeczy?
24: Karetkę odnaleziono w oddalonym o 60 km Koszalinie. Tam policjanci odzyskali też znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego i medycznego. Do 34-letniego podejrzanego doprowadziła analiza za monitoringu zabezpieczonych śladów i tak zwane działania operacyjne policjantów z Bytowa, Miastka Gdańska czy wspomnianego już Koszalina. Wartość skradzionego sprzętu oszacowano na 180 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jak usłyszałem, śledztwo się nie kończy. Policjanci sprawdzają kolejne wątki tej sprawy.
20: Pierwsi górnicy odchodzący z Polskiej Grupy Górniczej zmieniają branżę na kolejową.
19: Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą się przekwalifikować z górników na kolejarzy.
20: Tak wynika z umowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
25: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, trzy osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
26: Co to znaczy?
25: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
19: Zewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
20: Nasza piłkarska reprezentacja wieczorem zagra ze Szwecją o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów.
19: W meczu na stadionie w Solnej na przedmieściach szwedzkiej stolicy faworytem oczywiście gospodarze.
20: Polscy kibice na razie zwiedzają Sztokholm, a wieczorem liczą na rewanż za porażkę sprzed pół roku. Przypomnijmy, przegraliśmy wtedy 2-3.
27: Mam nadzieję, że będzie odwet.
28: Szaliczek jest, widzę, przygotowany do meczu w pełni.
29: Tak, cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Dzisiaj fajnie rodzinne, siostry, mama, dziadkowie, więc w trzy pokolenia jesteś.
28: Pan jak czuje? 2-0, 3-0 dla tych biało-czerwonych.
30: 2-0.
28: Serce podpowiada, wiadomo, Polska biało-czerwoni, ale patrząc na ten mecz z Bośnią i Hercegowiną, no to tego...
30: Taki trening, uważam, no i tak kibicuję. Pomimo wszystko, Wiktor strzeli gola. Nowak Wiktor.
28: Czyli młoda krew.
30: Młoda krew. Lewandowski musi odpocząć.
20: Z kibicami w Sztokholmie rozmawiał Wojciech Marczyk.
19: Pierwszy gwizdek w meczu o 20:45.
31: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Wieczorem we Wrocławiu wciąż będzie pogodnie, a temperatura odczuwalna wyniesie około 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie naprawdę wysokie. Jutro rano znów będzie raczej słonecznie, a na termometrach zobaczymy okolice 7 kreski. Ładna pogoda utrzyma się przez cały dzień, a po południu zrobi się też całkiem ciepło.

To jest popołudnie w Radiu RMF 24. Od dziś będę się z Państwem spotykał właśnie w poniedziałki po 16. Andrzej Kochut, zapraszam na program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym przybliżam, wyjaśniam, analizuję polityczne decyzje amerykańskiej administracji. W ostatnich tygodniach widoczna jest intensyfikacja działań dyplomatycznych USA wobec Rosji i Ukrainy. Co się za nimi kryje? Czy Donald Trump przed zbliżającymi się wyborami zamierza doprowadzić ten

Tu radio RMF24. Ukraina intensyfikuje ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową, tym samym wywołuje chaos na rynku diesla, co rodzi frustrację w Rosji i wielkie problemy. Jednocześnie prezydent Donald Trump apeluje do Kijowa o wstrzymanie uderzeń, sugerując, że Ukraina przyczynia się do wzrostu światowych cen paliw. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Ukraina wykorzystała tak zwane wybory w Rosji, żeby po raz kolejny uderzyć. Uderzyć nie tylko po to, aby zaszkodzić rosyjskiej gospodarce, ale też by wysłać komunikat do rosyjskiego społeczeństwa i to zwłaszcza tego społeczeństwa wielkomiejskiego, stołecznego, społeczeństwa miasta Moskwy. Chodzi o to, by Rosjanie zrozumieli, że wojna, która toczy się na Ukrainie już od kilku lat, to nie jest jedynie rzeczywistość z ekranu telewizora, to nie jest jedynie konflikt, w którym biorą udział ochotnicy z dalekiej rosyjskiej prowincji. To jest coś, co jak najbardziej może przyjść na rosyjskie podwórko, co jak najbardziej może dotyczyć mieszkańców tych największych metropolii. No i właśnie wyrazem tego był dym, który pojawił się nad Moskwą po ataku właśnie w czasie tego okresu wyborczego, ataku na jedną z rafinerii naftowych. To zresztą dość częsty cel ukraińskich ataków w ostatnich miesiącach. Według niektórych szacunków nawet około połowa rosyjskich mocy przerobowych, jeżeli chodzi o ropę naftową, została wyeliminowana, uszkodzona. Zona czasowo wyłączona. To ostatnie ma zresztą swoje konsekwencje. Z jednej strony jest to niezadowolenie społeczne. Obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach wysyp rozmaitych nagrań w mediach społecznościowych pokazujących sytuację na rosyjskich stacjach paliw, gdzie dochodzi do awantur, problemów ludzi, którzy szukają informacji na temat tego, gdzie ewentualnie jeszcze można dostać paliwo. Te niedobory stały się elementem rosyjskiej rzeczywistości, potęgującym niezadowolenie obywateli. Z drugiej strony oczywiście Rosja musi z tymi niedoborami coś robić, a więc z jednej strony kupuje na większą skalę poza swoimi granicami, z drugiej wprowadziła w lipcu tego roku embargo na eksport diesla. To bardzo istotne, bo Rosja odpowiadała za mniej więcej 10% światowego zapotrzebowania na ten rodzaj paliwa. Nie trudno sobie wyobrazić, jaka jest tego konsekwencja. Ceny paliw, w tym zwłaszcza diesla, rosną i będą rosnąć. Oczywiście jeśli chodzi o ceny paliw, to co dzieje się w Rosji nie jest problemem jedynym, ani nawet najważniejszym. Kluczowe pozostaje to, co dzieje się w cieśninie Ormus, o czym zresztą opowiadałem w poprzednim odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa. Kto jeszcze nie widział tego, oczywiście do tamtego odcinka odsyłam. Natomiast jedna osoba widzi tę sprawę inaczej. Przynajmniej jedna osoba uważa, że to przede wszystkim ataki na rosyjskie rafinerie od

odpowiadają dzisiaj za wysokie ceny diesla i jest to prezydent Donald Trump, który zresztą do tego wątku problemów rosyjskich z dieslem wielokrotnie ostatnio wracał, pisał na przykład w jednym ze swoich postów w mediach społecznościowych, że Rosja niestety utraciła kontrolę nad przemysłem dieslowym, że to właśnie ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie odpowiadają za problemy na amerykańskich stacjach paliw, że w związku z tym Ukraina powinna zaprzestać tych ataków. No i zresztą podnosił ten wątek w rozmowach z prezydentem Zełenskim, najpierw przy okazji rozmowy telefonicznej, ale też rozmowy twarzą w twarz na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Obydwaj prezydenci spotkali się i Trump nawet na tej otwartej dla dziennikarzy części przypomniał o tym, że dzisiaj problemy z dieslem to przede wszystkim problem z ukraińskimi atakami na rosyjskie rafinerie i w tej kwestii trzeba będzie coś zrobić. Dlaczego, mówiąc o cenach paliw, prezydent Trump tak bardzo skupił się na konflikcie w Europie? Czemu właśnie taką perspektywę przyjął? Myślę, że trzeba zacząć od bardziej oczywistej odpowiedzi. Silniki diesla nie są popularne w amerykańskich osobówkach, więc dla przeciętnego Amerykanina wizyta na stacji paliw nie oznacza koniecznie sprawdzania ceny za olej napędowy. Natomiast diesel jest popularny w transporcie, i to zarówno drogowym, jak i w przypadku lokomotyw spalinowych, w budownictwie oraz w rolnictwie. No i tu właśnie pojawiają się problemy, bo o ile przeciętny John Smith może nie zwrócić uwagi na to, że diesel jest już po $6 za galon, o tyle może zwrócić uwagę na to, że produkty drożeją, bo podrożał ich transport. No i przede wszystkim są określone grupy, branże, które są wyjątkowo niezadowolone z tego, co się dzieje. To przede wszystkim farmerzy. I to już jest realny problem dla republikanów. Farmerzy to są ich wyborcy, którzy ostatnio mają wiele powodów do niezadowolenia, ponieważ to nie tylko problemy z cenami diesla, ale też problem z dostępnością nawozów, które wcześniej swobodnie płynęły przez cieśninę Ormus, to także zawirowania związane z cłami. Mówiąc zatem wprost, ceny paliw są problemem politycznym dla Donalda Trumpa i to problemem, za który łatwo przypisać mu odpowiedzialność, no bo to przecież on podjął decyzję o rozpoczęciu wojny w Iranie, która, jak pamiętamy, miała potrwać od 6 do 8 tygodni. Dla wszystkich jest jasne, że trwa dłużej i stąd dzisiejsze niedogodności, kiedy przychodzi do tankowania samochodu. W związku z tym, z takiej perspektywy politycznej wydaje się całkiem naturalne, że Donald Trump próbuje przesunąć odpowiedzialność, zbudować narrację, w której to kto inny odpowiada za te problemy, nie zaś on sam, że to Rosja, że to Ukraina, że to rosyjskie rafinerie, a nie decyzja Trumpa dotycząca Iranu i przedłużający się konflikt, w związku z nim również zawirowania w cieśninie Ormus. Czy Donald Trump ma strategię, w jaką grę gra z Rosją? To jest Radio RMF 24. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF 24 w poniedziałkowe popołudnie. Ceny ropy dla Donalda Trumpa to teraz kluczowy temat i potężny problem przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi. Co kryje się za ostatnimi intensywnymi wizytami amerykańskiej dyplomacji w Rosji i na Ukrainie? Ukraina do pewnego stopnia podejmuje znowu grę z Donaldem Trumpem i mówi: oczywiście, możemy porozmawiać o zawieszeniu ataków na rosyjskie rafinerie, ale to musi odbywać się na zasadzie wzajemności. To znaczy Rosja również musiałaby zadeklarować, że nie będzie atakowała ukraińskiej infrastruktury energetycznej. To oczywiście jest skrajnie mało prawdopodobne. Idzie zima. Rosja w tej zimie upatruje swojej szansy na przełamanie impasu w tym konflikcie. No, aby tego dokonać, potrzebuje właśnie ataków na Ukrainę. Infrastrukturę energetyczną, tak by mieszkańcy tego kraju pozbawieni ciepła, pozbawieni prądu, okazali się również mniej skłonni do stawiania oporu. To oczywiście są kalkulacje rosyjskie, ale dlaczego amerykański prezydent nie podbija tak często propozycji ukraińskiej? Dlaczego skupia się na rafineriach w Rosji i ukraińskich atakach, a mniej mówi o infrastrukturze energetycznej na samej Ukrainie? Może to wynikać z pragmatyzmu. Być może Donald Trump po prostu zdaje sobie sprawę z tego, jak sytuacja wygląda z perspektywy rosyjskiej. Zdaje sobie też sprawę z tego, że takie porozumienie, w którym Rosja wycofa się z tych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, jest mało prawdopodobne i w związku z tym szuka przede wszystkim realizacji własnego interesu, a własny interes Trumpa, Amerykanów, dzisiaj koncentruje się wokół cen paliw. To, jak Ukraina poradzi sobie zimą, jest z perspektywy amerykańskiego prezydenta dzisiaj mniej istotne. Być może tak, ale może się okazać, że ta kalkulacja również po stronie Trumpa jest nieco bardziej skomplikowana. Bo trzeba zauważyć, że ostatnie tygodnie przyniosły niezwykłe ożywienie, jeśli chodzi o zainteresowanie amerykańskiej administracji próbą wyjaśnienia konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Pamiętamy doskonale, że Donald Trump, kiedy rozpoczynał tę kadencję, planował zakończyć wojnę w 24 godziny. To z oczywistych względów się nie udało, ale przez wiele miesięcy 2025 roku obserwowaliśmy taki bardzo specyficzny taniec, w którym zarówno Kijów, jak i Moskwa starały się przeciągnąć Donalda Trumpa na swoją stronę. I trzeba przyznać, że przynajmniej na początkowym etapie Moskwa miała o wiele mocniejsze karty. Władimirowi Putinowi rozgrywanie Donalda Trumpa wychodziło po prostu lepiej. Z jednej strony Rosja od razu wysunęła w stronę Stanów Zjednoczonych ofertę z pakietem korzyści. Wspólne robienie interesów może być również dla Ameryki czymś bardzo korzystnym. Z drugiej strony skutecznie starała się przedstawić Ukrainę jako tą, która nie chce się zgodzić na racjonalne żądania Rosji i bezsensownie przedłuża ten konflikt. Ta narracja początkowo dobrze trafiała do Donalda Trumpa, schlebiało mu zainteresowanie Władimira Putina, zirytował go Zełenski w gabinecie owalnym, do tego miał jeszcze pretensje do Bidena za amerykańską pomoc, taką bezwarunkową dla Ukrainy. Chciał ten konflikt rozwiązać jak najszybciej, no i jeszcze do tego uważał, że rzeczywiście Rosja ma pewne, nazwijmy to, geopolityczne racje, jeśli chodzi o sprawę ukraińską. Ale miesiące mijały i po stronie Rosji nie pojawiała się żadna istotna chęć kompromisu. Witkow jeździł do Moskwy, te spotkania były przedstawiane jako bardzo miłe i konstruktywne, przywiózł portret Donalda Trumpa, podarowany mu przez Władimira Putina, przywiózł wiele ciepłych słów, ale rozwiązania tej sprawy nie było. Administracja Trumpa zaczynała się irytować, Marco Rubio mówił o kolejnych testach tego, na ile Rosja rzeczywiście jest skłonna do rozwiązania tego konfliktu. Donald Trump się irytował, groził sankcjami, później się z tego wycofywał, mówił, że rozmowy postępują, ale ostatecznie nic z tego nie wynikało, aż do kulminacyjnego spotkania na Alasce, spotkania obydwu prezydentów, po którym też nie zobaczyliśmy żadnych rezultatów. Wiemy, że Władimir Putin zanudzał Donalda Trumpa historycznymi racjami. Trump był tak zirytowany, że właściwie chciał przerwać tamto spotkanie i patrząc na to, co nastąpiło później, okres, kiedy amerykański prezydent odwrócił się od sprawy ukraińsko-rosyjskiej, trzeba przyjąć, że właśnie to spotkanie na Alasce było swego rodzaju przesileniem. Tym momentem, kiedy Trump stwierdził: tutaj powodzenia raczej nie należy się spodziewać, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Rosja jeszcze nie jest gotowa na porozumienie. Tu stawiam kropkę, czas na przerwę. To jest Radio RMF 24.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Karambol na drodze krajowej 79 na Mazowszu.
1: Między Piasecznem a Górą Kalwarią w pobliżu Pilawy po zderzeniu 5 samochodów osobowych trasa jest zablokowana.
0: Łup o wartości 1 000 000 zł znaleźli policjanci z Poznania w skradzionym Mercedesie.
1: Zatrzymany 46-latek, który przewoził również skradzione ubrania i buty luksusowej marki.
0: Złodziej był pod wpływem narkotyków, został złapany na gorącym uczynku.
2: Kiedy policjanci przystąpili do zatrzymania, nie zamierzał jednak współpracować. Zabarykadował się w samochodzie i nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. W busie policjanci znaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki.
1: Mówił sierżant Michał Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
0: 46-latkowi grozi 15 lat więzienia.
1: Kolejny świetny mecz Huberta Hurkacza w turnieju w Chengdu i awans do finału.
0: Polak pokonał Denisa Szalapowa z Kanady 6-7, 6-3, 6-3.
1: W jutrzejszym finale Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną.
0: A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM, na które zapraszam Marlena Chudzio.
3: Dzień dobry.
1: Na początek muzyczna gwiazda światowego formatu.
3: Tak, Rod Stewart zapowiedział pożegnalną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie. Na swoich mediach społecznościowych zaprosił na koncerty śpiewająco. Będzie świetnie, bez wątpienia. Na trasie planowanego na przyszły rok tournée znalazł się także Kraków. Artysta wystąpi w Polsce 20 lipca. Wieczorem w Warszawie premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska-Wąsowską.
4: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
3: Co złamie tę postać, dowiemy się w kinie, a film w repertuarach od środy. I jeszcze świat literatury. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Na rezydencję literacką we Francji pojedzie zaś Marcin Oskar Czarnik, autor książki Trzy dni, trzy noce, podało Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut prozatorski, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, a konkurowało 120 pozycji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia na 951 FM. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Jeżeli możecie, omijajcie ulicę Strzegomską. Rogatki na przejeździe kolejowym w pobliżu Ronda Pileckiego znowu się zepsuły. Korek od strony centrum zaczyna się już na wysokości Gądowianki, a od strony Muchoboru Wielkiego stoi niemal cała Mińska i Graniczna do zjazdu za OW. Autobusy MPK zostały skierowane objazdami przez Graniczną, Płaską, Żernicką i Rogowską.
7: Posłuchaj tych faktów.
6: Wrocławskie lotnisko odpiera zarzuty dotyczące standardów bezpieczeństwa. Z anonimowego listu, który trafił do jednej z lokalnych redakcji, wynika, że w porcie ma dochodzić do nieprawidłowości. Jego autor twierdzi m.in., że pracownicy służby ochrony lotniska nie mają odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Jednak rzecznik portu, Bartosz Wiśniewski, dementuje te doniesienia.
8: Port lotniczy Wrocław jest regularnie kontrolowany zarówno przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a także przez Komendę Wojewódzką Policji. Ostatnia kontrola, właśnie jeżeli chodzi o zgodność wymagań ustawowych, zgodność z tym, co jest wpisane w planie ochrony lotniska ze stanem faktycznym, była weryfikowana przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji. Nie znaleziono tam żadnych uchybień, jeżeli chodzi o procedury tam zawarte.
6: Rzecznik wrocławskiego lotniska zapewnia też, że wszyscy pracownicy Służby Bezpieczeństwa Portu legitymują się odpowiednimi dokumentami. Teraz dobra informacja dla mieszkańców zachodnich rejonów. W stolicy Dolnego Śląska Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła komunikacyjnego u zbiegu ulic Legnickiej, Wejherowskiej i Kwiskiej. W planach, przypomnijmy, jest budowa wspólnych peronów dla tramwajów i autobusów na Legnickiej, budowa buspasa na Wejherowskiej, a także powstanie dwukierunkowych dróg rowerowych, szerszych chodników oraz nowych przejść i przejazdów przez ulicę Legnicką. Wykonawca będzie miał 19 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej. Koszt zadania wynosi ponad 1,5 miliona złotych. Dodajmy, że po wyborze koncepcji ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny na nowoczesne i ekologiczne zadaszenie peronów.
7: Takie są fakty. Ty prosto z Wrocławia.
6: System działa, ale potrzebne są dalsze zmiany, twierdzą wrocławscy ekolodzy. W całym kraju przez rok funkcjonowania systemu kaucyjnego oddano ponad 3 miliardy plastikowych butelek. Teraz ekolodzy, w tym prezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian, chcą rozszerzenia systemu również o opakowania szklane.
9: Główną taką bolączką sztuczką systemu kaucyjnego jest to, że nie ma w nim szkła jednorazowego. Butelki po piwie, po sokach, ale też te słynne już małpki po mocniejszych alkoholach wciąż zaśmiecają przestrzeń publiczną, wciąż widzimy je w parkach, w lasach, nad rzekami. Lasy państwowe zgłaszają, że za to, ile wydają na sprzątanie lasów każdego roku, no to mogliby kupić kilka karetek pogotowia.
6: A w grę wchodzą olbrzymie koszty, które de facto ponosimy wszyscy, dodaje Paweł Pomian. A za godzinę sprawdzimy, czy udało się ustalić przyczynę zgonu we wrocławskim Sky Tower. Bądźcie z nami.

0: Tu Radio RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut. To jest program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym przybliżam, analizuję polityczne wydarzenia zza oceanu. Czy ustawa Grahama, niedawno zmarłego senatora, który długo przekonywał Trumpa do jej przyjęcia, będzie wykorzystana? Zawiera ona zapisy, które pozwolą przyjąć nowe cła na Rosję i państwa, które kupują od niej ropę. Skończyły się więc wizyty przedstawicieli USA w Moskwie, zaczęły się wypowiedzi Trumpa, gdzie z taką pewną irytacją mówił o Władimirze Putinie. Prawdopodobnie również Ukraina otrzymała zielone światło, a może także wsparcie wywiadowcze, by atakować cele w głębi Rosji. Tu mogło chodzić o to, by Rosja rzeczywiście odczuła ciężar tego konfliktu, straty, jakie ponosi, kontynuując tą walkę, aby rzeczywiście zechciała usiąść do negocjacyjnego stołu z intencją zakończenia tego konfliktu. A tymczasem w ostatnich tygodniach wydarzenia znowu przyspieszyły. Witkow i Kushner pojechali do Moskwy, potem do Kijowa. Wcześniej Moskwę odwiedził Radcliffe, szef CIA. Dodatkowo Kongres amerykański przyjął ustawę o sankcjach nałożonych na Rosję i cłach wobec tych, którzy z Rosją handlują ropą. Czy to wszystko oznacza, że amerykański prezydent postanowił przyspieszyć bieg spraw i przymusić Rosję do porozumienia? Narracja w sprawie diesla sugeruje coś odmiennego, ale obserwatorów mogła zmylić właśnie ta ustawa, o której wspomniałem, tak zwana ustawa Grahama. Przypomnijmy, to była ustawa forsowana przez zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama, która, można powiedzieć, kodyfikowała sankcje na Rosję, które do tej pory były wprowadzone za pomocą prezydenckich rozporządzeń, a do tego dodawała nowe elementy w postaci ceł na rosyjskie produkty, nawet do 500%, i ceł na państwa, które albo kupują rosyjską ropę, albo ułatwiają handel rosyjskimi surowcami. Tutaj cła do 100%. Niektórzy upatrywali w tym takiej próby Kongresu, by przymusić prezydenta do tego, by poważniej zajął się sprawą rosyjską. Ale to jest punkt widzenia zupełnie błędny. Trzeba zauważyć, że to Biały Dom zachęcał kongresmenów, by zajęli się tą ustawą, że Donald Trump tą ustawę podpisał, a jej nie zawetował, a także zwrócić uwagę na to, że Lindsey Graham jeszcze za swojego życia nie próbował procedować tej ustawy mimo poparcia niemal całego Senatu. W pewnym momencie ponad 80 senatorów popierało to rozwiązanie, tylko czekał, aż prezydent da zielone światło. Właściwie do niemal samej śmierci przekonywał prezydenta Trumpa, by zgodził się na zapisy właśnie w tej ustawie, i to udało mu się uzyskać. Jego śmierć stanowiła dodatkowy impuls, żeby głosowanie nad tą ustawą nastąpiło jak najszybciej. Powstaje więc pytanie, dlaczego Donald Trump godzi się na ustawę, podpisuje ustawę, która de facto nakłada na niego obowiązek wprowadzania ceł na Rosję, ceł na państwa współpracujące z Rosją, jeśli chodzi o surowce. Odpowiedź wydaje się bardziej jasna, kiedy spojrzymy w zapisy tej nowej ustawy. Otóż po pierwsze, tam nie ma wartości minimalnych, jeśli chodzi o potencjalne nowe cła. Oczywiście jest 500% i 100%, ale to jest do 500% i do 100%, a od być może 1% na przykład. Z drugiej strony są wyjątki od sankcji personalnych, jakie prezydent może udzielać, jeżeli uzna, że wymaga tego amerykański interes. Jak zdefiniuje ten amerykański interes, to już jego sprawa. Więc myślę, że wydaje się dosyć jasne. Donald Trump nie podpisał ustawy, która krępuje jego ruchy, która do czegoś go przymusza. Wręcz przeciwnie, podpisał ustawę, która daje mu nowe możliwości, jeśli chodzi o nakładanie ceł w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, albo i nie, bo być może kiedyś użyje tych zapisów po to, by wprowadzić cła przeciwko jakiemuś państwu zupełnie niezwiązanemu z tym konfliktem, jedynie pod pretekstem tego, że na przykład kupiło rosyjską ropę albo przepuściło tankowiec floty cienia. W związku z tym należy uznać, że jest to raczej narzędzie w negocjacjach z Rosją. Donald Trump położył na stole naładowany pistolet, mówiąc, czy z niego wystrzelę, to się dopiero okaże. Zresztą trochę podobnie przedstawił to podczas swojego przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Ustawa, o którą tak długo zabiegali republikanie, okazała się straszakiem. Czas pokaże, a teraz krótka przerwa, po której wyjaśnię, czego tak naprawdę chce Donald Trump.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio RMF 24.

0: To jest poniedziałkowy program w radiu RMF 24. W co gra Donald Trump z Rosjanami i Ukrainą? Czy jesteśmy właśnie w kluczowym momencie tej rozgrywki? Czy na Trumpa działają doniesienia europejskich liderów i agencji wywiadowczych, że Putin zamierza eskalować konflikt? Czy prezydent USA troszczy się o przyszłość Europy i co właściwie kalkuluje? Dlaczego Trump podejmuje kolejną próbę rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego właśnie teraz? Ano prawdopodobnie dlatego, że obawia się potencjalnie większych kłopotów. Z jednej strony chodzi o możliwą rosyjską eskalację. Widzimy narastający niepokój w Europie, niepokój wśród przywódców państw, alarmujące komunikaty służb wywiadowczych i taką atmosferę również w mediach, że zbliża się być może jakiś przełomowy moment tej wojny. Wielu analityków uznaje, że Rosja będzie chciała wykorzystać nadchodzącą zimę, aby dokonać jakiegoś przełomu. Być może na samej Ukrainie, atakując infrastrukturę, doprowadzając do pogłębienia się kryzysu humanitarnego, osłabiając wolę walki w Kijowie, może też przygotowując się za pomocą mobilizacji do jakiejś nowej ofensywy. Z drugiej strony to może być również próba wywarcia presji na Sojusz Północnoatlantycki. Oczywiście raczej nie chodzi o pełnoskalową wojnę. Rosja podejmowałaby ogromne ryzyko, nie kończąc konfliktu na Ukrainie i rozpoczynając kolejny. Natomiast będzie próbowała być może testować wolę walki po stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwartość sojuszu, gotowość do reakcji za pomocą ataków hybrydowych, sabotażu, fali imigracyjnej, ataków terrorystycznych, pocisków i dronów. Różne scenariusze można sobie wyobrazić, które będą zmuszały Sojusz Północnoatlantycki do jakiejś reakcji, które też będą wywierały presję na społeczeństwa państw zachodnich. Rosja będzie chciała w ten sposób pokazać, że koszty wspierania Ukrainy rosną i zadać w ten sposób niejako pytanie społeczeństwom zachodnim, czy są w stanie te koszty ponosić, czy chcą je ponosić, czy lepiej jednak nie będzie porozumieć się z Rosją. Tego rodzaju presji zimą należy się spodziewać. Trump może obawiać się takiego scenariusza, bo kiedy raz uruchomi się łańcuch eskalacji, nie sposób przewidzieć, gdzie on się zakończy. No a jeżeli doszłoby do ataku na jednego z sojuszników, to mogłoby oznaczać uwikłanie Stanów Zjednoczonych w konflikt europejski, a moment po temu jest bardzo niesprzyjający. Stany Zjednoczone prowadzą wojnę na Bliskim Wschodzie, która się przedłuża. Chciały zmieniać swoją politykę zagraniczną, koncentrując się bardziej na Indo-Pacyfiku i na własnym sąsiedztwie, wycofując się stopniowo z Europy. W tej chwili trwa przegląd amerykańskiej obecności militarnej w Europie. Według informacji prasowych nawet 1/3 z około 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Europie, mogłaby zostać przeniesiona w inne miejsce. Tymczasem eskalacja w Europie utrudniałaby taki krok. No i do tego są informacje, którym oczywiście Trump zaprzecza, o problemach, jeżeli chodzi o stany magazynowe amunicji i pocisków w amerykańskich siłach zbrojnych po tych miesiącach konfliktu na Bliskim Wschodzie. Krótko mówiąc, z perspektywy Stanów Zjednoczonych wszelka dalsza eskalacja w Europie jest wyjątkowo niepożądanym scenariuszem, zwłaszcza teraz. Do tego dochodzi wątek irański, o którym trochę więcej mówiłem w poprzednim odcinku. Teheran otrzymuje wsparcie z Moskwy, w tym prawdopodobnie wsparcie militarne, co szkodzi amerykańskim próbom zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. I to wszystko trochę tłumaczy, dlaczego Donald Trump jest ostatnio bardziej zdeterminowany, by zakończyć konflikt na Ukrainie, bardziej niż w ostatnich 10-12 miesiącach. Dlatego prawdopodobnie Rosji została przedstawiona jakaś oferta. To wizyta Witkoffa i Kushnera. Ta oferta najprawdopodobniej dotyczy zniesienia sankcji na Rosję, dotyczy jakichś wspólnych interesów amerykańsko-rosyjskich, ale także pozostawienia w rękach rosyjskich jakiejś części ukraińskich terytoriów. Oczywiście szczegółów nie znamy. To jest marchewka. Kij to oczywiście potencjalne nowe sankcje i cła, które mogą zostać wprowadzone na podstawie ustawy Grahama. Natomiast czy to wszystko się powiedzie, czy to doprowadzi do zakończenia konfliktu, to wydaje się z kolei mało prawdopodobne, bo Władimir Putin doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji Stanów Zjednoczonych, z sytuacji ich europejskich sojuszników, problemów samej Ukrainy i potencjalnych korzyści, czy przynajmniej przewagi, jaką daje nadchodząca zima. Wydaje się więc, że ta nowa seria negocjacji amerykańsko-rosyjskich zakończy się raczej jakiegoś rodzaju mniejszym mniejszą transakcją, mniejszym porozumieniem, wymianą coś za coś. Amerykanie być może tak by mogły sugerować te komunikaty wysyłane w kierunku Kijowa, będą starały się ograniczyć ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. Z drugiej strony być może Rosja ograniczyłaby swoje wsparcie dla Teheranu. Czy Donald Trump wejdzie w układ z Putinem? W najbliższych miesiącach kluczowe będą decyzje dotyczące dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz ewentualnych nowych sankcji wobec Rosji. Zapowiada się reset na rzecz biznesowych interesów? Na dziś to tyle. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa, które znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
5: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już w środę po 16 w radiu RMF24. Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
6: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
7: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
6: Serdecznie zapraszam.
8: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
12: Po reklamie.
13: To już 17, czas na fakty RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
14: Problemy na polskich drogach.
15: Zablokowana krajowa 12 na Mazowszu.
14: Utrudnienia też na 94 na Opolszczyźnie.
15: Po informacjach z tras, relacja z Czarnego Dunajca.
14: Rodzice uczniów podstawówki zaniepokojeni przekroczeniem norm promieniotwórczego radonu.
15: Czy słusznie, ustalał nasz reporter.
14: Czy Robert Lewandowski wybiegnie na murawę przeciwko Szwedom?
15: Pytamy przed wieczornym meczem. A te fakty o 17 rozpoczynamy informacją dosłownie sprzed chwili. Lotnictwo wojskowe operuje w polskiej przestrzeni powietrznej, podało w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
14: Również naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznanie radarowe osiągnęły stan gotowości. Środki te wprowadzono z powodu nalotów prowadzonych przez Rosję w zachodniej Ukrainie.
15: Ostrzegamy kierowców. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 12 na Mazowszu.
14: W pobliżu miejscowości Gust między Radomiem i Zwoleniem po zdarzeniu trzech samochodów osobowych trasa jest zablokowana.
15: Problemy są też na krajowej 94 w Nakle na Opolszczyźnie. Samochód osobowy uderzył tam w latarnię. Wprowadzono ruch wahadłowy.
14: Przekroczenie normy radonu w szkole podstawowej w Czarnym Dunajcu.
15: Radon to bezbarwny, bezwonny i promieniotwórczy gaz, który może szkodzić zdrowiu.
14: Po informacji o przekroczeniu stężenia rodzice uczniów wpadli w panikę.
15: W faktach nasz reporter Maciej Połachicki. Macieju, na ile adekwatna jest ta reakcja dorosłych?
16: Rodzice wszczęli jednak alarm zupełnie niepotrzebnie.
17: Rozumiem, że rodzice mogą być zaniepokojeni, ale gdyby było jakieś zagrożenie, to przecież wszystkie instytucje, z którymi współpracujemy, zakazałyby nam albo zamknęłyby część budynku.
16: Tłumaczy dyrektorka szkoły Teresa Domin, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej Dominika Łatak-Glonek także uspokaja.
18: Nie mamy informacji, żeby w jakimkolwiek obiekcie trzeba było wstrzymać działalność właśnie ze względu na przekroczenie stężenia radonu. Panika to jest najgorsze, co możemy zrobić.
16: Działania zaradcze w takim przypadku to częste wietrzenie pomieszczeń czy zamknięcie niektórych z nich, a to wszystko w szkole w Czarnym Dunajcu już dawno wprowadzono.
1: tym żyje Kraków.
14: Dziękowanie w Krakowie.
15: Po krakowsku.
14: Obwarzankami spod Wawelu kandydaci na prezydenta miasta częstowali przechodniów.
15: Przy rondzie Mogilskim najpierw pojawił się Łukasz Gibała.
14: Później Monika Piątkowska.
19: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
20: Miło mi panią poznać, tak na żywo. Telewizja to coś innego, na żywo zupełnie coś innego. Bardzo się cieszę, bardzo bym chciała, żeby właśnie prezydentem Krakowa była chociaż raz kobieta, bo tak to zawsze mężczyźni.
15: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała zmierzą się w drugiej turze głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.
14: Przypomnijmy, 11 października.
15: A w kalendarzu 28 września ważny dzień piłkarski. Nasza reprezentacja zagra kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się wieczorem w Solnej ze Szwecją.
14: No, sporo mówi się oczywiście o Robercie Lewandowskim, który rozegrał słabszy mecz przeciwko Bośni i Hercegowinie.
15: W Sztokholmie jest specjalny wysłannik RMF FM na to spotkanie, Wojciech Marczyk.
14: No, czy kapitana biało-czerwonych zobaczymy dziś w pierwszym składzie?
21: Bliżej Robertowi Lewandowskiemu na pewno do wyjściowej jedenastki niż do rozpoczęcia meczu na ławce rezerwowych. To między innymi dlatego, że przekonania do jego ewentualnych zastępców nie ma Jan Urban. Lewandowski w dzisiejszym meczu może jednak szybciej opuścić boisko. Słabsza dyspozycja kapitana kadry w meczu z Bośnią i Hercegowiną wynikała też z problemów dotyczących zmiany czasu po przylocie z USA.
22: My obserwując Roberta, było widać u niego takie trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
21: Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban, a początek meczu ze Szwecją o 20:45 z Solnej, Wojciech Marczyk.
15: Relacje z tego meczu oczywiście na bieżąco w RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest... AI.
24: Jutrzejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie, ale zimno, bo temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 5 stopni Celsjusza. Po południu wciąż będzie pogodnie, a temperatura zdecydowanie wzrośnie. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą 23 kreskę. Warto skorzystać z pięknej pogody, bo pojutrze będzie już bardziej pochmurno.
25: Tu Radio RMF 24.
13: Jak mówiliśmy w faktach, dzisiaj macie dużo problemów na drogach, to obiecuję, że jak będę miał nowe informacje, to od razu je wam przekażę w Radiu RMF 24. Poniedziałek po południu, jesteśmy razem z wami, oczywiście nie tylko w samochodach i za chwilę wrócimy do kolejnej misji Starship. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

W Radiu RMF 24 zgodnie z obietnicą wracamy teraz do kolejnej misji Starship. Przypomnę, że statek pomyślnie wystartował i wszedł na orbitę Ziemi, którą ma okrążyć sześciokrotnie, choć nie było to takie pewne, bo jeden z silników zawiódł. Dlaczego wejście na orbitę Ziemi jest tak trudne? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pan sześciokrotnie, choć nie było to takie pewne, bo jeden z silników zawiódł. Dlaczego wejście na orbitę Ziemi jest tak

0: I to nie jest wcale trudne wejść na orbitę, bo przypominam, że w zasadzie wszystkim innym rakietom w ostatnich latach to się udawało bez problemu, ale Starship miał taką przypadłość wieku dziecięcego, że na razie testowano różne rzeczy, które jeszcze tego wejścia na orbitę nie wymagały. Zanim wejdziemy na orbitę, czyli będziemy w stanie krążyć bez przerwy dookoła naszej planety, Starship testował podczas 13 lotów, takich testowych, loty suborbitalne, czyli takie, gdzie lecimy bardzo wysoko do góry, przelatujemy tutaj w tym przypadku kilkanaście tysięcy kilometrów i spadamy z powrotem do atmosfery, ćwicząc wejście w atmosferę i wodowanie, miękkie wodowanie w wodach Oceanu Indyjskiego. Przy poprzednim 13, jak się okazało, szczęśliwym starcie, ten manewr udał się na tyle perfekcyjnie, że Starship po wodowaniu nie eksplodował i w dalszym ciągu jest holowany do Brownsville w Teksasie przez ocean spokojny. Natomiast to otworzyło drogę do tego, żeby ten lot 14, który właśnie trwa, był już pierwszą próbą podjęcia lotu orbitalnego. I tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, to wcale nie było takie oczywiste, że to się w końcu uda, dlatego że po przekroczeniu tej linii atmosfery, po odłączeniu się boostera, czyli tak zwanego Super Heavy, okazało się, że w shipie działają 2 z 3 silników. No i była taka nerwowa chwila, gdzie zastanawiano się, wydawało się na początku, że to się już nie uda, bo to jednak te silniki będą potrzebowały odpalenia, żeby dolecieć na początkową odpowiednią wysokość, ale później po przeanalizowaniu wszystkich parametrów lotu okazało się, że powstałe 2 silniki dały tyle mocy, że udało się go wprowadzić na wstępną odpowiednią wysokość, a potem już tylko kilkunastu, 18-sekundowe odpalenie silnika atmosferycznego pozwoliło mu ustabilizować już orbitę, czyli ten statek kosmiczny po raz pierwszy krąży dookoła naszej planety. I teraz uwaga, wiadomość z ostatniej chwili, bo pan redaktor mówił, że będzie sobie kilka tych okrążeń Ziemi wykonywał, jeśli 6, jeśli dobrze pamiętam, to już nieaktualne. Prawdopodobnie na skutek tych drobnych problemów, które były na początku, przed chwilą SpaceX podjęło decyzję o tym, żeby wykonać wcześniejszą deorbitację i dosłownie na jakieś 3 minuty przed wejściem na antenę został wykonany deorbit burn, czyli ponowne odpalenie silników, które miało za zadanie wyhamować shipa i on będzie, jeśli dobrze kojarzę, tym razem próbował lądować na północ od Hawajów na oceanie spokojnym, także mamy już tę informację potwierdzoną. Starship za mniej więcej godzinę będzie wracał na Ziemi, ale wcześniej wykona, jeśli dobrze liczę sobie, teraz mamy godzinę 17, no to pewnie ze 2 kółka wokół naszej planety wykona w tym czasie.
1: A czy aktualne jest to, że na orbitę wyniesionych miało zostać 26 satelitów Starlink V3, które mają poprawić prędkość i niezawodność łączności na całym globie? No jeżeli tak, to jak to się przełoży na nasze codzienne życie?
2: No to zacznijmy od tego ostatniego pytania, bo jeśli państwo jesteście ciekawi, to ja jestem teraz naprawdę w bardzo głębokiej Arktyce, gdzie wokół mnie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma absolutnie nic i łączymy się właśnie teraz przez kosmos. Ja mam na dachu swojego samochodu łącze satelitarne z Starlink, z którym właśnie łączę się tym razem z satelitami na orbitach polarnych, bo to już na tej szerokości geograficznej tak to działa, ale to dobrze pokazuje, jak to zmienia nasze życie. To znaczy ja mogę być w kompletnie odosobnionym fragmencie świata, gdzie towarzyszy mi tylko dziewczyna i stado reniferów, natomiast jestem w stanie cały czas łączyć się z wami i opowiadać wam o tym wszystkim, co jest dobrym przykładem tego, jak zmienia się nasz świat właśnie dzięki tej technologii między innymi. I tak, te Starlinki w generacji trzeciej zostały dzisiaj uwolnione. To też ciekawostka, bo to są pierwsze satelity Starlink umieszczone na orbicie przez rakietę Starship, co też, one wcześniej były umieszczane, ale to były takie testowe satelity i one były wtedy też na trajektoriach suborbitalnych, w związku z tym spalały się bardzo szybko w atmosferze po kilkunastu w zasadzie minutach, a teraz one są już na orbicie i ciekawostka, ta niewielka grupa satelitów ma tak dużą przepustowość, że jest w stanie zastąpić około 300 innych tych mniejszych Starlinków, które już od jakichś paru lat wypełniają naszą orbitę, więc jeden start Starshipa, wyniesienie 26 takich satelitów generacji trzeciej jest w stanie zastąpić około 6 startów rakiet Falcon 9 z 60 małymi satelitami, więc ogromna, ogromna różnica dla przepustowości i też, co ważne, oszczędności przestrzeni na orbicie okołoziemskiej, bo przecież narzekali wszyscy, że tej przestrzeni tam będzie coraz mniej, że Starlinki zapełniają całą tę przestrzeń. Ich jest na orbicie już ponad 12 tysięcy. W kolejnych latach będziemy mogli się spodziewać, że ta generacja trzecia tych satelitów o większej przepustowości będzie zastępowała te poprzednie satelity, a co za tym idzie, ich liczba na orbicie będzie mogła się dzięki temu zmniejszyć. Więc to już jest też ten sukces i znaczący krok do przodu w technologii, o której to coraz głośniej ostatnio, również w kontekście też naszego kraju.
1: Załoga skróciła misję, to w takim razie co dalej z misjami takimi jak Artemis 3 i Artemis 4?
2: Tutaj to połączenie rzeczywiście jest istotne, dlatego że pamiętajmy, że

0: Starship ma być statkiem kosmicznym, który ma służyć jako lądownik księżycowy w misji Artemis 4 najwcześniej. Początkowo myśleliśmy, że to misja Artemis 3 będzie już tą, która na Księżycu będzie lądowała. Teraz wiemy, że ona będzie krążyła tylko wokół naszej planety. Artemis 4 prawdopodobnie będzie tą pierwszą, choć ja trochę też do końca w to jeszcze nie wierzę, która będzie mogła dostarczyć ludzi, albo przynajmniej jeszcze jakiś ładunek na powierzchnię Srebrnego Globu, to się okaże. Natomiast umieszczenie Starshipa na orbicie dzisiaj to znaczący krok w tym kierunku, dlatego że pamiętajmy, że to nie tylko udowodnienie światu, że tak, ta rakieta ma również zdolności orbitalne, a nie tylko suborbitalne, co na pewno pozwoli odetchnąć Elonowi Muskowi, który co chwila musiał znosić różne uszczypliwości Jeffa Bezosa, którego rakieta na orbitę weszła za pierwszym razem i nie miała takiego problemu, aczkolwiek była budowana dużo dłużej. Natomiast, co warto wspomnieć, to co teraz się dzieje, to można było zadać pytanie, po co ten Starship w ogóle teraz ma być na orbicie, żeby tylko pokazać, co on potrafi? No nie do końca. Okazuje się, że utrzymywanie go na orbicie, możliwość jego wlotu, cień w noc, wystawianie się na działanie promieni słonecznych, wystawianie się ponownie potem na cień, zmiany temperatury pozwoli też sprawdzić, jak w środku tej rakiety zachodzą zmiany, jak zmieniają się właściwości materiału, który jest tam zbudowany, jak reaguje na to paliwo, gazy, które wypełniają, bo my tej wiedzy będziemy potrzebowali właśnie do przygotowania tych długich lotów Starshipa i to właśnie teraz wszystko jest między innymi testowane. Już niedługo, no bo jak tak powiedziałem, deorbitacja jest już, deorbit burn, czyli odpalenie silników jest już za nami, więc Starship będzie powoli zmierzał w stronę ziemskiej atmosfery, ale co mieli przetestować? Przetestowali nie w tej pełnej konfiguracji długiej 6-godzinnego czy 10-godzinnego lotu orbitalnego, ale na dzisiaj chyba wystarczy. To ważny krok, fajnie, że się udał w takim stopniu, a na pewno jest jeszcze kilka rzeczy do poprawy. SpaceX pokazało już, że takimi dziwnymi mogłoby się wydawać lotami, w dużej ilości. Może się wydawać, że to marnowanie pieniędzy, że to ciągłe poprawianie, ale to jest metoda w tym szaleństwie, która pozwala sprawiać, że chociażby rakiety Falcon 9 dzisiaj są najbardziej niezawodnymi i najczęściej operującymi rakietami z naszej planety, a też kiedyś przecież w ten sposób zaczynały.
1: O czym Karol Wójcicki, miłośnik astronomii, autor profilu z głową w gwiazdach. Jeżeli dobrze słyszałem, to obecnie za kołem podbiegunowym, z widokiem na oczywiście niebo, na renifery. Proszę pogłaskać renifery od nas w takim razie.
0: Tak zrobię. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Za chwilę wracamy. Jest 17:17.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach RMF FM, mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związane z zagrożeniem atakiem powietrza. Polskie myśliwce zostały poderwane w powietrze po kolejnym dzisiejszym ataku Rosjan na Ukrainę, tym razem na jej zachodnią część. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje na platformie X, w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. W Lublinie uruchomione zostały syreny alarmowe. Do tego wrócimy już za chwilę w Faktach RMF FM o 17.30.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 17.30, czas na fakty RMF FM. Posłuchajmy razem.
1: Mieszkańcy województwa lubelskiego dostali alert RCB w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza.
2: Na faktach nasz reporter Michał Chratkowski. Witamy cię, Michale. I przed kilkoma minutami alert został odwołany.
3: Tak, to prawda, to jest informacja dosłownie z przed chwili, ale zagrożenie atakiem z powietrza było duże, bo Rosja od rana masowo atakuje zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów miał spaść blisko przejścia granicznego w Dorohusku. To wydarzenie miało mieć miejsce mniej więcej godzinę temu. Konieczne było wysłanie do mieszkańców całego województwa lubelskiego alertu RCB. Tak jeszcze przed chwilą mówił mi Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Tak, rzeczywiście alert został uruchomiony po raz kolejny, dziś dwukrotnie. Najpierw w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy, później po informacji z wojska dotyczącej zwiększenia zagrożenia wysłaliśmy powtórnie alert na teren województwa lubelskiego z informacją dotyczącą zagrożenia atakiem z powietrza i rekomendacją znalezienia bezpiecznego schronienia.
3: Również powiaty w województwie lubelskim zostały zobowiązane do uruchomienia syren alarmowych.
2: Jak będzie działać Rządowe Centrum Walki z Dezinformacją? Jak rządzący planują wzmocnić ochronę i bezpieczeństwo danych medycznych Polaków?
1: Między innymi o to Grzegorz Stroczyński zapyta w popołudniowej rozmowie w RMF FM Pawła Olszewskiego, wiceministra cyfryzacji. Zapraszamy tuż po 18.
2: Nasza żółto-niebieska wioska żeglarska w Mikołajkach wypełniła się sztuką.
1: Za sprawą Mazury Art Festiwalu przez najbliższe dni będzie można pooglądać w pracy najlepszych malarzy i rzeźbiarzy z całego kraju.
5: Spotkania z artystami, z malarzami, koncerty. Na Mazury nadeszło właśnie prawdziwe babie lato. I jest to, myślę, idealny moment, aby odwiedzić jeszcze to miejsce i spotkać tutaj fantastycznych artystów, doświadczyć niesamowitych wrażeń związanych ze sztuką, a to wszystko w otoczeniu natury i tym razem przepięknej pogody.
2: Mówiła organizatorka wydarzenia Joanna Durkiewicz.
1: Szczegóły i program znajdziecie na mazuryartfestival.pl.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zapraszam, Krzysztof Berenda, witamy.
7: Dzień dobry, ropa idzie w górę, waluty idą w górę, w efekcie paliwa też idą w górę. Podstawowa benzyna kosztuje teraz w kraju przeciętnie 8,19, natomiast diesel 9,14. Zdaniem analityków musimy spodziewać się dalszych zwyżek. Warto przy tym zauważyć, że koncerny paliwowe niemalże wyzerowały teraz swoje marże, czyli sprzedają paliwa bez zysku. Trochę to jest efektem obaw tego, że klienci ograniczą zakupy, a trochę efekt oczywistej presji politycznej. Właściciele stacji nie mają więc teraz z czego schodzić, a to oznacza, że małe jest pole do obniżek. No dobrze, dużo było złych wiadomości, sporo ostatnio mówimy o drenowaniu naszych portfeli, ale jest coś na pocieszenie. Otóż mamy dużą szansę na uniknięcie w przyszłym roku podwyżek cen prądu. Są najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki, z których wynika, że przez rok cena energii elektrycznej w zasadzie się nie zmieniła. I to jest bardzo ważne, bo urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy, czyli ustalając wysokość naszych rachunków. Jest więc nadzieja na to, że przynajmniej tutaj nie będzie koszmaru. Zostawmy energię, sprawdźmy teraz rynek walut. Euro kosztuje sporo, 4,38, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 5 zł i 10 groszy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Hawryleń, kłaniam się i zapraszam. Zobaczył policjantów i próbował uciec. Przy ulicy Więckowskiego patrol zatrzymał bardzo nerwowego 39-latka. Mężczyzna chciał zgubić mundurowych, był agresywny i nie reagował na polecenia. Dlaczego? Wyjaśnił nam to Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
9: Przy zatrzymanym oraz w piwnicy, do której posiadał klucze, funkcjonariusze znaleźli ponad 7,5 kg narkotyków, między innymi marihuanę, amfetaminę, haszysz, kokainę. Zabezpieczyli również kilkanaście tysięcy złotych oraz dokumenty, które figurowały jako utracone. 39-latek usłyszał zarzuty m.in. posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
8: Mężczyźnie, dodajmy, grozi teraz do 10 lat więzienia.
10: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
8: W poniedziałek po południu na cmentarzu Grabiszyńskim odbył się pogrzeb znanego satyryka Stanisława Szelca. Artysta zmarł przed tygodniem w wieku 83 lat. W pożegnaniu zmarłego wzięli udział jego bliscy i przyjaciele oraz fani. Stanisław Szelc przez lata był związany z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita. Był też współtwórcą programu radiowego Studio 202. Występował w znanych słuchowiskach radiowych, m.in. z Pamiętnika Młodej Lekarki i Rycerze. Szelc był autorem serii skeczy radiowych Chłop i Baba. Występował również w telewizji, m.in. prowadził program Ludzie listy piszą w telewizji Polonia. Był odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2023 roku otrzymał złotą odznakę honorową Wrocławia.
10: Fakty istotne dla Wrocławia.
8: 55 lat temu pierwsza polska pralka automatyczna została wyprodukowana we wrocławskich zakładach Polar. Była wytwarzana na jugosłowiańskiej licencji, ale z czasem w coraz większym stopniu ją polonizowano. Wrocławianin Tadeusz Kwolek pracował w halach, w których to cudo gospodarstwa domowego powstawało. Jak mówi, wszyscy czuli dumę, choć początkowo pralka nie była niezawodna, ale kierownictwo zakładu wpadło na pomysł, jak sobie z tym radzić.
11: Tworzył tak zwany serwis fabryczny, który reagował na każde wyzwanie klienta. To znaczy, miał swoje serwisy w każdym miejscu w Polsce. Natomiast jeśli klient był niezadowolony z tych ich usług lub była sprawa taka, że nie mógł serwisu naprawić, to firma wysyłała taką ekipę w Polskę i to było załatwiane od ręki.
8: W programie Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław Maciej Sas razem ze swoimi gośćmi opowiedzą zarówno o historii produkcji pierwszej polskiej pralki automatycznej Polar PS663 Bio, jak i o tym, jak wyglądały praca i codzienne życie w zakładach ją produkujących. Zapraszamy po godzinie 21:00.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Unia Europejska nie potrafi zaspokoić zapotrzebowania gospodarki na półprzewodniki i jest w tej chwili uzależniona od dostaw z Azji. Porozmawiam o tym teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pan Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To zacznę od takich podstawowych informacji. Tylko około 9% wartości wytwarzanej na rynku półprzewodników powstaje w Europie, a import stanowi aż 78% wartości używanych w Unii elementów i układów. Kto zatem jest w tej chwili takim największym producentem?
1: No, trzeba by zacząć pewnie od tego, że ten łańcuch produkcji półprzewodników, czyli te wszystkie elementy, które składają się na ten końcowy produkt, jest niezwykle rozproszony i ciężko tu wskazać jedno miejsce, które jest jakoś tam dominujące, czy ma jakby kluczową rolę. W różnych segmentach, w różnych częściach tej produkcji różne kraje dominują. W części są to Stany Zjednoczone, w innej części Chiny, jeszcze w innej części Tajwan, a w niektórych małych obszarach, ale również jest to Europa, szczególnie firmy z Holandii. Także tu ciężko mówić o jednym takim punkcie, czy jednym jakimś dominującym aktorze. Jest ich kilka, aczkolwiek Europa na tym tle ma rzeczywiście stosunkowo słabą pozycję.
0: Mm-hmm. No właśnie, z czego wynika ta dominacja krajów azjatyckich i czy można to zmienić?
1: No i przede wszystkim efekt wielu lat pracy, inwestycji i jakby nakładów, które szły na rozwój tych technologii, budowę fabryk, rozwój badań, wynajdywanie nowych technologii. Tutaj szczególnie Tajwan w tym jest niezwykle rozwinięty i takie najbardziej zaawansowane półprzewodniki są produkowane właściwie w całości na Tajwanie. Inne kraje Azji typu Chiny czy Azja Południowo-Wschodnia też konkurowały bardzo mocno cenami i w czasach, kiedy na przykład w latach 90. czy na początku lat 2000., kiedy globalizacja kwitła i jakby głównym kierunkiem rozwoju firm, czy było obcinanie kosztów przez offshoring, czyli przenoszenie produkcji właśnie chociażby do tańszych krajów Azji, tak, to te kraje bardzo dużo tej produkcji przejęły. I teraz dzięki temu tę uzyskaną pozycję w tamtych latach mogą rozwijać i mogą w pewnych aspektach tworzyć ryzyka dla Europy.
0: A co z regulacją prawną, bo tą, która ma wesprzeć sektor komputerowy, który czeka na przyjęcie, na co państwo wskazują uwagę, prawda?
1: Tak, rzeczywiście to Unia Europejska dostrzegła te ryzyka i zarówno pierwszym takim szokiem był okres pandemii COVID-19, kiedy nagle zabrakło procesorów, które były montowane w samochodach i okazało się, że europejskie fabryki samochodów stoją, dlatego że jakieś małe części o stosunkowo małej wartości nie mogą dojechać z Azji, bo są, nie wiem, blokady czy nie działają porty i cały sektor motoryzacyjny, czyli główny motor europejskiej gospodarki stoi. Potem z kolei okazało się, że inne firmy również cierpią na tego typu przestoje, też w wyniku działań politycznych innych krajów. Na przykład Chiny bardzo mocno kontrolowały wysyłkę minerałów, które są potrzebne do produkcji półprzewodników, co podnosiło ceny też dla producentów europejskich. I Unia Europejska, żeby temu przeciwdziałać, tym ryzykom, żeby wzmocnić swoją pozycję handlową i jakby właśnie to ryzyko tych przestojów ograniczyć, postanowiła wesprzeć europejski przemysł półprzewodnikowy. I obecna inicjatywa, pokazana 3 czerwca tego roku, ma służyć temu, żeby więcej pieniędzy, więcej zamówień publicznych płynęło do europejskich producentów półprzewodników różnego rodzaju, po to, żeby oni właśnie zyskiwali znaczenie rynkowe względem tych firm chociażby z Azji, żeby mogli się rozwijać, żeby tu był większy dopływ kapitału, a dzięki temu w dłuższym okresie, żeby ta produkcja europejska polegała właśnie na producentach europejskich, gdzie to ryzyko przestoju, czy ryzyko jakichś zagrywek politycznych przeciwko firmom europejskim jest znacznie mniejsze.
0: Mm-hmm. Do 2030 roku, jak czytam, Unia chce ponad dwukrotnie zwiększyć swój potencjał produkcyjny chipów. To ma być 1/5 światowego rynku. Czy ten plan w ogóle ma szansę na realizację?
1: No to jest taki, wydaje mi się, to jest taki cel, który pokazuje poziom ambicji i ma jakoś zakotwiczyć te działania, pokazać jakąś taką konkretną liczbę, do której dążymy. Wydaje się, patrząc na te pierwsze postępy, czy na ostatnie lata tego, jak to się zmienia, że chyba aż tak wysokiego poziomu nie dojdziemy. No ale pamiętajmy, że obecnie, że jakby poziom 20% Unia owszem miała, ale to było w latach 90., po czym on stopniowo spadał do obecnych 9%, no więc jakby tutaj każde odbudowanie go, czy to będzie 13% czy 15%, jeżeli to się oczywiście uda, będzie jakiegoś rodzaju sukcesem, tak? Natomiast no pamiętajmy, że inne regiony świata również nie stoją w miejscu. I Amerykanie, i Chińczycy, Koreańczycy, czy Tajwan, wszystkie te regiony bardzo mocno w tym obszarze inwestują, no bo wszyscy widzą, jakie to niesie po pierwsze korzyści gospodarcze, sprzedaż tego typu urządzeń, a po drugie, jakie ryzyka się wiążą z tym, jeżeli się odda komuś zbyt dużą kontrolę nad tym łańcuchem dostaw. Także tu jest jakby pewnego rodzaju napięcie i taki nieustający wyścig między różnymi krajami czy regionami świata.
0: A co jest główną barierą w rozwoju tego sektora w Europie? Koszty pracy, które są dużo wyższe w Europie niż w Chinach?
1: Wydaje mi się, że to nie jest kwestia kosztów pracy. Znaczy bardzo duża część tej produkcji wymaga zaawansowanych technologii, bardzo też zaawansowanych technologicznie fabryk i wybudowanie takiej fabryki po pierwsze to jest ogromny kapitał, który jest do tego potrzebny. Po drugie potrzebne jest wiedza i doświadczenie z poprzednich etapów produkcji czy z poprzednich jakby mniej zaawansowanych technologii po to, żeby te najnowocześniejsze móc skutecznie tutaj produkować. No i po trzecie wreszcie potrzebny jest popyt. Znaczy muszą być firmy, które będą chciały tę produkcję kupić. Wydaje mi się, że jakby miks tych trzech rzeczy jest w sumie ważniejszy chyba niż te kwestie kosztów pracy. Znaczy w Europie nie ma w tym momencie produkcji takich najbardziej zaawansowanych półprzewodników i nie ma też na większą skalę popytu na nie. Nie ma firm, które by je wykorzystywały. Nie wiem, produkcja powiedzmy smartfonów no raczej się w Europie nie dzieje. Więc wydaje mi się, że tu jest, no niestety jest to wieloczynnikowe i też bardziej złożone niż tylko sama kwestia kosztów pracy.
0: Czy w Polsce możemy się spodziewać, że będą wytwarzane te chipy?
1: No, pamiętajmy, że był taki moment, że wydawało się, że będziemy w Polsce mieli no nie tyle samą fabrykę chipów, co jakby bardzo ważny element tego łańcucha produkcji, czyli fabrykę Intela w okolicach Wrocławia, która miała jakby działać na takim ostatnim etapie produkcji półprzewodników, gdzie te elementy są pakowane i testowane. I to się może wydawać, że to jest proste działanie, ale to również jest bardzo zaawansowany technologicznie proces. I wydaje się, że obecnie, jak w ślad za tymi wysiłkami, które proponuje Komisja Europejska, i tymi działaniami unijnymi, Polska oczywiście ma szansę na przejęcie jakiejś części tego łańcucha. Wydaje się, że to nie będzie może fabryka najnowocześniejszych tych półprzewodników, ale być może będą to jakieś linie produkcyjne do jakichś specjalistycznych zastosowań. Być może będzie to kwestia inwestycji w fotonikę, czyli taki inny obszar półprzewodników, a może właśnie te nowoczesne zakłady, które będą na tym ostatnim etapie produkcyjnym służyły testowaniu, pakowaniu tych już zbudowanych gdzie indziej półprzewodników. Także wydaje się, że jak najbardziej Polska ma tutaj szansę i ma też potencjał, żeby tego typu inwestycje do siebie przyciągać.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy również. A już za chwilę w Radiu RMF24 Sport. Dziś mecz Polska-Szwecja.
2: Radio RMF24.

0: Radio RMF24, u nas teraz sport. Pół roku temu w meczu Szwecji z Polską Górą była drużyna trzech koron, która dzięki wygranej, przypomnę, 3-2 pojechała na mundial. Dziś po pół roku obie drużyny znów zagrają ze sobą, tym razem o punkty w Lidze Narodów. Mimo że biało-czerwoni nie wygrali ze Szwecją na wyjeździe od blisko 100 lat, no to polscy kibice, którzy bardzo licznie przyjechali do Sztokholmu na mecz, wierzą w wygraną biało-czerwonych. Z kibicami naszej kadry, którzy przed meczem zwiedzali Sztokholm, rozmawiał nasz specjalny wysłannik na to spotkanie, Wojciech Marczyk. Posłuchajmy.
1: Patrząc na to, jak mecz wyglądał w zeszły piątek i na takim teatrze, jak byliśmy na Narodowym, to dawno nie byliśmy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj atmosfera będzie troszkę inna. No i liczymy na te 3 punkty.
2: No ja mam nadzieję, że będzie odwet. No jednak my się tutaj ze Szwecją chyba nie do końca lubimy, więc liczę na to, że 3 punkty.
3: Ja zawsze jestem optymistą. Polska ma to do siebie, że przeważnie lepiej gramy z mocniejszymi rywalami niż z tymi słabszymi. Na tych słabych lubimy się wywalić, na tych mocnych lubimy zaskoczyć. Gramy u siebie, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja 3-0 obstawiam.
4: Ale myślę sobie, że te gramy u siebie to może nie być nad wyraz, bo patrząc na to, ile Szwedzi sprzedali biletów na to spotkanie, no to ich będzie mało.
3: Będzie ich mało, też mam naprawdę szczerą nadzieję, że będzie lepiej niż atmosfera na Narodowym, gdzie jest zawsze piknik, że coś pośpiewamy, że coś pogramy. No z czego wiem, to tylko 1/3 stadionu się wysprzedała, jeżeli dobrze kojarzę. Cały samolot, wszędzie na każdym kroku spotykamy Polaków, albo jak rozmawiałem ludzie po polsku, bo jeszcze nie wyjęli szalików, to cały czas z kimś się spotykamy.
4: A pan jak czuje? 2-0, 3-0 dla tych biało-czerwonych?
5: Ja myślę, że będzie 2-0 dla Polski, oczywiście dla Polski.
4: Taki spokój i pewność, słyszę w pana głosie.
5: Jesteśmy pewni, po to tu przyjechaliśmy, z małżonką moją, tą babcią.
4: Czyli małżonka totalizma, żeby Polacy wygrali.
5: Tak, jesteśmy. No, także kibicujemy Polsce i cieszymy się, że tu jesteśmy.
4: Serce podpowiada, wiadomo, Polska biało-czerwoni, ale patrząc na ten mecz z Bośnią i Hercegowiną, no to tego...
5: Taki trening, uważam. Myślę, że to była taka... No i tak kibicujemy, pomimo wszystko, Wiktor strzeli gola. Nowak Wiktor.
4: Czyli młoda krew.
5: Młoda krew musi, Lewandowski musi odpocząć. To jest moje zdanie.
0: No, młoda krew niech strzela gola, niech tak będzie. Mecz Polska-Szwecja o godzinie 20:45. Będziemy kibicować biało-czerwonym. A już za chwilę fakty o 18:00.
6: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
7: Reklama.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże.toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
9: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Co robisz w weekend?
14: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
13: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
14: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
13: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
14: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
13: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
15: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
16: Dużo to dobrego.
17: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
22: Po reklamie.
23: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: To już 18, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy razem.
1: Zapraszamy.
2: Zagrożenie na terenie Polski już nie ma.
1: RCB odwołało alert dla Lubelszczyzny.
2: Donald Tusk zapowiada przyspieszenie niczym w lokomotywie.
3: I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczenia.
1: Rozliczenia poprzedniej ekipy w literackiej interpretacji premiera.
2: A później popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Gościem będzie Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.
2: Zaprasza Grzegorz Sroczyński. Nie ma zagrożenia atakiem z powietrza na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert, który wcześniej wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny.
1: Nasz dziennikarz Michał Radkowski ponownie z nami w Faktach.
4: Witam.
1: Michale. Wcześniej, przypomnijmy, informowaliśmy też o poderwaniu myśliwców.
4: Tak, ale od razu uspokajam, że żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, choć jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. Nagranie z tego ataku krąży już w mediach społecznościowych. Widać, jak z potężną prędkością statek bezzałogowy wbija się pionowo w ziemię. Słychać huk, a po chwili nad ziemią unoszą się ogromne kłęby szarego dymu. W stojących na parkingu autach od razu uruchomiły się alarmy samochodowe. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, tłumaczy, że konieczna była szybka reakcja i poderwanie w powietrze parę myśliwców.
5: Z uwagi na uderzenia Federacji Rosyjskiej na zachodzie Ukrainy w bezpośredniej bliskości z naszą granicą zaistniała konieczność podniesienia gotowości zarówno systemów naziemnych, jak i aktywowania lotnictwa wojskowego.
4: Teraz myśliwce wracają już do bazy. W powietrzu operowały od 16.30.
2: Rozliczenia poprzedników stają się przewodnim motywem rządowych przekazów.
1: Donald Tusk, recytując w opublikowanym filmiku Lokomotywę Tuwima, zapewnia, że rozliczenia się rozpędzają.
3: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami.
2: Premier wylicza setki postępowań i tysiące zarzutów.
1: A nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował skuteczność rozliczeń od początku rządów Donalda Tuska.
6: Po 3 latach rządów premier wyraźnie stawia na ilość, a nie na jakość. Wymieniane przez niego liczby rzeczywiście robią wrażenie.
3: W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. Łącznie 1598 zarzutów.
6: Premier nie wyjaśnia, o jakich zarzutach mówi i nie wymienia żadnego wyroku. Sam Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów prokuratorskich i 50 w postępowaniu w sprawie Trybunału Stanu, ale to bez znaczenia, bo on sam jest wciąż poza zasięgiem, jak Marcin Romanowski czy Michał Kuczmirowski. Sejmowe postępowanie w sprawie Adama Glapińskiego ponad 2,5 roku ciągle trwa. Wobec Macieja Świrskiego rok temu utknęło w Trybunale, a Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po 20 miesiącach dopiero kończy uchwalanie raportu. Zamiast zapowiadanej jakości premier zachwala ilość. O skuteczności rozliczeń w ogóle nie ma mowy.
7: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witamy panów.
8: Witam bardzo serdecznie. Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji i poseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Witam, panie ministrze.
9: Umówiliśmy się, że będzie Zbydgoszczy.
8: Najważniejsze. Zbydgoszczy, poseł Koalicji Obywatelskiej, do Bydgoszczy będę jeździła i tak dalej. Dobrze, mamy odhaczoną Bydgoszcz, piękne miasto, no ale nie jest wesoło koło naszej granicy. Nowy atak Rosji tuż koło przejścia w Dorochusku po ukraińskiej stronie uderzył dron i alerty RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego zagrożenia atakiem z powietrza znajdź bezpieczne miejsce. Przed chwilą te alerty odwołano. To jest jakiś sygnał dla Polski, że od 2 tygodni koło przejść granicznych coś uderza?
9: To niestety mamy do czynienia z eskalacją rosyjską po stronie ukraińskiej. Te ataki zbliżają się do terytorium Polski przed możliwą eskalacją jeszcze większą, prowokacjami, sabotażami. Premier ostatnio informował również opinię publiczną na posiedzeniu Sejmu. My regularnie, w zasadzie dzień w dzień odpieramy ataki w cyberprzestrzeni, zarówno te
8: twarde... A jak ten dron uderzy już nie po ukraińskiej stronie w Dorochusku, tylko po drugiej stronie, to jesteśmy na to gotowi?
9: No, jak było poinformowane w wiadomościach przed chwilą, zostały poderwane myśliwce, więc z całą pewnością służby na bieżąco monitorują przestrzeń powietrzną.
8: Pan mieszka w bloku czy w domu jednorodzinnym? A wie pan, gdzie koło pańskiego bloku jest najbliższe miejsce schronienia?
9: Mam parking podziemny, więc w pierwszym momencie oczywiście tam bym się udał.
8: Ja dookoła mam apartamentowce i jest napisane, że to są miejsca schronienia, ale ograniczone i że tylko w ramach pomocy sąsiedzkiej, co oznacza, że jak mnie wpuszczą, to mnie wpuszczą, jak mnie nie wpuszczą, to pocałuję klamkę.
9: Ale proszę zwrócić uwagę, wydajemy miliardy złotych choćby z programu SAFE na obronność tutaj przy niechęci pana prezydenta, który zawetował ustawę. Te środki są ograniczone, choć państwo sobie radzi z tymi sytuacjami, choć prezydent nie pomaga, a umowa była taka, że w kwestiach obronności będziemy mówili i działali ręka w rękę.
8: Pytanie, czy jako właściciel miejsca parkingowego w apartamentowcu, nowym pewnie, paroletnim?
9: No nie takim nowym, z 2007 roku.
8: Okej, z 2007 roku. Czy pan uważa, że wy powinniście mieć obowiązek mnie z nieapartamentowca wpuścić w razie czego do swojego garażu?
9: No, ja pana redaktora oczywiście bym wpuścił i zaprosił.
8: Ale
9: i myślę, że Polacy...
8: Czy nie powinny być przepisy, które po prostu każą właścicielom apartamentowców automatycznie otwierają się bramy i po prostu można wejść? Bo teraz, wie pan, to ja mogę do pana zadzwonić domofonem, a pan mi może powiedzieć, nic nie wiem, że tu jest miejsce schronienia.
9: Myślę, że w sytuacjach zagrożenia Polacy mają wybitną umiejętność
8: tylko
9: solidarności.
8: Tylko trochę bym na to nie liczył, na solidarność,
9: się
8: tylko
9: i
8: na to, żebym wiedział, że gdzieś zostanę wpuszczony do któregoś z tych garaży.
9: Wszystko można zapisać, ale jak nie będzie dobrej woli właściciela, choćby domku jednorodzinnego, który ma garaż podziemny, nic się nie wydarzy, ale tu głęboko też poza tymi działaniami państwa,
8: pan
9: rządu...
8: Okej. Zamelduję się w razie czego.
9: Zapraszam.
8: Zmieniamy.
9: Adres podam po programie.
8: Okej. Czysta polityka teraz wjeżdża. Premier Donald Tusk opublikował dziś kolejny filmik, gdzie recytuje lokomotywę Tuwima. Słyszeliśmy to przed chwilą w faktach. Chwali się rozliczeniami. 678 podejrzanych, 1500 zarzutów. A to nie tylko żurek, będzie jeszcze deser. Mówi premier. Oj, coś czuję, że szykujecie jakiś prezencik dla silnych razem w najbliższym czasie. Co to będzie?
9: Znaczy, widzimy, że te działania prokuratury ministra Żurka nabierają tempa. My nie jesteśmy i nie działamy tak jak poprzednicy.
8: Ale szykuje się jakieś głośne aresztowanie.
9: Szafujemy zarzutami bez podstaw.
8: Publikujecie filmik na ten temat, że zaraz ktoś będzie siedzieć.
9: Jeśli mogę dokończyć. Tak, niektórzy będą siedzieć. Nie będą uciekali jak szczury, jak Ziobro, jak Romanowski, jak Kuczmierowski. Będą mieli postawione zarzuty, tak jak pan premier w filmiku powiedział, tych zarzutów jest ponad 1500. Każdego dosięgnie miecz sprawiedliwości, a z państwa zostało zrobione za czasów PiSu, państwo zostało zrobione na wzór zorganizowanej grupy przestępczej i wiem, co dokładnie w tym momencie mówię, a ostatnie dni i tygodnie dotyczące zondy krypto, powiązań personalnych, przelewów finansowych, relacji towarzysko biznesowych, w tym z Pałacem Prezydenckim, są, powiem szczerze,
8: są
9: co
8: emocje,
9: najmniej kłopotliwe.
8: Są od razu emocje, mocniejsze niż w przypadku dronów ukraińskich, ale dobrze. Pan jest też rzeczywiście politykiem, nie tylko urzędnikiem państwowym, więc absolutnie to rozumiem. Natomiast może byście te rozliczenia zrobili również u was. Senator Stanisław Gawłowski, skazany za łapownictwo w pierwszej instancji, miał, sąd tak stwierdził, przyjąć 650 tysięcy złotych. Nadal jest senatorem i szefem Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Wasz senator, to są standardy?
9: Senator Gawłowski jest senatorem niezależnym. Został wybrany jeszcze zanim ten wyrok zapadł. To po pierwsze. Po drugie, pan uciekający jak szczur, jak powiedziałem, Zbigniew Ziobro,
8: pan,
9: któremu kilkadziesiąt zarzutów trzeba postawić. Nie, bo to jest mega ważne. To jest, przepraszam, jest mega ważne. Ziobro, proszę
8: pytam
9: powiedzieć, nadal jest wiceprezesem partii Prawo i Sprawiedliwość. Ucieka po całym świecie, ale tak jak powiedziałem, sprawiedliwość go dopadnie, a Stanisław Gawłowski, tak jak wcześniej również powiedziałem, ten wyrok zapadł podczas trwania tej kadencji i nie jest senatorem niezależnym.
8: Dobrze, to drugi przykład.
9: Poseł
8: Wojciech Król oskarżony przez prokuraturę europejską o łapownictwo, użyczenie Mercedesa, wycieczkę, remont domu przyjął, tak twierdzi prokuratura europejska, jest nadal szefem Rady Mediów Narodowych. Powinno tak zostać?
9: Nie powinno tak zostać. Nie chcę wchodzić w kompetencje władz klubu i procedury, które funkcjonują, jeśli chodzi o powoływanie i odwoływanie szefa Rady Mediów Narodowych, ale to jest chyba coś unikalnego, jeśli chodzi o standardy, że my jako klub parlamentarny, do którego należał pan poseł Król, zagłosowaliśmy za jego aresztowaniem. Parlamentarzyści PiS-u zawsze swoich kolegów bronili. Pan poseł Król został aresztowany. Sąd nie podzielił wniosku prokuratury w tym zakresie i został
8: wypuszczony.
9: Nie ma planu
8: w tej chwili, żeby nie był szefem Rady Mediów Narodowych? Czy coś robicie w tej sprawie konkretnie?
9: Znaczy, naprawdę, ja działając i pracując w administracji rządowej na co dzień nie obserwuję tego, co władze klubu robią, ale z całą pewnością, i to jest moje osobiste przekonanie, nie powinien w tej sytuacji być szefem Rady Mediów Narodowych.
8: I przenosimy się w tej chwili do internetu, żegnamy słuchaczy RMF FM, przenosimy się do naszych mediów społecznościowych RMF24. Rozmawiamy z Pawłem Olszewskim, wiceministrem cyfryzacji, a niedługo być może szefem nowego centrum do walki z dezinformacją i o tym zaraz porozmawiamy. Zapraszam. No dobrze, to trochę może zostawmy politykę na boku. Zapytam pana o nową rzecz, którą premier podobno ma ogłosić, ale to zaraz pan potwierdzi albo nie. Premier Tusk ma za kilka dni ogłosić powstanie nowej instytucji rządowego Centrum Walki z Dezinformacją. Premier Tusk ma za kilka dni ogłosić powstanie nowej

0: Jeden z krajów nie zdecydowała się na całkowite wdrożenie tej dyrektywy. Przesunęliśmy sobie termin, chociażby te właśnie kwestie odpowiedzialności karnej za prawda, te przestępstwa, nazwijmy tak, greenwashingowe.
1: Mhm. To dlaczego?
0: Ale no bo właśnie boimy się tego, że nagle okaże się, że nasze, nie wiem, jaja bez GMO, chociaż GMO i tak nie ma, prawda, nie możemy używać, ktoś może oskarżyć, że to jest właśnie brak precyzji, albo na przykład, że ekologiczne klocki drewniane, co to znaczy ekologiczne, prawda? Tak. Więc ktoś może nałożyć, czy zaskarżyć taki produkt i kary są ogromne, bo przepisy unijne przewidują nawet 10% obrotu firmy z poprzedniego roku. Obrotu, także to są ogromne pieniądze, tak. Więc ryzyko też jest ogromne i dlatego też z jednej strony wszyscy no jak gdyby przesuwają w czasie wprowadzenie w życie tej dyrektywy. Ale nie jest to dobre, no bo jak gdyby chyba najważniejsze jest to, byśmy podejmowali decyzje świadomie i odpowiedzialnie, a nie tylko kierując się właśnie kolorem, na przykład opakowania.
1: Pani profesor, to w takim razie jak w rozsądny sposób wybierać w sklepach produkty eko teraz, zanim przepisy zaczną obowiązywać w naszym kraju?
0: Przede wszystkim czytać. Czytać etykiety, patrzeć, nie sugerować się kolorem, chociaż czasami trudno, bo wszystko jest zielone albo większość. Patrzeć na skład, nie patrzeć na rysunki, na jakieś certyfikaty, chyba że te uznane, chociaż tych uznanych nie jest za dużo, więc tutaj jak gdyby jest tylko kilka do sprawdzenia, ale przede wszystkim czytać. Czytać, sprawdzać, weryfikować i nie nabierać się, jeśli coś jest, prawda, zbyt, jakby tu powiedzieć, podejrzane, tak? Bo od razu jest zielone i eko, i bio, i super, prawda, neutralne. Także te hasła są takie puste hasła, nic nie znaczą, o niczym nie świadczą, wszystko należy sprawdzać.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 była pani profesor Bożena Czech, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jeszcze raz dziękuję pani profesor. Spokojnego wieczoru, spokojnej nocy.
0: A dziękuję bardzo i wzajemnie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, a w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy ze szczegółami, dlaczego do Polski coraz częściej trafiają fałszowane leki. Bądźcie blisko radia, jest 19:16.

0: To jest Radio RMF 24, nasz program wieczorny w poniedziałek 28 września. A w nim fałszywe leki, które pojawiają się w Polsce i to pojawiają się coraz częściej. Tak wynika z najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Tu widać wzrost liczby wykrytych podrabianych leków. Jaka jest skala tego zjawiska? Jak duże są to wzrosty rok do roku? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z Robertem Michalskim z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów. Posłuchajmy.
1: W przypadku produktów leczniczych o ponad 72%, tak, i to jest około 100-150 tysięcy sztuk tego rodzaju wyrobów. Natomiast niestety także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych. Tutaj mamy bardzo duży wzrost wyników ujawnień, ale także wskazujący na zwiększenie obrotu, szczególnie właśnie w tym obrocie kuriersko-pocztowym.
2: A co według Pana powinno się wydarzyć? No w pierwszej kolejności, żeby była odpowiednia reakcja, czy jeszcze więcej kontroli, dokładniejsze kontrole, czy coś innego?
1: Kontrola na pewno też, bo to jest ten efekt prewencyjny i ten, który pozbawia tych przestępców środków, tak? Mhm. Dostępności. Tak? Natomiast no, trzeba zawsze patrzeć holistycznie, czyli trzeba sprawdzać dostosowanie przepisów, sankcji karnych i potem na końcu właśnie dobra, rzetelna kontrola, która pozwoli po prostu eliminować tego rodzaju działalność.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Kłaniam się sprzed jednej z aptek w Warszawie.
0: Michale, co to wszystko oznacza dla nas, dla pacjentów? Czy powinniśmy być po prostu bardziej czujni, czy to może być za mało?
2: Oby to było wystarczająco dużo. Ja nieprzypadkowo ustawiłem się właśnie, Krzysztof, czas naszego spotkania w Radiu RMF.
0: Halo Michał. Tracimy połączenie z tobą, Michale. Czy jest z nami Michał Dobrołowicz? No niestety, mamy jakieś problemy techniczne. Michale, nie słyszeliśmy, co mówiłeś. Przerwało nam połączenie.
2: Tak. Ja jestem rzeczywiście w tej chwili w centrum Warszawy, blisko Alei Niepodległości. Tutaj dużo osób, dużo samochodów i nieprzypadkowo powiedziałem, witając Cię, Krzysztof, że jestem przed apteką, bo to jest takie miejsce, z którego warto brać i gdzie warto kupować leki, bo to jest pewne źródło. I o tym mówią także specjaliści, żeby właśnie po leki przychodzić do tych pewnych miejsc, żeby z dużym dystansem podchodzić do ofert, kiedy ktoś przysyła nam leki, bo zdecydowana większość tych podrabianych, sfałszowanych leków, na które zwracają uwagę właśnie kontrolerzy, to są leki, które napływają do nas z zagranicy. To jest prawie 90% tych fałszowanych leków, które kontrolerzy, m.in. z Krajowej Administracji Skarbowej, znajdują w sortowniach pocztowych, właśnie w tych przesyłkach, w kopertach. Tam są właśnie te podrabiane leki, najczęściej opioidy, najczęściej leki psychotropowe, także te leki, których często po prostu brakuje. Właśnie w tej chwili one są właśnie przedmiotem tych oszustw, mówiąc wprost, i właśnie tego podrabiania. Czyli co zależy od nas, to na pewno to, jaką decyzję podejmiemy, z jakiego miejsca po ten lek sięgniemy.
0: Czyli, Michale, najczęściej podrabiane są te leki, których brakuje w aptekach?
2: Rzeczywiście tak jest, to znaczy one najczęściej, jest taki pomysł oszustów, żeby właśnie leki próbować sfałszyć, bo wtedy jest największa szansa, że pojawią się klienci, te osoby, które chętnie właśnie taki lek zamówią, a potem okaże się po otwarciu przesyłki, że ten lek wcale nie pomaga i wcale zdrowia nie przyniesie. Oby tak się nie działo, dlatego ta apela, aby ta czujność była większa. Ja sprawdziłem najnowsze dane także Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące tego, jakich leków w tej chwili brakuje, bo od tego zależy to, jaka jest ta skala narażenia nas na ten problem. I tutaj mam dobre informacje na ten wieczór. To znaczy dzisiejsze braki leków oczywiście się pojawiają, natomiast ich skala jest zdecydowanie mniejsza niż jeszcze rok temu, gdy byliśmy u progu sezonu jesiennego i sezonu infekcyjnego w 2025 roku. Oczywiście są leki, których brakuje. To m.in. leki przeciwcukrzycowe, leki dla alergików. Często także te braki dotyczą leków psychiatrycznych, leków psychotropowych, o których także mówimy i o których mówiły przedstawiciele Ministerstwa Finansów, z którymi rozmawiałem. Natomiast ta skala, powtarzam, cały czas jest mniejsza niż rok temu i jeżeli sezon infekcyjny, ten, który powoli nam się rozkręca, nie będzie tak poważny jak rok temu, jeśli ta skala będzie podobna, to nic nie zapowiada, aby leków, choćby tych przeciwinfekcyjnych, przeciwwirusowych, także antybiotyków, miało zabraknąć w najbliższych miesiącach. A to, co najważniejsze dla nas, to przede wszystkim to, o czym powiedziałeś, Krzysztof, duża czujność, duża uważność, jeśli chodzi o zamawianie leków i po prostu zamawianie ich i kupowanie w tych pewnych pewnych miejscach, w aptekach, w placówkach aptecznych. Takich miejsc jest ponad 11 tysięcy w całej Polsce.
0: Michał Dobrowicz, nasz reporter. Michale, bardzo dziękujemy.
2: Spokojnego wieczoru, dużo zdrowia, dziękuję, do usłyszenia.
0: Dużo zdrowia również życzymy. Przypomnę, fałszywe leki coraz mocniej zalewają Polskę. W ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%, a to są dziesiątki tysięcy opakowań. Najważniejsze tematy i podsumowanie dnia mamy dla Was w radiu RMF 24.

W Radiu RMF24 przenosimy się teraz na północ i zaglądamy do Szwecji. Liderka partii robotniczej socjaldemokraci Magdalena Andersson rezygnuje z misji utworzenia rządu. Powód to zachowanie potencjalnego koalicjanta skrajnej partii Lewicy, która poparła kandydata centroprawicy na przewodniczącego parlamentu. No i przewodniczący szwedzkiego parlamentu Andreas Norlén zapowiedział, że spotka się z liderem każdej partii przed ogłoszeniem, kto otrzyma kolejną szansę na sformowanie rządu. Przypomnę, w wyborach, które odbyły się 13 września, centrolewica zdobyła w Szwecji 176 mandatów i wyprzedza zaledwie o 3 mandaty centroprawicę, która uzyskała 173 miejsca w parlamencie. Radio RMF24, już za chwilę jeszcze więcej informacji. Powiemy o tym, że rakieta Starship wylądowała na Ziemi.

0: W Radiu RMF24 sporo o tym mówiliśmy. Rakieta Starship po misji na orbitę Ziemi wylądowała w wodach Oceanu Spokojnego. Tak ją witano.
1: All right. It's Starship has landed, as you saw, not...
0: Przypomnę, rakieta miała krążyć po orbicie 10 godzin, ale po niespodziewanym wyłączeniu silnika w trakcie lotu misja została skrócona. Udało się rozmieścić w kosmosie pierwszą partię nowych satelitów Starlink V3, które mają znacząco poprawić prędkość i niezawodność łączności na całym globie. Firma potwierdziła, że uzyskała połączenie z pierwszymi satelitami, a był to pierwszy udany lot Starshipa na orbitę oraz pierwsze rozmieszczenie przez niego funkcjonalnych satelitów. Radio RMF 24, program wieczorny, za chwilę fakty o 20.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: 20. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Posłuchajmy razem w studiu Faktów przy mikrofonach Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
12: Lubelszczyzna i Podkarpacie, tam znów zawyły syreny.
13: RCB wysłało mieszkańcom alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
12: Znamy 11 nazwisk polskich piłkarzy.
13: Czy Robert Lewandowski wybiegnie na murawę?
12: O skład na mecz ze Szwecją zapytamy naszego wysłannika.
13: W stolicy na finiszu budowa drugiej linii metra.
12: Warszawiacy pojadą nowymi stacjami najwcześniej zimą. Niespokojne popołudnie i wieczór w południowo-wschodniej Polsce.
13: Przed godziną kolejny dziś raz mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza.
12: Odwołano go kilkanaście minut później. Znów w obu regionach uruchomiono syreny.
13: Michał Radkowski, nasz dziennikarz razem z nami w Faktach ponownie. Witamy Cię, Michale.
14: Dobry
13: Dlaczego
14: wieczór.
13: Dziś tak często mieszkańcy dostają SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
14: To przez rosyjskie ataki dronów w zachodniej Ukrainie. Na szczęście nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale było blisko. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w serwisie X, że dron odrzutowy uderzył zaledwie 2 km od przejścia granicznego w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Wojsko wydało rozkaz wysłania alertów RCB do mieszkańców zagrożonych terenów, mówi Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
15: Najpierw uruchomiony został na terenie województwa lubelskiego. Później jego stopień został podniesiony zgodnie z rekomendacją wojska. Wysłaliśmy drugi alert na ten właśnie teren, po czym nastąpiło odwołanie. Trzeci właściwie alert odwoławczy został wysłany do mieszkańców na terenie województwa lubelskiego. 2 godziny później po raz kolejny otrzymaliśmy informację z wojska o potencjalnym zagrożeniu z powietrza.
14: I tym razem alerty wysłano do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ostatnia wiadomość, jaką dostali, brzmi: brak zagrożenia na terenie Polski.
12: Znamy skład Polaków na mecz ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów.
13: Na stadionie w Solnej, niedaleko Sztokholmu, jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
13: Są jakieś zaskoczenia?
16: No i to bardzo duże. Przede wszystkim tym największym to brak Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry mecz rozpoczyna na ławce, a na szpicy w ataku Żukowski, za jego plecami będą Szymański, no a także wiele wskazuje na to, że Zieliński, bo w trójce w obrońców zagrają Bednarek, Wiśniewski, a także Kiwior na wahadłach. Puchacz niewidziany w kadrze przecież od 2 lat. Po prawej stronie na wahadle Matikesz, no i w środku pola Nowak z Zielińskim. W bramce Bułka, tak wygląda ta jedenastka. Mamy też w szwedzkiej reprezentacji polski akcent, Patryk Walemark z Lecha Poznań. No on przecież rozpocznie ten mecz w wyjściowej jedenastce, a więcej o tym spotkaniu opowiem już za chwilę w Faktach Sportowych.
0: Śledzimy fakty.
13: Papież w drodze powrotnej do Rzymu.
12: Leon XIV mniej więcej pół godziny temu odleciał z Francji, kończąc czterodniową pielgrzymkę.
13: Macron zmienił decyzję. Pożegnanie z Francją Leona XIV.
12: To tytuł artykułu, w którym piszemy o ostatnich punktach wizyty papieża.
13: Polecamy rmf24.pl.
12: 9 listopada ma zakończyć się budowa trzech ostatnich stacji drugiej linii metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin.
13: Warszawiacy będą mogli skorzystać z przystanków na Bemowie najwcześniej na przełomie grudnia i stycznia.
12: Z Bartoszem Sawickim z firmy Gilemark, która jest generalnym wykonawcą drugiej linii metra, rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
13: Podczas jazdy testowej metrem na tym odcinku.
10: Pan mówił o wyzwaniach, z którymi musieliście się zmierzyć. Czy może pan powiedzieć coś więcej? Co to były za wyzwania?
17: Mieliśmy tutaj oczywiście wyzwania również z przebudową linii wysokiego i średniego napięcia na stacji techniczno-postojowej. Spotykaliśmy się mniej niż na poprzednich odcinkach, ale dalej z niewybuchami. Wystarczy sobie porównać ceny paliw, które mamy dzisiaj, a to jest najmniejsza część ceny paliw, ceny robocizny, ceny materiału.
12: Katarzyna Podraza będzie prezentować następne nasze doniesienia.
13: Polecamy w imieniu naszej redakcyjnej koleżanki fakty od 21.
12: No a za chwilę w RMF FM informacje, na które czekają kibice.
13: Tak.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Na fakty sportowe zaprasza już Cezary Dziwiszek. Witamy.
20: Witam, dobry wieczór. Powtórzę, bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Polski rozpocznie mecz ze Szwecją w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się ze Strawberry Ariną w Solnej i Wojciechem Marczykiem. Dobry wieczór,
16: Wojtku. Dobry wieczór ponownie.
20: Oprócz tej zmiany, jakie jeszcze mamy w stosunku do meczu z Bośnią?
16: No przede wszystkim zmiana ustawienia, tak jak zapowiadał Jan Urban, nie będzie już eksperymentowania z Kubą Kiwiorem na lewej stronie obrony. Wracamy do ustawienia trójką w miejsce Potulskiego. W tej trójce wskakuje Przemysław Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, to ta trójka obrońców. Dwóch wahadłowych, Puchacz, niewidziany, dwa lata w reprezentacji, Matikesz po drugiej stronie, Nowak, ta młoda krew w polskiej reprezentacji, ona wskakuje do wyjściowego składu. Z przodu grający w drugiej Bundeslidze Żukowski. Jest naprawdę sporo tych zmian w naszej reprezentacji w tym meczu. Zobaczymy, jak biało-czerwoni poradzą sobie bez lidera, który był krytykowany za ten mecz z Bośnią i Hercegowiną. Obie reprezentacje już na rozgrzewce. Pierwszy gwizdek punktualnie o 20:45 ze stadionu w Solnej. Wojciech Marczyk.
20: Dziękuję, Wojtku. Czekamy na pierwszy gwizdek. O tej godzinie w Lidze Narodów w Dywizji A zaczną się mecze grupy pierwszej. Turków z Włochami i Belgów z Francuzami. Którzy to Francuzi zrobili w składzie aż 10 zmian. No cóż, wiedzieliśmy, że zagramy 4 mecze w bardzo krótkim czasie, szczególnie te dwa z Turcją i Belgią, do tego podróż między nimi. Rotacja to w tej sytuacji naturalna rzecz. Mówił selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane. Kibice Wisły Kraków nie obejrzą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Hit Ekstraklasy Legia Wisła odbędzie się w niedzielę 11 października.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Liczymy tym razem na dobrą grę naszych piłkarzy i odliczamy ostatnie minuty do meczu w Lidze Narodów Szwecja-Polska. Nasz człowiek na miejscu, będziemy się z nim łączyć. A za chwilę wrócimy do kolejnego cyberataku na dane pacjentów. Radio RMF24, Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dobry wieczór.

0: propagandy powstaje. Jak pan odpowiada na taki zarzut?
1: Znaczy przede wszystkim są to bezzasadne zarzuty. Cały czas od wielu tygodni widzimy wzmożoną aktywność dezinformacyjną Rosji i Białorusi.
0: Nie, no ale jest już NASK, są różne służby do tego. Co jest, jaki tak, jest cel i musi tworzenia być... takiej struktury Centrum Walki z Dezinformacją? No rozumiem, że pan być może będzie tego szefem, nie zaprzecza pan?
1: Zanim to będzie decyzja ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego spośród kierownictwa resortu podejmie decyzję, kogo mianuje.
0: No, ale pan się na tym zna, pan przygotowywał to, więc...
1: My przygotowujemy tak strategię walki z dezinformacją. Będziemy działali, jutro mają nawet spotkanie z organizacjami społecznymi profesjonalnie zajmującymi się dezinformacją. Chcemy ich wciągnąć do walki z dezinformacją.
0: A to również zadam inaczej
1: z państwem, z mediami będziemy chcieli działać. A Konfederacja, a szczególnie Konfederacja Korony Brauna, no powiedzmy sobie wprost, jest jednym ze źródeł i powielaczy ruskiej dezinformacji w Polsce. Więc ja rozumiem, że oni mogą się bać, bo ja będę chciał w takich miejscach jak u pana wskazywać, jaka jest linia dezinformacyjna Rosji i kto ją w Polsce propaguje.
2: Paweł Olszewski zapewnił również, że dane pacjentów po ostatnim cyberataku, tym razem na prywatną firmę Enel Med, nie zostały upublicznione ani w internecie, ani w darknecie.
1: Na tę minutę, jak siedzimy tutaj z pełną odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, że dane nie zostały upublicznione ani w internecie tym powszechnym, jak i...
0: A była próba domagania się łapówki od firmy albo od, nie wiem, pacjentów?
1: Nie mam wiedzy, aby taka próba była.
0: A czy natomiast dane
1: mam pewność na tę chwilę, że dane pacjentów, powiem kolokwialnie, nie fruwają po
0: darknecie. Na razie, bo rozumiem, że nie wiemy, kto to zrobił, gdzie są, jakby kto trzyma.
1: Wiele wskazuje na to, że jest to ten sam aktor.
2: Podkreślił w rozmowie z Grzegorzem Stroczyńskim wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Radio RMF 24. Już za chwilę kolejne tematy. Powiemy o radonie w budynku. Jak reagować? Co można zrobić? Szczegóły za kilka minut. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to nasz poniedziałkowy wieczorny program, a w nim zgodnie z obietnicą pod lupę bierzemy sprawę radonu. Radon to jest bezbarwny gaz, który w przekroczonym stężeniu może być szkodliwy dla płuc. Nasz zakopiański reporter mówił w Faktach RMF FM o sytuacji w szkole podstawowej w Czarnym Dunajcu, gdzie stwierdzono przekroczoną normę radonu. Pojawiły się wątpliwości rodziców, co dalej, jak reagować. Pojawiła się też uspokajająca odpowiedź dyrekcji tej placówki. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, panem Markiem Waszczewskim, o tym, czy jest coś, na co w związku z radonem powinniśmy szczególnie uważać.
1: Radon jest to radioaktywny gaz, który jest bezwonny, bezbarwny, cięższy od powietrza i Światowa Organizacja Zdrowia uznała ten gaz za jedną z przyczyn raka płuca. W związku z tym narażenie na radon jest bieżąco monitorowane. Są ustalone normy, średnioroczne normy na wysokości około 300, no nawet dokładnie w wysokości 300 becquereli, ale to są pomiary średnioroczne. Je prowadzi się w budynkach użyteczności publicznej. Co jest ważne, nie jest to tak, że jest to gaz, który jest w jakiś sposób niebezpieczny dla człowieka bezpośrednio. To znaczy, to nie chodzi o to, że jeżeli gdzieś pojawia się przekroczenie radonu, to jest to sytuacja w tym momencie niebezpieczna, nikt tym gazem się nie zatruje. Natomiast ten gaz przy długiej ekspozycji na niego ma potencjał rakotwórczy, w związku z tym jest monitorowany.
2: Czy każdy z nas coś może zrobić, sprawdzić, w jakiś sposób zweryfikować, wezwać może kogoś do sprawdzenia?
1: Jeżeli chodzi o właścicieli budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, takiego obowiązku nie ma. Tam, gdzie faktycznie te stężenia radonu są większe, to budynki użyteczności publicznej, takie jak chociażby szkoły, są monitorowane, są tam zakładane odpowiednie czujniki. Ten stężenie tego gazu mierzy się średniorocznie, czyli nie w danym momencie, bo faktycznie taka sytuacja może się zdarzać, że chwilowo będzie go więcej. To, co my możemy zrobić w ogóle jako użytkownicy budynków, to pamiętać o tym, żeby nasze pomieszczenia, zwłaszcza jeżeli są na parterze, na niskim parterze, były regularnie wietrzone, żeby zapewnić sprawność systemów wentylacyjnych, które mamy u siebie w domu. No i oczywiście projektując czy budując nowe budynki, musimy pamiętać o tym, żeby te budynki były projektowane we właściwy sposób, zwłaszcza jeżeli budujemy je w miejscach, które na radon są szczególnie narażone.
2: A czasami powinniśmy rozważyć zamontowanie czujnika?

0: Ponownie łączymy się ze Strawberry Aliną w Solnej, gdzie jest Wojciech Maczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór ponownie.
0: Chciałoby się usłyszeć, że reakcja Polaków pozytywna na straconą bramkę, czy tak jest?
1: Ale wynika z tego, że Szwedzi się cofnęli, oddali trochę pole biało-czerwonym i chcą jakby zobaczyć, co nasza reprezentacja zrobi, mając piłkę. A nasza reprezentacja, trzeba przyznać, że od tego momentu miała dwie groźne okazje. Uderzał Piotr Zieliński z rzutu wolnego, a także chwilę temu Sebastian Szymański. Ale te dwa strzały, pewnie złapane przez szwedzkiego bramkarza, one nie sprawiły mu tak naprawdę większych problemów. No ale trzeba przyznać, że Szwedzi mają problem w środku pola z Wiktorem Nowakiem. On bardzo często faulowany jest przez rywali. Widać, że bardzo ostro go dzisiaj traktują, czyli wiedzą, czego można się po nim spodziewać. No więc zobaczymy, jak ten mecz będzie się dalej układał. Teraz atak rozpoczynają biało-czerwoni. Prawą stroną sunie Przemysław Wiśniewski. 20 minuta gry. Szwedzi prowadzą 1-0.
0: Dziękuję, Wojtku. I pozostałe wyniki trwających meczów. W dywizji A grają Belgia z Francją, tutaj 0-0. Turcja przegrywa z Włochami 0-1, a w dywizji B w naszej grupie Rumunia, uwaga, uwaga, przegrywa z Bośnią i Hercegowiną u siebie już 0-2. Ponad rok czekał Hubert Hurkacz na awans do finału turnieju rangi ATP i udało się. Dzisiaj w Chengdu w Chinach nasz tenisista pokonał Denisa Szapowałowa z Kanady, chociaż przegrał pierwszego seta po emocjonującym tiebreaku.
2: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
0: W jutrzejszym finale o 13:00 Hubi zagra z Hiszpanem Aleksem Dawidowiczem Fokiną. W finale kwalifikacji o występ w Tokio zagra z kolei Kamil Majchrzak, który pokonał Włocha Lorenzo Sonego. I teraz bardzo trudny rywal, Francuz Arthur Fliss, czyli numer 9 na świecie. Szwecja niezmiennie prowadzi z Polską w 21 minucie 1-0.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Dobry wieczór, nazywam się Maciej Sas i zapraszam na wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Zajrzymy wspólnie na osiedle Zakrzów, gdzie 55 lat temu wydarzyła się rzecz ważna dla wielu, a może i wszystkich polskich rodzin. Otóż wrocławski Polar wyprodukował pierwszą w Polsce pralkę automatyczną o nazwie Polar PS663 Bio. O tym wiekopomnym wydarzeniu porozmawiamy z doktorem Kamilem Boreskim, historykiem z Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak to się stało, że ta rewolucyjna rzecz wydarzyła się akurat tutaj, we Wrocławiu, na Zakrzowie? No bo to rzecz ważna, oznaczała koniec męczarni dla wielu, wtedy jeszcze większości kobiet, no ale generalnie dla wielu rodzin.
1: Droga do końca męczarni jeszcze była długa, bo faktycznie pierwszą pralkę wyprodukowano już, automatyczną wyprodukowano w 1971 roku, no ale ta produkcja rozwijała się dosyć wolno i żeby zaspokoić wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce, no to droga do tego była bardzo długa. A dlaczego na Zakrzowie? No były tam zakłady metalowe Polar, które wcześniej już produkowały przede wszystkim chłodziarki. No i do tego sprzętu domowego dołożono po prostu pralki automatyczne.
0: Dodajmy, że to chyba nie była, przynajmniej nie w całości, polska myśl techniczna. Sięgnięto po licencję rzeczy sprawdzonej.
1: Tak, sięgnięto po licencję firmy Gorenie, wtedy jugosłowiańskiej, dzisiaj powiedzielibyśmy słoweńskiej. Na tej licencji właśnie produkowano pralki

0: ponosi ryzyko biznesowe wynikające z uruchomienia nowego połączenia. Myślę, że jak czasy staną się nieco spokojniejsze, nieco bardziej przewidywalne, tych połączeń będziemy mieli dużo więcej, biorąc pod uwagę rozwój tych dalekosiężnych czy dalekodystansowych połączeń, będzie przyspieszał w najbliższych latach też ze względu na inwestycje, które są realizowane na Dolnym Śląsku, czy są planowane w realizacji. Mowa tutaj o kierunku azjatyckim, bo duża azjatycka inwestycja przecież już jest potwierdzona w niedalekiej odległości od Wrocławia. Również obecność wojsk amerykańskich sprzyja rozmowom na temat połączeń transatlantyckich. Zobaczymy, jak będzie. Na razie cieszymy się z zakończenia tego etapu. No i też równolegle przystępujemy, czy właściwie już od jakiegoś czasu pracujemy nad tym, żeby tę przestrzeń w terminalu, w którym się aktualnie znajdujemy, rozbudować i udostępnić jej jeszcze więcej pasażerom. No ale także pracujemy intensywnie z projektantem nad przygotowaniem projektu rozbudowy terminalu. Przypomnę, o 75 metrów w obie strony, więc łącznie 150 metrów terminalowej przestrzeni plus pirs odlotowy po stronie zachodniej, czyli dodatkowa przestrzeń, z której będziemy mogli wylatywać z Wrocławia. To jest perspektywa kilku najbliższych lat. Szczegółów jeszcze nie podamy, bo czekamy też na projekt. Będzie też ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. To wszystko będzie determinowało ten kalendarz. Natomiast najbliższe lata to też będzie intensywny okres rozbudowy lotniska.
1: Cofnęłabym się jeszcze do samego tematu tej przebudowy, bo powiedzieliśmy o tym, że jest nowe stanowisko do odladzania samolotów. Co to oznacza? Bo w poprzednich sezonach mieliśmy z powodu braku dodatkowych stanowisk spore utrudnienia.
0: Te pojedyncze utrudnienia, które w zeszłym sezonie zimowym się pojawiały, one wynikały głównie ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, które spowodowały, że glikolu, który jest wykorzystywany do odladzania samolotu, który musi być podgrzany do odpowiedniej temperatury, po odlodzeniu większości samolotów podczas porannej fali zwyczajnie zabrakło i trzeba było go znowu napełnić i ogrzać. Natomiast tak, jakby teraz port lotniczy Wrocław dysponuje dwiema płytami do odladzania. Od strony zachodniej tam są stanowiska dla trzech samolotów, od strony wschodniej dla dwóch, więc w zależności od tego, z której strony samoloty będą wjeżdżać na drogę startową, tam mogą być odladzane. To zdecydowanie ułatwi ten proces, jeżeli chodzi o obsługę samolotów na lotnisku we Wrocławiu, zwłaszcza w sezonie zimowym, no bo jakby to jest też kwestia bezpieczeństwa. Samolot nie może wystartować oblodzony, bo to wpływa negatywnie zarówno na ciężar samej maszyny, jak i siłę nośną.
2: Tym żyje Wrocław.
3: Początek tygodnia przyniósł złe wiadomości dla kierowców. Ceny paliwa znowu poleciały w górę. Na stacji przy ulicy Krakowskiej była Martyna Czerwińska, która pytała kierowców o ich nastrój w związku z podwyżką.
4: Czuć w kieszeni?
5: I to bardzo. No jest tragedia po prostu. Siłą rzeczy muszę. Jest rodzina, to muszę przyjechać na stację, zatankować i jechać dalej. Tak? Co zrobią?
4: Można się na przykład przesiąść na tramwaj?
5: Nie, no dziękuję. Przyzwyczaiłem się do auta i będę jeździł autem. Chyba, że już tak przyciśnie, że to będę jeździł rowerem.
4: Coraz droższe ceny paliw. Co pani na to?
6: Tak jak cała Polska, czekamy na te obietnice. Nie ukrywam, to są w przeciągu może tygodnia, dwóch, to są grosze, tak złotówka do złotówki, ale w budżecie miesięcznym tak.
4: Oszczędza pani to paliwo?
6: Jeżdżę tak, żeby oszczędzać silniki i paliwo również. Ja 6 lat jeżdżę rowerem, samochodem ruszam się kiedy muszę, czyli
4: to jest jakiś sposób. Deszcz.
7: Znaczy, no ceny rosną, na to nie mamy za bardzo wpływu. Rządzących mamy, jakich mamy niestety i to moim zdaniem duża też kwestia ceny przez ich głupie rządy, że tak powiem. Kwestia dogadania się między sobą i spojrzenie po prostu ludzko na świat, a nie po prostu patrzeć na swoje wpływy, na swoje gdzieś tam słupki sondażowe. To jest
4: co oznacza dla pana taka podwyżka? Oszczędzamy paliwo? To zmienia jakoś życie? Czy płacimy i płaczemy?
7: No raczej po prostu większe koszty życiowe dla przeciętnego Kowalskiego w kraju.
4: Czy boli ta podwyżka kolejna już w tym roku?
8: Bardzo boli. Dosłownie płacimy i płaczemy. W moim przypadku nie mam możliwości zaoszczędzenia na kosztach paliwa. Koszty dojazdu do pracy są teraz dwukrotnie wyższe.
4: Daleko pani dojeżdża do pracy?
8: Około 35 km w jedną stronę.
4: Liczyła pani, jaki to koszt w budżecie domowym?
8: Jeszcze nie przeliczałam dokładnie.
4: Strach liczyć?
8: Strach liczyć, dokładnie.
3: Dodajmy, że eksperci przewidują już kolejne podwyżki. O dieslu za mniej niż 9 zł za litr możemy zapomnieć. Zobaczył policjantów i próbował uciec. Przy ulicy Więckowskiego we Wrocławiu patrol zatrzymał bardzo nerwowego 39.

0: 35-latka. Mężczyzna chciał zgubić mundurowych, był agresywny i nie reagował na polecenia. Co miał na sumieniu? O tym opowiedział RMF 24 Wrocław na początku tygodnia sierżant sztabowy Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
1: Wrocławscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali na przedmieściu Oławskim 39-letniego mieszkańca Wrocławia. Przy zatrzymanym oraz w piwnicy, do której posiadał klucze, funkcjonariusze znaleźli ponad 7,5 kg narkotyków, m.in. marihuanę, amfetaminę, haszysz, kokainę. Zabezpieczyli również kilkanaście tysięcy złotych oraz dokumenty, które figurowały jako utracone. 39-latek usłyszał zarzuty m.in. posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Aktualnie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy.
0: Dotarliśmy do końca pierwszej części dzisiejszego podsumowania. Teraz krótka przerwa i wracamy dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Daniel Chawrylenia, ponowne ukłony. Po krótkiej przerwie wracamy do podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, zatem bez zbędnego przedłużania zaczynajmy.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W poniedziałek miało miejsce oficjalne rozpoczęcie budowy i symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod nową inwestycję mieszkaniową TBS Wrocław przy ulicy Mościckiego na Brochowie. W ramach projektu, przypomnijmy, wartego ponad 91 milionów złotych brutto, generalny wykonawca, firma POR S.A., wybuduje nowoczesny budynek wielorodzinny, oferujący 200 mieszkań na tani wynajem, 5-oddziałowe przedszkole miejskie, filię Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz bogatą infrastrukturę zieloną. To największa inwestycja TBS Wrocław w planie do 2028 roku, który zakłada wybudowanie ponad 700 mieszkań na bezpieczny i tani wynajem. System kaucyjny się sprawdza, ale potrzebujemy dalszych zmian, mówi wrocławski ekolog Dominik Dobrowolski, inicjator akcji Czysta Odra. Według niego system kaucyjny znacząco wpłynął na czystość naszych rzek, ale trzeba iść za ciosem i do odpowiedzialności pociągnąć również firmy.
2: System kaucyjny działa i to jest bardzo dobry efekt, dlatego że porównując to do krajów, które również wprowadziły system kaucyjny, Polska osiągnęła o wiele szybciej te efekty w postaci zmniejszenia zaśmiecenia środowiska. Przykładowo Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Austria, Węgry, które przed Polską wprowadziły system kaucyjny, dochodziły do tego poziomu redukcji zaśmiecenia o ponad 90% do 2 lat. W Polsce uzyskaliśmy ten efekt po roku, więc brawa dla Polaków. Natomiast powinniśmy iść za ciosem i rozszerzyć system kaucyjny opakowania szklane, bo one nadal zaśmiecają środowisko.
3: No właśnie, jakie są tutaj rekomendacje, co powinno się zmienić, żeby było jeszcze lepiej?
2: Z mojego punktu widzenia są takie 3 najważniejsze rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, rozszerzyć system kaucyjny o wszystkie jednorazowe opakowania szklane. Mówimy tutaj o tych przeklętych małpkach, ale również o jednorazowych opakowaniach po piwie. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, wprowadzić jak najszybciej rozszerzoną odpowiedzialność producentów, czyli taki system, w ramach którego ci, którzy zalewają Polskę odpadami, również ponoszą odpowiedzialność za rozwój selektywnej zbiórki. Trzecia sprawa, ekoprojektowanie. To jest w ogóle fundament, czyli na rynku powinny się pojawić takie opakowania, które można recyklingować, które ekonomicznie do tego recyklingu jakby pasują. Nie trzeba eliminować takie opakowania, które są trudne w recyklingu, kosztowne, dlatego że przypominam, że ostatecznie za ten recykling, za zbiórkę komunalną my płacimy w swoich podatkach, więc jak producenci będą wprowadzać takie proste opakowania, które nadają się do recyklingu, jednorodne, no to wtedy będzie to bardzo korzystne i dla nas, i dla środowiska, i dla polskiej gospodarki.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Ponad 3 miliardy zwróconych opakowań. Wrocławscy ekolodzy w poniedziałek podsumowali pierwszy rok działania systemu kaucyjnego w Polsce. Początki nie były łatwe, ale system działa, podkreśla wiceprezes Stowarzyszenia EkoUnia Paweł Pomian.
4: System kaucyjny naszym zdaniem zdał egzamin. Mimo tych licznych mankamentów, trudności, szczególnie technicznych, które były zgłaszane, kolejek do butelkomatów, widzimy, że system kaucyjny działa. I to nas cieszy i to pokazują liczby. Ponad 3 miliardy opakowań już trafiło z powrotem do systemu kaucyjnego i z miesiąca na miesiąc ten bilans jest coraz bardziej korzystny. Na pewno wakacje zrobiły też tu swoje, ponieważ wakacje znacznie więcej konsumujemy napojów różnego typu, no i też to napędziło ten system kaucyjny i dobrze, bo to był taki duży test, czy ten system zda egzamin. Dla nas zdał, jednak mamy tutaj szereg takich rekomendacji, które należy zmienić i główną taką bolączką systemu kaucyjnego jest to, że nie ma w nim szkła jednorazowego. Butelki po piwie, po sokach, ale też te słynne już małpki po mocniejszych alkoholach wciąż zaśmiecają przestrzeń publiczną, wciąż widzimy je w parkach, w lasach, nad rzekami. Lasy państwowe zgłaszają, że za to, ile wydają na sprzątanie lasów każdego roku, no to mogliby kupić kilka karetek pogotowia. Także mówimy tu o olbrzymich kosztach, które ponosimy my wszyscy w związku najczęściej ze sprzątaniem lub z wyższymi opłatami na przykład za gospodarkę. gospodarkę komunalną za odbiór śmieci. Widzimy, że system działa tam, gdzie ten bodziec ekonomiczny zadziałał, tak? Jeżeli mamy butelki plastikowe, puszki aluminiowe, ta zachęta w postaci tej drobnej na dzisiejsze czasy i standardy ekonomiczne kaucji już wystarczy, żeby te opakowania w zasadzie w całości zniknęły z przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o szkło, no to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo niestety te szkło wciąż zalega i liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych, no bo to też z punktu widzenia takiego bilansu emisji potrzebnych do wyprodukowania nowych opakowań, no jest korzystne. Naszym marzeniem jest w ogóle taka butelka standardowa, standaryzacja tych opakowań szklanych, żeby browary nie musiały tutaj transportować po całej Polsce i żeby też mniejsze browary, inni producenci również mogli dołączyć do takiego powszechnego systemu kaucyjnego.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Zbliża się przebudowa ważnej drogi wojewódzkiej 455 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic na terenie gminy Czernica. Jak mówił w poniedziałek Maciejowi Sasowi wójt gminy Czernica, Jarosław Jagielski, niezbędna umowa została podpisana.
5: Ważne spotkanie mieliście dotyczące drogi, lokalnej drogi, ale o dużym znaczeniu dla waszej społeczności, dla gminy Czernica. Kilka wsi i ta droga będzie przebudowywana, rozbudowywana, remontowana, wyjaśni nam pan?
6: To bardzo ważny dzień dla gminy Czernica, to spotkanie, bo podjęliśmy bardzo ważne decyzje dla naszej gminy, dla mieszkańców. Kompleksowy remont drogi 455 i przy tym inne rozwiązania, które też wiele lat były przez naszych mieszkańców oczekiwane. Czyli
5: to jest droga, wyjaśnijmy, z...
6: Droga wojewódzka i na tym odcinku między Jelczem a Wrocławiem. O tym odcinku mówimy, a może bardziej o odcinku, który leży na terenie gminy Czernica.
5: Co się tam będzie działo i kiedy?
6: Dla mnie niech się dzieje jak najszybciej, ale no pierwszy krok porozumienie na dokumentację, która jest niezbędna do przeprowadzenia takiej inwestycji, to zostało już podpisane, czyli uruchamiamy procedurę. Dogadani jesteśmy z Urzędem Marszałkowskim, czyli inwestorem tego zadania, że my jako gmina bierzemy na siebie dokumentację. No nie ukrywam, dlatego że no jako ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani, no będziemy tego pilnować, będziemy robić to szybciej. Urząd Marszałkowski, który ma wiele zadań. Ta sytuacja jest bardziej rozproszona i nie ukrywam, że tutaj decyzja była świadoma. My bierzemy dokumentację, a przetarg na inwestycje już ogłosi Urząd Marszałkowski.
5: No tutaj nie sposób nie zapytać, no bo wybierzecie na siebie dokumentację, to oznacza wydatki, ale oznacza też to, że możecie pilnować swoich interesów. Zrobicie to, te dokumentacje i zaplanujecie to tak, jak będzie najbardziej optymalne dla mieszkańców gminy.
6: Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że podpisując porozumienie na dokumentację, uruchamiamy proces. To jest ważne, ale chcę wyjaśnić, że to spowoduje, że ta inwestycja ma bardzo duże szanse na zrealizowanie, bo to jest pierwszy element, ale ten ważny, który uruchamia ten proces dochodzenia do inwestycji, no, która myślę, że w najbliższym czasie nastąpi.
5: Czyli tak naprawdę wstawiacie nogę w drzwi, żeby nie można jej było zamknąć.
6: No, bardzo dobre określenie, będę je używał, bo często no, musimy, no, może nie używać jakichś forteli, ale no, prowokować czy dogadywać się w tej kwestii. Wiadomo, że współpraca jest z korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. No, my biorąc część tego zadania na siebie powodujemy, że wkładamy tą nogę w drzwi.
5: Ale macie też głos w tym wszystkim.
6: Tak, mamy głos w tym wszystkim, jesteśmy partnerem. No są to też dodatkowe punkty do tego, żeby jednak zarząd województwa też przychylnym okiem na to patrzył.
5: No i jeszcze jedna ważna sprawa. Po pierwsze, stan tej drogi dzisiaj jest jaki? Proszę powiedzieć. A po drugie, szanse. Ja wiem, że trudno to oceniać, bo inwestycje i powiedzieć, kiedy one się zakończą, to trochę jest, trzeba byłoby skończyć jakieś wyższe studia dla proroków. No ale tak czy inaczej zapytam.
6: Trudne pytanie mi pan zadał, bo no, w sytuacji, kiedy Urząd Marszałkowski wychodzi naprzeciw, trudno mówić, że ta droga już jest w takim stanie, że trudno się nią pochwalić, aczkolwiek myślę, że ta sytuacja zmieni się, kiedy zrealizujemy to zadanie. Będziemy naprawdę walczyć o to, żeby była zrealizowana jak najszybciej.
5: W tym dziesięcioleciu?
6: Ja myślę, że w tej kadencji.
0: Na tej rozmowie kończymy drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale nie całość. Wrócimy jeszcze przed 23. Bądźcie z nami.
7: RMF24 Wrocław.
8: Reklama.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
7: Tu RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Pora na ostatnią odsłonę podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Hawrylenia, zapraszam.
1: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
0: W poniedziałek ruszyły kolejne etapy remontów na Alei Hallera i ulicy Klecińskiej. Prace dotyczą wymiany nawierzchni i obejmą północną jezdnię Alei Hallera na odcinku 400 metrów między ulicą Powstańców Śląskich a Gajowicką oraz wschodnią jezdnię ulicy Klecińskiej na odcinku 1,5 kilometra od wiaduktu nad torami PKP do estakady Gądowianki. Roboty będą prowadzone wyłącznie nocą w godzinach 26 rano. W tym czasie zajęty zostanie jeden pas ruchu, a na pozostałej części jezdni utrzymany będzie przejazd. Na remontowanych odcinkach wprowadzone zostanie ograniczanie prędkości. Wrocławskie lotnisko odpierało w poniedziałek na antenie RMF 24 Wrocław zarzuty dotyczące standardów bezpieczeństwa. Z anonimowego listu, który trafił do jednej z lokalnych redakcji, wynika, że w porcie ma dochodzić do nieprawidłowości. Jego autor twierdzi m.in., że pracownicy służby ochrony lotniska nie mają odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Rzecznik portu Bartosz Wiśniewski dementował te doniesienia.
2: Port lotniczy Wrocław jest regularnie kontrolowany zarówno przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a także przez Komendę Wojewódzką Policji. Ostatnia kontrola, właśnie jeżeli chodzi o zgodność wymagań ustawowych, zgodność z tym, co jest wpisane w planie ochrony lotniska ze stanem faktycznym, była weryfikowana przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji. Nie znaleziono tam żadnych uchybień, jeżeli chodzi o procedury tam zawarte, a także nie znaleziono żadnych uchybień, jeżeli chodzi o wymagane, niezbędne poświadczenia. Wykształcenie czy ukończone szkolenia, więc wszyscy pracownicy, którzy pracują w służbie ochrony lotniska i zajmują konkretne stanowiska, mają wymagane do tego dokumenty.
0: A co z oskarżeniami, że brama do strefy zastrzeżonej portu miała pozostawać otwarta przez kilka dni?
2: Jedyny incydent związany z bramą wjazdową na teren lotniska miał miejsce w maju i trwał przez kilkadziesiąt minut. Był wynikiem intensywnej burzy, która w tym momencie przechodziła nad lotniskiem. Sytuacja została zgłoszona przez załogę jednego z samolotów, a także została zauważona przez służbę ochrony lotniska, więc z całą stanowczością stwierdzam, że opisana sytuacja, jeżeli chodzi o bramę, wyglądała zdecydowanie inaczej.
0: Kolejny zarzut z anonimowego listu dotyczy warunków pracy na wrocławskim lotnisku. Autorzy pisma twierdzą, że pracownicy kontroli bezpieczeństwa pracują zbyt wiele godzin, a z przemęczenia zdarza im się spać na dyżurach.
2: Port lotniczy Wrocław wszystkie osoby zatrudnione w służbie ochrony lotniska zatrudnia w systemie zmianowym. Jest to system zmianowy doskonale znany z wielu innych instytucji. Polega on na zmianach 12-godzinnych i wygląda to tak, że po dniówce następnego dnia następuje tak zwana zmiana nocna, a potem są dwa dni wolnego. Jeżeli chodzi o firmę zewnętrzną, która również świadczy usługi na niewielkiej liczbie ciągów do kontroli bezpieczeństwa. Tam obowiązują już inne przepisy, natomiast są one w pełni zgodne z aktualną literą prawa.
0: Czy rzeczywiście jest tylko jedna kamera skierowana na płytę lotniska?
2: Jeżeli chodzi o system monitoringu i tę anonimową wiadomość, no to tutaj to jest coś, co aż trudno skomentować. Każdy, kto chociaż raz był na terenie portu lotniczego Wrocław, sam bez specjalistycznej wiedzy widzi, że tych kamer jest dużo, dużo więcej. A ze względu na charakter lotniska jako miejsca dokładnej liczby nie podam, natomiast tylko te dwie płyty postojowe, które znajdują się przed terminalem portu lotniczego Wrocław, są wyposażone w kilkadziesiąt kamer dwóch różnych systemów. W związku z tym ta informacja jest całkowicie nieprawdziwa.
0: Mówił w Faktach RMF 24 Wrocław w poniedziałek rzecznik portu lotniczego Wrocław Bartosz Wiśniewski. Rusza 16. edycja plebiscytu Wrocław bez barier imienia Bartłomieja Skrzyńskiego. Począwszy od dziś do końca października, miasto czeka na zgłoszenia osób, drużyn, organizacji, instytucji, firm i inicjatyw, które nie są obojętne na potrzeby osób z niepełnosprawnością i sprawiają, że Wrocław staje się bardziej dostępny. A dostępność buduje się na wiele sposobów. Czasem to decyzja instytucji, czasem konsekwentne działania organizacji, a czasem wynik, medal lub rekord, za którym stoi więcej niż tylko sportowe zwycięstwo. W tej edycji zostanie przyznanych 5 nagród w aż 11 kategoriach, których opis znajdziecie na miejskiej stronie wrocław.pl. Znajduje się tam też formularz zgłoszeniowy i wszystkie szczegóły. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na uroczystej gali w grudniu.
1: Tym żyje Wrocław!
0: Nadal nie udało się ustalić przyczyny zgonu kobiety, której zwłoki znaleziono w jednym z apartamentów we wrocławskim Sky Tower. Przypomnijmy, ciało 36-latki znalazł w jacuzzi jej mąż. W momencie policyjnych oględzin woda miała 44 stopnie.
3: sekcja zwłok na razie nie wykazała nic. W sensie biegli nie stwierdzili jednoznacznej przyczyny zgonu. Kompleksowa opinia prawdopodobnie za kilkanaście tygodni będzie dostępna w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrano materiał do badań toksykologicznych i do wszystkich innych, które są niezbędne do wydania kompleksowej opinii. Świadkowie, ci, którzy byli wtedy na miejscu zdarzenia, zostali już przesłuchani, tylko że co do szczegółów ich zeznań, na tę chwilę prokuratura nie udziela informacji.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz. Dodajmy, że nie stwierdzono śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że do śmierci kobiety doszło w wyniku użycia przemocy. Z okazji 600-lecia Wałbrzycha powstała unikatowa seria porcelanowych monet, które od tego tygodnia będzie można kupić w wybranych punktach miasta. To wyjątkowy gadżet kolekcjonerski, nawiązujący do bogatej tradycji białego złota regionu. Seria obejmuje 6 różnych monet, z których każda przedstawia ważny dla miasta obiekt lub instytucję. Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha, przyznaje, że do tej pory jubileusz wiązał się z wydarzeniami. Porcelanowe monety mają być namacalną pamiątką.
4: Bardzo zależało nam na tym, żeby powstało w tym wyjątkowym roku również coś, co będzie namacalne, realne i rzeczywiste. Powstało w Wałbrzychu 6 wyjątkowych monet, które mają wspólny awers, czyli herb Wałbrzycha, dąb i to wskazanie na 600-lecie, czyli daty 1426-2026. Wszystkie monety zostały wykonane z porcelany. To kolejne nawiązanie do historii naszego miasta, tym razem do białego złota.
0: A Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany, przypomina, że kiedyś produkowano w Wałbrzychu porcelanowe monety.
5: Porcelanowe monety były w obiegu produkowane w fabryce Karla Christera w 1921 roku. Te monety znajdują się w naszym muzeum w sali śląskiej i stąd ten łącznik, który ma na celu kultywowanie białego dziedzictwa. Jak Państwo wezmą tą monetę do rąk, skierują w stronę światła, zobaczycie Państwo, że to, co najcenniejsze w porcelanie, jest widoczne gołym okiem, a mowa tutaj o tej przyświecalności reliefu, który się znajduje na awersie czy też rewersie.
0: Jak już to było powiedziane, wyprodukowano 6 wzorów monet.
5: Pierwsza moneta jest to ratusz, druga moneta wieża widokowa, która się mieści w parku Jana III Sobieskiego i kolejno już nasze instytucje wałbrzyskie, Biblioteka pod Atlantami, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, nasze muzeum, na którym też na rewersie widnieją symboliczne daty, czyli bezpośrednie nawiązanie do naszego jubileuszu, czyli 100 lat w domu Albertich i ostatnią, 6. monetą to Zamek Książny.
0: To unikaty, przekonuje dyrektor Muzeum Porcelany.
5: Same monety zostały wyprodukowane z porcelany Parian. Ona jest, ma strukturę, fakturę satynową. Jest to porcelana samowyszkliwiająca się, wypalona w temperaturze 1250 stopni. Za każdym razem wszyscy goście, którzy odwiedzają nasze muzeum, podkreślamy to, że to, co czyni wyjątkowo porcelaną, to właśnie ta przeźroczystość. Ten spiek porcelany, wysoka temperatura powoduje, że przepuszcza światło.
0: I na tym kończymy poniedziałkowe podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.
1: RMF 24 Wrocław.

Radio RMF24.

0: A już teraz w RMF FM przenosimy się do Studia Faktów. Jest godzina 23. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Szwedzi zamocni dla polskich piłkarzy. Biało-czerwoni ponieśli porażkę. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Po serii wycieków resort zdrowia zaostrzy zasady ochrony danych medycznych. W faktach także kosmiczny wyścig zbrojeń i na poprawę humoru Złota Polska Jesień.
2: Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
1: Kolejna porażka polskich piłkarzy w meczu ze Szwedami. Tym razem w Solnej, niedaleko Sztokholmu, przegrali 1-3. Ten mecz z trybun śledził nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wyglądała druga połowa spotkania w wykonaniu biało-czerwonych?
3: Dobry wieczór. Niestety o wiele gorzej niż ta pierwsza. Od początku więcej przy piłce utrzymywali się Szwedzi, którzy dzięki świetnej indywidualnej akcji Ajarego i jego dokładnym strzale z narożnika pola karnego wyszli w 63. minucie na prowadzenie. Marcin Bułka, stojący w polskiej bramce, nawet nie ruszył się przy tym strzale. Przy bramce na 3-1 świetnie zachował się zaś Jokeres, który uwolnił się spod opieki naszych obrońców i zupełnie niepilnowany uderzył piłkę do bramki. Niestety mimo kilku dobrych okazji w tym meczu i niezłej grze biało-czerwonych, szczególnie w pierwszej części meczu z wygranej, znów mogą cieszyć się Szwedzi. Ze stadionu w Solnej, Wojciech Marczyk.
1: Będą nowe rządowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. Jest to reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum NL Med i z oprogramowania Medyk. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dobry wieczór. Te nowe standardy mają być zaostrzone. Mają pojawić się w nich dodatkowe informatyczne zalecenia, jak zmniejszyć ryzyko cyberataków. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. To potwierdza Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
5: Te standardy mogą przyczynić się do jeszcze zwiększenia takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można podchodzić do ochrony danych osobowych i tego, czym zarządzamy w przestrzeni swojej firmy.
4: Równolegle Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medyk. Resort cyfryzacji zapowiada surowe kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń.
1: 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym, który odtwarzał okoliczności, w których latem w łódzkim akwaparku Fala utonął 7-letni chłopiec. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak, celem tego badania było ustalenie, czy ratownicy i opiekunki grupy półkolonistów mogli zauważyć tonące dziecko.
6: W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie teraz po dysponowaniu wszystkimi materiałami procesowymi z tego śledztwa i tym nagraniem, które zostało dzisiaj sporządzone, odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
1: Ewentualne zarzuty dla dwóch ratowników i dwóch opiekunek dzieci na półkoloniach zostaną przedstawione po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu ratownictwa wodnego. Kamery na basenie zarejestrowały, że 7-latek przez kilka minut leżał na dnie basenu i dziecko dopiero zauważył klient akwaparku. Wojna w przestrzeni kosmicznej nie jest już tylko scenariuszem filmów science fiction. Jak donosi korporacja BBC, brytyjskie wojsko zakłóca satelity należące do innych państw, aby chronić się przed wrogimi zagrożeniami. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Według BBC królewskie siły powietrzne od roku wykorzystują nowoczesny system naziemny, wcześniej używany do odstraszania przeciwników. Jak ujawnia źródło w brytyjskim resorcie obrony, technologia ta służy do oślepiania wrogich satelitów szpiegowskich i zagłuszania ich sygnału, uniemożliwiając w ten sposób śledzenie brytyjskich okrętów podwodnych, które mają na swoich pokładach arsenał atomowy. Zdaniem komentatorów, Londyn daje w ten sposób jasny sygnał. Kluczowe dla bezpieczeństwa operacje będą podejmowane nawet, jeśli będzie wymagać to przeprowadzania akcji defensywnych w głębi kosmosu.
8: Fakty z Pomorza.
1: Piękne, błękitne niebo i 16 stopni na termometrach. Tak pięknie było dzisiaj w Trójmieście. Turyści i mieszkańcy byli zachwyceni i trudno im się dziwić.
2: Naprawdę super, bardzo nam się tutaj podoba. Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
9: No cudowne jest, cieplutko. Niby się robi ciemno, już jest tak ponuro, ale jednak widoki wynagradzają.
2: Piękna pogoda i idealna właśnie na spacery.
10: Jesień pani mówi, że czuć, a czy ją widać?
11: Też.
12: Zaczyna trochę widać się na drzewach, liście, już kolor zmieniają, widać, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie.
1: O jesień w letnim wydaniu pytał w Trójmieście reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Oby ta polska złota jesień trwała jak najdłużej. A my z nowymi faktami wracamy do Was o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF 24.
1: Będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pięknych.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: Na zegarach jest pierwsza, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Alerty RCB w Lubelskim i na Podkarpaciu szybko odwołane, nie było zagrożenia dla Polski. W doniesieniach z oceanu zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie wojny z Iranem i cen gazu. W tych faktach także babie lato w Zakopanem i nowi mieszkańcy poznańskiego zoo. Z rosyjskim atakiem powietrznym w Ukrainie do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny około północy znów wysłano alertę RCB. W polskiej przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Nie było zagrożenia na terenie naszego kraju. Ostrzeżenia odwołano krótko po północy. Stany Zjednoczone wkrótce wygrają wojnę z Iranem, mówił Donald Trump. Prezydent USA powiedział, że po zwycięstwie Stanów Zjednoczonych ceny gazu gwałtownie spadną. Mamy Iran, nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. Wkrótce wygramy tę wojnę, to się skończy, a ceny gazu gwałtownie spadną. Nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. Nikt inny, powiedział Trump w gabinecie owalnym. Pierwsi górnicy odchodzą z polskiej grupy górniczej, zmieniają branżę na kolejową. Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą się przekwalifikować z górników na kolejarzy. Tak wynika z umowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
1: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
0: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Wykrycie nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Dotyczą one bezprawnej zmiany danych rachunków bankowych przez pracowników. Przez to pieniądze były kierowane na inne konta. W faktach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Dyrekcja gnieźnieńskiego MOPS-u rozwiązała już w trybie dyscyplinarnym umowy z pracownikiem oraz kierownikiem działu, w którym wykryto nieprawidłowości. O sprawie powiadomiono prokuraturę oraz Urząd Wojewódzki, bo to środki z puli tej instytucji były przelewane na konta pracowników. Według zapewnień dyrektorki gnieźnieńskiego MOPS-u świadczeniobiorcy nie są stratni, ponieważ oszuści wykorzystywali dane osób z gasnącymi uprawnieniami do wypłat. Przedłużano je, ale już z wykorzystaniem podmienionych numerów kont bankowych. Sprawa dotyczy wypłat z 2023 roku. Straty mają wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Policjantom z Bytowa udało się odzyskać karetkę, sprzęt medyczny i leki. Zostały one skradzione w zeszłym tygodniu ze stacji dializ i szpitala miejskiego w Miastku w Pomorskiem. Zatrzymany został 34-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego. O tym, jak udało się odzyskać skradzione rzeczy, powie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Karetkę odnaleziono w oddalonym o 60 km Koszalinie. Tam policjanci odzyskali też znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego i medycznego. Do 34-letniego podejrzanego doprowadziła analiza monitoringu zabezpieczonych śladów i tak zwane działania operacyjne policjantów z Bytowa, Miastka Gdańska czy wspomnianego już Koszalina. Wartość skradzionego sprzętu oszacowano na 180 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jak usłyszałem, śledztwo się nie kończy. Policjanci sprawdzają kolejne wątki tej sprawy.
0: W zeszłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach Tatr. A wczoraj w ciągu dnia powrót słońca. W Zakopanem zanotowano niemal 20 stopni. Kto mógł i komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w górę.
5: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać.
6: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
7: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
8: Tak, tak, tak, ja liczyłam na to. Napisała nam szczęście i się cieszymy.
7: Babie lato chyba?
9: No raczej, tak na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie. Wszystkim sprzyjał.
10: Myślimy się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
7: Opalanie prawie jak w sierpniu.
11: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w górę i pewnie będzie zima.
7: Babie lato nam się zrobiło.
11: No oczywiście, trzeba korzystać.
0: Trzeba koniecznie, a turystów na szlaku w Kuźnicach przepytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Poznańskie Zoo nowych mieszkańców to para mrówkojadów olbrzymich. 6-letni Guba i 3-letnia Jorina poznają nowe otoczenie i spokojnie aklimatyzują się w ogrodzie. Mrówkojady nie mają ani jednego zęba, ale ich język może mieć ponad 60 cm długości i poruszać się nawet 150 razy na minutę. Dzięki temu tysiące mrówek i termitów zjadają w kilka chwil.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
12: No to co, będzie brudna kampania? No bo tutaj ludzie mówią, że nie chcą brudnej kampanii.
13: No bardzo bym chciał, żeby jej nie było. I mam nadzieję, że druga strona będzie grała fair, merytorycznie. Z mojej strony na pewno będzie wszystko czyste.
12: Pani Monika Piątkowska w tym studiu mówiła przed chwilą, że ona się obawia, że będzie brudna kampania i to z pana strony.
13: No ale fakty temu przeczą, chyba pani Monika Piątkowska uznaje wolne sądy, a jak na razie nie było żadnego wyroku przeciwko nam, a tymczasem w referendum i przed pierwszą turą było łącznie 5 wyroków, po których to wyrokach działacze Platformy, radni Platformy musieli przepraszać, więc mam nadzieję, że takich sytuacji się nie będą powtarzały.
12: Czuje się pan pogromcą Moniki Piątkowskiej?
13: Nie.
12: No 9% nie, to jest nie, bardzo dużo.
13: Nie, panie redaktorze, zero triumfalizmu. Piłka jest jeszcze w grze. Często było tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, może nie często, a czasami zdarzało się tak, że kandydat, który wygrywał pierwszą turę, potem przegrywał, więc ja jestem bardzo daleki od triumfalizmu.
12: Dobrze, ale skąd te głosy Monika Piątkowska miałaby wziąć?
13: No będzie rzeczywiście trudno, bo trudno mi sobie wyobrazić, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy też Korony zagłosowali w drugiej turze na panią Piątkowską. Część wyborców lewicowych może zagłosować, ale nie ma nic gorszego, panie redaktorze, niż taka nadmierna pewność siebie.
12: No dobrze, to spróbujmy zadać pytanie, a dlaczego mieliby na pana zagłosować wyborcy prawicy?
13: Dlatego, że w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta i każdego, moim zdaniem, prezydenta z Platformy, ja będę ich szanował.
12: Nie wiem, co to
13: pan
12: znaczy?
13: Pamięta, nie wiem, czy pan pamięta, jak Aleksander Miszalski namalował sobie na czole 8 gwiazdek. No to było dosyć obrzydliwe. No.
12: I pan nie będzie malował sobie 8 gwiazdek?
13: Nie, wręcz przeciwnie. Ja podchodzę do każdego człowieka z szacunkiem. Nigdy nie szydziłem z niczyjejś wiary, nigdy nikogo nie poniżałem ze względu na poglądy, a tymczasem Aleksander Miszalski tak się trochę zachowywał, że lepiej traktował jednak tych ludzi, którzy myślą tak jak on, a gorzej innych. Ja też podam przykład jeden, jak chodzi o panią Piątkowską. Przecież jak była debata w jednej z prawicowych telewizji, to pani Monika Piątkowska wybrała spotkanie z Donaldem Tuskiem. To też pokazuje, jakie ma priorytety.
12: No ale to Donald Tusk specjalnie jej nie pomógł, można odnieść wrażenie. Przyjechał, miał wesprzeć.
13: No pytanie, czy nie było tak, że oni się w ogóle bali, że ona nie wejdzie do drugiej tury i czy on jednak nie zmobilizował trochę tego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej i czy nie zapewnił jej zwycięstwa nad Michałem Drewnińskim, bo nie wiem, jakie oni mieli sondaże. Chodziły takie pogłoski, że...
12: No, ale sondaże, te, które były oficjalne, jednak pokazywały, że Michał Drewniński jest trzeci. To znaczy, generalnie tak było.
13: No to jeśli tak było, to faktycznie ani jej nie pomógł, ani nie zaszkodził, bo ten jej wynik jest podobny do tych sondażowych, ale też mi się wydaje, panie redaktorze, że jest nawet ciut wyższy niż w sondażach, prawda? Więc raczej jej nie zaszkodził.
12: No to teraz pytanie o tych wyborców prawicy. Kraków strefą wolną od meczetów. Taką propozycję składał niedoszły kandydat Konfederacji.
13: Ja bym odłożył kwestię światopoglądową.
12: Ale to
13: naprawdę
12: są decyzje, które pan będzie musiał podejmować. Jeśli pojawią się wnioski, na przykład organizacji islamskich, jakichś muzułmańskich, wyznawców islamu, o to, czy mogą otworzyć na przykład w lokalu gminnym, lokalu miejskim meczet albo ośrodek kultury, to pan będzie podejmował decyzję, mogą czy nie mogą.
13: No byłbym bardzo ostrożny z tym, panie redaktorze. Niech pan popatrzy, co się dzieje w Europie Zachodniej. Nie wiem, czy panu się to podoba.
12: Zgadza się pan z tym, żeby nie uwzględniać, a wolność religijna? Mówił pan, że szanuje wszystkich mieszkańców Krakowa.
13: No tak, szanuję wszystkich mieszkańców Krakowa, dlatego ja bym nie chciał ingerować, nie chciałbym ani pomagać, ani przeszkadzać, czy to kościołowi katolickiemu, czy innym wyznaniom.
12: No to podobie pytanie. Zgłaszają się do pana. Mówią, mamy wiernych, chcemy wynająć lokal od miasta. Mamy prawo się modlić w Krakowie, czy nie?
13: No prawo modlić się mają, ale czy miasto jest od tego, żeby im wynajmować lokale? Nie wydaje mi się.
12: Dobrze, to pierwsze pytanie. Drugie pytanie.
13: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, jak były takie głosowania, żeby sprzedać z dużą bonifikatą kościołowi katolickiemu też tereny i ja głosowałem przeciwko. Generalnie po prostu uważam, że miasto...
12: Czyli
13: państwo...
12: kościołowi katolickiemu też by pan nie wynajął?
13: No generalnie tak, panie redaktorze. No miasto powinno być poza tym, neutralne. Miasto nie jest od tego, żeby pomagać instytucjom religijnym, instytucjom kościelnym.
12: A organizacjom LGBT Plus by pan wynajął?
13: No panie redaktorze, pan tutaj...
12: No jeżeli mówimy o światopoglądzie, no to też jest światopogląd.
13: No generalnie ja bym wolał, żeby miasto wynajmowało swoje lokale na szkoły niż na kościoły, na domy kultury i również wydaje mi się, że...
12: A ośrodki kultury islamskiej?
13: Panie redaktorze, ale pan mnie piłuje. No nie.
12: No nie, dobrze. A będzie pan jako prezydent miasta, szefem Urzędu Stanu Cywilnego, będzie pan dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami Polski, aktów małżeństw jednopłciowych?
13: Dopóki będzie takie prawo jak obecnie, tak. Uważam, że prezydent tutaj nie ma jakiegoś pola manewru, ale za rok są wybory parlamentarne, jak wygra prawica i być może opublikuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to rozporządzenie jest nieważne, to wtedy nie będę. Po prostu ja uważam, że prezydent nie jest od tego, żeby oceniać...
12: Czyli to pan będzie po prostu twardo trzymał rozstrzygnięć, które są... A w Paradzie Równości pan pójdzie?
13: Nie.
12: Nie. A obejmie ją pan patronatem? Prezydent Miszalski objął.
13: Tak. Ja powiem, że... Ta krakowska Parada Równości moim zdaniem jest zbyt, panie rektorze, upartyjniona. O środowiska, które ją organizują, startowały z list Koalicji Obywatelskiej do parlamentu, w wyborach samorządowych. Ja nie chciałbym brać udziału w imprezach partyjnych.
12: A jak wyobraża pan sobie współpracę z Donaldem Tuskiem? To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
13: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
12: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
13: To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki
12: sposób. Jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy,
13: jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Oby tak było, że faktycznie wygram te wybory, a tego nie wiemy. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci Krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków, czy traktował go
12: w jakiś sposób
13: miasta.
12: Będzie pan współpracował z radnymi Koalicji Obywatelskiej? Nie ma pan swojego na tyle dużego klubu, żeby rządzić samodzielnie. Trzeba współpracować.
13: No zaskoczę pana. Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
12: Czyli będzie współpraca z koalicją, czy oni przejdą do pana?
13: No zobaczymy właśnie, bo pytanie, czy ta współpraca będzie możliwa, czy też partia im tego zakaże i wtedy co oni zrobią. Nie wiem.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Łukasza Gibały, kandydata na prezydenta Krakowa. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a jej fragmentu będziecie mogli posłuchać także w kolejnych Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam was w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.